0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

puszki i puszki po byowcach też. Niech ruch nie przeszło, została miłość dla rapu. Nie ma emocji, odpadasz, tak było od startu. Przestawiam na on, mam ciarki znowu w klubie hałas. Ty pytasz, czy to warte zachodu?

0: ziemią, to jest taki mokry.
1: Do bajoru powstaje. Można się pochylić.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 6.30 na zegarku wybiła, moi drodzy, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną nierówną walkę do godziny 10.
2: Szczególnie, że mamy środę i to środę po długim weekendzie. Ja to będę przez cały tydzień powtarzać, tylko że jest po długim weekendzie.
1: Po długi weekend to już, wiesz, dwa dni temu to może jeszcze jakiś taki spadochron po długo weekendowy mógłby być, ale teraz po długi weekend...
2: Ja jeszcze czuję, że jest po długim weekendzie.
1: No, jak ktoś miał wolne, to jeszcze przedłużone mogłoby być. Nie wiem, jak to wyglądało u ciebie, nie wiem, jak to wyglądało u was, ale możecie napisać aferanek@afera.com.pl. Będziemy czekali na informacje, będziemy czekali na wasze głosy.
2: Będziemy czekali my na antenie, będzie też Kim Nowak czekał i on akurat o nas będzie śpiewał, bo rzeczywiście my na 31 minut po 6 dla was mamy.

0: 10 dzień czerwca, czyli środa. Środa po długim weekendzie.
1: Dwa dni do weekendu nam zostały, moi drodzy. Małgorzata Bogumił, Bogumiła, Jan Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Onufr i Amata obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
0: Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Dialogu między Cywilizacjami i Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Takie nietypowe, no, wyjątkowo nietypowe święta dzisiaj mamy.
1: Och, to prawda. Aczkolwiek ten elektryk to jeszcze jakoś się ułoży, te cywilizacje to jeszcze jakoś się ułożą. Chociaż wydaje mi się, że mówiąc o cywilizacjach, no to musielibyśmy tutaj powiedzieć, nie wiem, o cywilizacji ludzkiej, o cywilizacji marsjańskiej, o cywilizacjach innoplanetarnych. Nie wiem za bardzo, w którym kierunku to idzie.
0: Wchodzimy tutaj troszeczkę w żółte napisy, mam wrażenie.
1: Nie, co ty powiesz. Żółte napisy to jest najlepsza rzecz na świecie, jaką można mieć w filmie akurat. Moi drodzy, do godziny 10 będziemy wam na pewno nie żółtymi napisami mówić, ale takimi białymi zgłoskami, które pięknie wybrzmiewają w waszych głośnikach. W składzie Natalia Król, odpowiedzialna za realizację programu.
0: Kasper Wrzesiński, Michalina Pellowska, odpowiedzialni za serwisy informacyjne.
1: Kalina Kończak i Kamil Strużyński, my odpowiedzialni za gadanie do was do mikrofonu. No i niech tak zostanie do 10 w czwartek. Nie, w środę.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98,6.
1: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
0: Jadę na ryby. Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: My za to dostaliśmy rozpiskę tego, o czym będziemy dzisiaj gadać, chyba po to, żebyśmy mogli wam ją po prostu przeczytać i przedstawić.
1: Dobrze, to ja już czytam i mówię i informuję. Po godzinie 7 zajrzymy sobie do porannej prasy, bo o godzinie 7.30, moi drodzy, do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego. Przed godziną 8 do świata sportu, po godzinie 8 do muzyki, do kultury, no i do hałasu.
0: Na 9.30 jeszcze do sportu sobie zajrzymy, ale w troszeczkę innej formie, bo to sportowe podsumowanie tygodnia będzie.
1: Ja tylko dopowiem, to do hałasu to Make No Noise z Janem Felcenem po 8.30.
0: No to już chyba wszystko mamy. Jeszcze o 9.05 sobie zajrzymy do tego, co się dzieje w Poznaniu. No i jeszcze na listę aferowych nowości też będziemy zaglądać.
1: No tak jak na przykład teraz, moi drodzy, po raz pierwszy dzisiaj na 15 minut przed godziną 7 chłopcy z miasta. Lecę tu.

0: Tymczasem raporty pogodowe też do nas lecą i zlatują na nasze stoły.
1: 10,5 stopnia taka temperatura obecnie na termometrach w Poznaniu widnieje. Nie jest to ani ciepło, ani zimno, ale jakoś szczególnie...
0: Rześko, na pewno.
1: O, właśnie, to jest piękne określenie tej temperatury. I dzisiaj tak rześko rzeczywiście może być, chociaż nie przez cały dzień, dlatego że około 15 ma się zrobić 20 stopni, to nadal nie jest temperatura upalna, temperatura letnia, no bo trochę zachmurzenia do tego mieć będziemy, ale jak najbardziej temperatura akceptowalna.
0: No tak, a propos tego zachmurzenia, moi drodzy, to będzie się zwiększać z biegiem dnia około godziny 12, około godziny 13, coraz więcej kumulusów nam na niebo wejdzie, a potem już niebo zakryje się praktycznie w całości przez resztę dnia i przez całą noc. Opady przewidziane dzisiaj praktycznie w ogóle żadne nie są. Po godzinie 16 może delikatnie nam pokropić, no i w nocy delikatnie popada, ale to już w takiej później nocy, co nam to przeszkadzać nie będzie. 1011 hektopaskali zmniejszy się do 1009 hektopaskali na barometrach.
1: Jeżeli chodzi o wiatry, to tutaj też nie mamy czego się obawiać. On będzie słaby, znikomy, można nawet powiedzieć, w porywach do 28-30 km na godzinę. Także nic strasznego w pogodzie dzisiaj nas nie czeka.

0: Kacper Wrzesiński, Michalina Pellowska są już ze mną w studiu. Kacper, nietypowe święta dzisiejsze. Międzynarodowy Dzień Elektryka, Dzień Dialogu Między Cywilizacjami i Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Które wybierasz?
1: No, myślę, że Międzynarodowy Dzień, ten związany z cywilizacjami.
0: Tak? Z dialogiem między cywilizacjami? Jak ty sobie wyobrażasz taki dialog między cywilizacją, na przykład, nie wiem, wenusjańską, a marsjańską?
1: No, sam jestem ciekawy, jakim językiem się komunikują, albo może czy się komunikują w sposób jakiś niewerbalny na przykład.
0: Niewerbalny, czyli za pomocą na przykład, nie wiem, kartek i wysyłają sobie listy, potem czekają ileś tam lat, żeby te listy przyszły?
1: Wiesz co, bardziej myślałem o jakichś na przykład konkretnych gestach.
0: Okej, no dobra, w ten sposób też można, albo można się serwisem informacyjnym też na przykład komunikować.
1: No, też można, może tak się komunikują.
0: Ty wybierasz te opcje?
1: Ja bym był za.
0: 3 minuty zostały do 7.
2: Kacper Wrzesiński, zapraszam. Rada Ministrów przedstawiła propozycję podwyższenia wynagrodzeń. Zgodnie z projektem od 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę miałby wzrosnąć z obecnych 4806 zł brutto do 4950 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa miałaby zostać podniesiona z 31,40 zł do 32,30 zł brutto. Rząd ma przekazać swoją propozycję Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. Od 3 czerwca weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Młodzież i dzieci do 16 roku życia poruszające się na hulajnodze elektrycznej lub innym urządzeniu transportu osobistego będą musiały używać kasków ochronnych. Warto nosić go na co dzień.
3: Nie są te kaski obowiązkowe dla osób po ukończeniu 16 roku życia, aczkolwiek dobrze są używane i tym samym na pewno dajemy dobry przykład najmłodszym.
2: Tłumaczyła podkomisarz Małgorzata Michaś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przypomina też o najczęstszych sposobach naruszania prawa przez uczestników ruchu.
3: Tutaj najczęstszym wykroczeniem kierujących jednośladami to jazda z nadmierną prędkością, przewożenie pasażerów, korzystanie z telefonów podczas jazdy oraz poruszanie się po chodnikach w sposób zagrażający pieszym. Także prosimy rodziców i opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi i młodzieżą o zasadach bezpiecznej jazdy.
2: W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych firma Screen Network będzie emitowała spot informacyjny dotyczący nowych przepisów na ekranach umieszczonych na terenie całego kraju.
4: Radio Afera. Okno na świat.
2: Poznańscy stomatolodzy wyruszą na Jamajkę, aby ratować uśmiechy mieszkańców. Region, do którego się wybierają, jest jednym z najuboższych w tym kraju. Średnio przypada tam jeden stomatolog na 150 tysięcy osób. Wolontariusze przez 3 tygodnie będą tam pracować od 8 rano do 18. Wyjazd nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego.
5: Zabieramy też ze sobą narzędzia, zabieramy ze sobą również materiały jednorazowe. Uzyskaliśmy też wsparcie z Towarzystw Stomatologii Studenckich. Dzięki nim będziemy również otrzymywać potrzebne zaopatrzenia.
2: Mówił jeden z uczestników wyprawy, Filip Podgórski. Aby wesprzeć wolontariuszy, można przekazać darowiznę na ten cel na stronie dlaswiata.org.
4: Festiwalowa rozpiska na 98,6.
2: Już w najbliższy weekend rusza kolejna edycja imprezy Letni Święty Marcin. Z tej okazji na tej ulicy odbędą się występy poznańskich artystów, pojawi się targ rzemieślniczy, ale też będzie można wziąć udział w grze miejskiej. Organizacja wydarzenia wiąże się ze zmianami w komunikacji. Ulica Święty Marcin na odcinku od ulicy Gwarnej do ulicy Ratajczaka ma być wyłączona z ruchu kołowego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.poznan.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: Godzina 7 wybiła na zegarku, moi drodzy, to oznacza, że zapraszamy po raz pierwszy kurę na antenę.

0: środę dzisiaj mamy, czyli 10 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Małgorzata, Bogumił, Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Onufry i Amata. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
1: Dwa dni do weekendu nam zostały, to z informacji zdecydowanie najważniejszych. Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Dialogu między Cywilizacjami. Tak w kalendarzu mamy zapisane.
0: Jeżeli chodzi o ten dialog, to my na dialog z wami również czekamy. aferanek@afera.com.pl. Możecie do nas pisać, nawet jeżeli jesteście z innej cywilizacji, to wtedy jeszcze będziemy święto mogli poświętować sobie dodatkowo.
1: Tak, moi drodzy, a propos innych cywilizacji, to zaraz przeczytamy z innych światów na pewno jakieś informacje w przeglądzie porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami.

0: 5 minut po 7 na zegarku, to oznacza, że zaczynamy przegląd porannej prasy od Wyborczej. Jak zawsze zaczynamy.
1: I jak zwykle od pierwszej strony, a na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dzisiaj znajdziecie zdanie następujące. Zaczęły się prace w Hucie Pieniackiej. O co chodzi? Chodzi o ekshumację polskich ofiar UPA, o tym pisze Michał Olszewski. Instytut Pamięci Narodowej szuka szczątków ofiar jednego z najtragiczniejszych epizodów rzezi wołyńskiej. Poszukujemy tutaj przynajmniej dwóch masowych dołów śmierci. Mamy je wstępnie zlokalizowane na podstawie relacji świadków oraz według zdjęć i topografii tego miejsca, powiedział Polskiej Agencji Prasowej ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Na miejscu pracuje koparka, która zdejmuje pierwsze warstwy gruntu. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej, jak w każdym innym miejscu, podzielone są na dwa etapy. Pierwszy to lokalizacja mogił, po ich odnalezieniu strona ukraińska wydaje zezwolenie na kolejny, właściwy etap ekshumacji. O szczegółach, o tym ilu szczątków osób tak naprawdę szukają. No i o samym tle historycznym możecie więcej na stronie pierwszej Gazety Wyborczej poczytać. Wyborcza w ogóle podejmuje dzisiaj tematy nieprzyjemne, może w ten sposób tematy wojny, bo na stronie czwartej znajdziecie nagłówek Rosja nie wie jak wygrać. Chodzi o to, że niedawna podróż Zełenskiego sprawiła, że przywódcy traktujący Ukrainę uprzejmie, lecz jak ofiarę zobaczyli w niej teraz partnera. No i na stronie ósmej również tematy militarne o miliardowych zakupach, które podobno są dopiero początkiem wydatków. No bo kupujemy broń za miliardy, ale najdroższe jest to, czego nie widać. Co konkretnie o tym możecie sobie na stronie 8 i stronie 9 w Gazecie Wyborczej doczytać.
0: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej, moi drodzy, o prawie. Słów kilka na stronie numer 1. Płać VAT za kontrahenta. Taki tytuł tego artykułu wypisanego przez Przemysława Wojtasika. Jeżeli sprzedawca usług księgowych czy doradczych kosztujących powyżej 15 tysięcy złotych nie zapłaci podatku, fiskus pójdzie po niego do nabywcy. Wystarczy, że cena była zdaniem urzędników nierynkowa. Przepisy uproszczające podatek VAT dla przedsiębiorców. Tak Ministerstwo Finansów nazwało projekt, który został przyjęty do nowelizacji przez rząd właśnie, ale eksperci przestrzegają, że takie uproszczenie jest bardzo niebezpieczne i że w tym uproszczeniu są regulacje, które dla podatnika są dosyć niebezpieczne. Na podstawie proponowanych przepisów fiskus będzie mógł ściągać od nabywcy usług podatek, którego nie zapłacił sprzedawca. Ministerstwo twierdzi, że chodzi o walkę z fikcyjnymi fakturami, ale nowe regulacje dotkną też uczciwych. Tak podkreśla Marcin Jaworski, doradca podatkowy, który wypowiada się tutaj w Rzeczpospolitej. Więcej dokładnie szczegółów o tym, jak to wygląda, o co chodzi z tymi 15 tysiącami złotych i o co chodzi dodatkowo o tej nierynkowej cenie na stronie pierwszej oraz na stronie 13. Przeczytacie w Rzeczpospolitej. O gospodarce również napisała Urszula Zielińska na stronie pierwszej i 17. O handlu i o tym, że żywność ucieka do sieci, ponieważ ruch w centrach handlowych w Polsce spada w każdym województwie. No a ruch taki codzienny, można by powiedzieć, i zakupów codziennych przenosi się do internetu. Dodatkowo statystyka, dodatkowo dane, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, no to o 9% spadł ruch w centrach i galeriach handlowych w roku 2025, a 9,7% to udział e-commerce w handlu detalicznym według danych z GUS-u w styczniu bieżącego roku właśnie. O tym, jak to działa, jak to będzie działało i w którym kierunku się to będzie rozwijało, na stronie pierwszej i 17. Duża oferta mieszkań hamuje wzrost cen. To temat podjęty przez Anetę Gawrońską. Mieszkań nie brakuje ani na rynku pierwotnym, ani na rynku wtórnym. Sprzedający godzą się na rabaty. W maju na 7 największych rynkach kraju deweloperzy sprzedali 4,5 tysiąca mieszkań, o 12% więcej niż w kwietniu i o 21% więcej niż w maju. Tak podaje jedna firma, która zajmuje się handlem. Właśnie. Więcej informacji, dlaczego tak i jak to będzie się rozwijało, na stronie pierwszej i 19. Jeszcze o Azji słów kilka na pierwszej stronie. Xi odciąga Kima od Rosji. Chiński przywódca wyruszył z rzadką wizytą zagraniczną, tym razem by przywrócić chińską dominację w Korei Północnej. O, taki lead artykułu Andrzeja Łomanowskiego. To Rzeczpospolita, to strona pierwsza i to strona siódma.
1: Ja zaglądam jeszcze na pierwszą stronę Dziennika Gazety Prawnej. Tam o nierównych podwyżkach dla urzędników. Samorządy podnoszą pensje szybciej niż administracja rządowa. Tak wynika z sądy DGP, której wyniki można oczywiście sobie również w dzisiejszym wydaniu sprawdzić. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2027. Wskaźnika waloryzacji emerytur i rent oraz oraz podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Pracowników budżetówki, w tym rządowych urzędników, służby mundurowe, a pośrednio również nauczycieli, najbardziej interesuje podwyżka płac w budżetówce, która jest planowana na poziomie 3%. Taką propozycję strona rządowa przedstawi na spotkaniu z trzema centralami związkowymi w Radzie Dialogu Społecznego w przyszły poniedziałek. Związkowcy natomiast, no właśnie, chcą wzrostu płac o 15%. To jest zdecydowanie więcej niż 3. O szczegółach możecie sobie na stronie pierwszej oczywiście przeczytać. Tam możecie również te wykresy obejrzeć, spojrzeć, jak to konkretnie w liczbach wygląda. Na stronie pierwszej i trzeciej też o chińskich hakerach możecie sobie poczytać. Chińskich hakerach, którzy nie oszczędzili Polski. No i Unia Europejska być może zaostrzy przepisy, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo właśnie na jej terenie. No być może takie plany podobno są. O zarządzaniu ryzykiem jeszcze na stronie dziewiątej możecie sobie poczytać i o elektrowniach nuklearnych, które podobno można porównać do piramid. SMR-y są jak forum Romanum. Taki cytat na stronie pierwszej i na stronie szóstej możecie znaleźć, doczytać sobie, o co konkretnie tam chodzi.
0: Zaglądamy na sam koniec, moi drodzy, do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Tutaj poczytamy o tym banerze, który wisiał nad panoramą miasta Poznania na Uniwersytecie Ekonomicznym. No i o tym, że to koniec takiego baneru świętującego Mistrzostwo Polski. Ten został zdjęty po 7 dniach. Zanim zniknął, no to jak dobrze wiecie, zdążył wywołać dyskusję nad uchwałą krajobrazową. No i o tym możecie również przeczytać w artykule Pawła Antuchowskiego na stronie trzeciej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. O pieczy zastępczej również ważny temat na stronie pierwszej. Spór o los dwóch chłopców. Przez 2 lata byłam ich mamą. Przez 2 lata byłam dla nich najbliższą osobą. Po kryzysie zdrowotnym chłopcy trafili do innej rodziny. Alicja mówi, że dziś nie może ich nawet zobaczyć. O sytuacji bardzo trudnej na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej w Głosie Wielkopolskim.
1: 12 minut po godzinie 7 mamy tym, kończymy przegląd prasy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Make some noise!
3: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
4: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
5: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
6: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Najważniejsza informacja jest taka, że Edgar w końcu ma dzisiaj swoje imieniny. Takiego maila dostaliśmy od szanownego pana słuchacza Tomka. Powinniśmy teraz wszyscy by świętować i obchodzić imieniny i święto Edgara do jutra, do godziny 10 albo do samego południa, albo do północy i tak dalej, i tak dalej. No to prawda. To prawda. Ja tak sięgam pamięcią do czasów, kiedy to były każde imieniny, które brzmiały jakkolwiek podobnie do imienia Edgar, były urodzinami Edgara. Właśnie, no to teraz akurat się tak wydarzyło, że dzisiaj 10 dnia czerwca również mamy imieniny Edgara, tylko już tak naprawdę, naprawdę Edgara. To wszystkiego najlepszego.
1: No to, ale z gute zum namens, tak?
0: Tak, dokładnie. Tak. I nie tylko od nas, ale również od słuchaczy, w szczególności od słuchacza Tomka. Feranek@afera.com.pl. Pod tym adresem mailowym czekamy na was. Do 10.

0: Czy droga na aferową listę nowości była pod wiatr, tego nie wiem, ale na pewno Natalii Marczuk udało się tam dostać się z jej nowym kawałkiem zatytułowanym Do Ciebie.
1: Tak, to na naszej aferowej liście, moi drodzy, my teraz zaglądamy do worka z nagrodami, bo już 26 minut po godzinie 7 na zegarku naszym mamy. Uwaga, uwaga, uwaga. Etnoport Festiwal już za chwilę kilka w mieście Poznaniu, to
0: od jutra.
1: 11 do 14. Dobrze widzę, dobrze patrzę.
0: Dobrze widzisz, dobrze patrzysz, tak.
1: Tak. Od jutra do niedzieli, do końca tygodnia będziecie mogli wybrać się na koncerty i na wydarzenia. Zapraszamy serdecznie, mamy na te koncerty i na wydarzenia karnet trzydniowy.
0: Od piątku do niedzieli będziecie mogli wziąć udział w tym, co tam organizatorzy przygotowali, no bo to są koncerty, wydarzenia, tak, jak najbardziej, bo nie tylko muzyką człowiek żyje, nie tylko muzyką kultura żyje, żyje też kinem, żyje też warsztatami, dialogami i tak dalej, i tak dalej. 7148, pod ten numer do nas piszcie.
1: Tak, w treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe.
0: A pytamy was, jak kontaktować się z innymi cywilizacjami? No bo mamy Dzień Dialogu między Cywilizacjami dzisiaj, to napiszcie, jak to robić.
1: Tak, do godziny 10 czekamy, moi drodzy, złotówka i 23 grosze to jest koszt takiej wiadomości. 7148 to numer, a 617 50213 to telefoniczny.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7:30. Michalina Pylowska, zapraszam. Środa przyniesie nam ochłodzenie, a słońce przez cały dzień będzie się chować za chmurami. Obecnie temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza, natomiast maksymalnie około godziny 15 termometry wskażą 19 kresek. Spodziewajcie się też opadów, obowiązkowo więc weźcie ze sobą parasole. W komunikacji miejskiej bez zmian i większych utrudnień, a jeśli chodzi o sytuację na poznańskich drogach, to korków możecie się spodziewać na rondzie Kaponiera, na skrzyżowaniu ulicy Święty Marcin z Aleją Niepodległości oraz na skrzyżowaniu Małych Garbar z ulicą Estkowskiego. Będziecie też musieli ozbroić się w cierpliwość stojąc na rondzie Rataje, na moście Mieszka I i na skrzyżowaniu ulicy Świętego Wawrzyńca z Nystachowską. Drogi A2 i S11 są przejezdne. A jeśli Wy macie dla nas jakieś informacje, dzwońcie pod 61 875 0213.

0: Robić w historię nie będziemy. Mamy dla was bardzo poważne daty, bo 27 minut do 8 zostało, więc do kalendarium zaglądamy.
1: Tak, moi drodzy, co działo się 10 dnia czerwca? Ja zaglądam do roku 1902, no bo wtedy stała się rzecz tragiczna. Sosnowiec uzyskał prawa miejskie.
0: O jest. No a kiedy Radom?
1: No i od tego czasu tak to właśnie wygląda. Nie wiem, kiedy Radom i nie wiem, czy kiedykolwiek chciałbym się dowiedzieć, kiedy Radom, no ale to jedna z takich dat, o których powinniśmy szybko zapomnieć, no chyba, że my mieszkamy właśnie w tamtym miejscu. Rok 1999, wtedy to Jan Paweł II w trakcie pielgrzymki odwiedził Siedlce i Drohiczyn. Jakbyście zastanawiali się, gdzie są inne miejsca w Polsce i inne miasta i inne miejscowości, no to proszę bardzo, na przykład takie istnieją.
0: To ja mam datę jeszcze bardziej współczesną. 2000 rok, wtedy otwarto Millennium Bridge w Londynie, czyli nie wiem, czy można powiedzieć kładkę. Nie, wiszący most dla pieszych nad Tamizą. Dwie dzielnice łączy Bankside z City.
1: Rok 1991 to data dla polskiej motoryzacji zdecydowanie najważniejsza. Wtedy to premierę miał model FSO Polonez Caro. Wspaniały samochód, piękny samochód. No i szkoda, że już takich się nie produkuje w tych czasach. Kiedyś to było.
0: No kiedyś to było. No i kiedyś to też dobra muzyka była.
1: Tak, moi drodzy, bo zaglądamy do kalendarium muzycznego. No i niestety do daty smutnej, bo do roku 2004, wtedy to 10 dnia czerwca zmarł Ray Charles. No z tego powodu sobie pogramy Georgia on my mind.

0: Autopromocja. We're all living in America. America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98,6.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

17 minut, moi drodzy, zostało do godziny 8. Ja tak już delikatnie podniesionym głosem i delikatnie z większą emocją, no bo już za chwil kilka zajrzymy sobie do świata sportu oczywiście. Jeszcze nie dzisiaj te największe emocje, ale już od jutra te największe emocje, jeżeli chodzi o fanów nie tylko piłki nożnej, ale o fanów każdego jakiegokolwiek sportu, moi drodzy, no bo mundial to jest taki moment, kiedy mówi się zdecydowanie tylko i wyłącznie o mundialu. Zanim sport jednak, to jeszcze lista aferowych nowości. Bardzo proszę, zaglądamy, patrzymy. Natalia Grosiak przychodzi, która mówi, że czule mówi. No to proszę bardzo.

14 minut do godziny 8 zostało, moi drodzy. To oznacza, że zaglądamy sobie do świata sportu. No i kilka rzeczy się na pewno bardzo istotnych dzieje. O tym mundialu to już na samym początku powiem, że moi drodzy, dzisiaj to jest ostatni dzień, kiedy my mówimy o jakimkolwiek innym sporcie, o jakiejkolwiek innej dyscyplinie sportowej. No bo od jutra wielkie studio mundialowe. Tak mi się wydaje, że od jutra, jestem pewny na 50-50, że od jutra wielkie studio mundialowe, które będzie w każdy dzień tygodnia, o każdej godzinie 7.50, mniej więcej 7.50, no i będziemy rozmawiać o tym, co na mundialu się dzieje, co na mundialu się działo i co na mundialu będzie się działo. Na razie informacje spływają do nas takie, że trzepią na bramkach. No i tyle można by o tym powiedzieć. Nie wpuszczają dziennikarzy, niektórych nie wpuszczają, niektórych zaproszonych, a niektórych kibiców, którzy wykosztowali się masakrycznymi pieniędzmi, żeby tam w ogóle pojechać. No i dodatkowo jeszcze okazuje się, że nawet niektórych sędziów nie wpuszczają. Niektórych to niektórych. Jedna informacja na razie taka spłynęła, że sędziego nie wpuścili. No i zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijało, moi drodzy, bo już za rogiem mamy start mundialu. To tyle z piłki nożnej, to tyle informacji z piłki nożnej. Potem będzie więcej, potem będzie mocniej. Przenosimy się do tego, co w siatkówce, moi drodzy. No bo Liga Narodów się rozpoczęła. Siatkarek to już jakiś czas temu, no i komentowaliśmy mecze siatkarek, ale Liga Narodów Siatkarzy również wystartowała, no i możemy oglądać pierwszy mecz polskiej reprezentacji siatkarskiej właśnie na tym wydarzeniu. Powiem wam tyle, nie jestem w stanie wam podać jeszcze wyniku, bo mecz się nie zakończył. Na razie zakończył się, z tego co widzę, chyba pierwszy set tylko. Aha, dokładnie tak. No i Polacy wygrywają tego pierwszego seta 25-16. To spotkanie, moi drodzy, z Kubą. Pierwsze spotkanie w Lidze Narodów Siatkarzy, jeżeli chodzi o polską reprezentację panów. Kolejny mecz, który będziemy mogli oglądać, to dzisiaj spotkanie po godzinie 10.30, potem po godzinie 14.17. Tych meczów jest naprawdę, naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o polską reprezentację, no to tak to się złożyło, że w tym roku i Polacy, i Polki rozpoczynają nie tylko swoje pierwsze spotkanie, ale rozpoczynają w ogóle całe stadia rozgrywkowe. O, tak można by to nazwać. Kolejny mecz Polaków po tym, co jeszcze się nie skończył dzisiaj, to mecz z Japonią, który rozegrają już za dwa dni, czyli w najbliższy piątek po godzinie 14. Przenosimy się również do świata tenisa, moi drodzy, no bo tutaj rozgrywki trwają co prawda nie na najwyższym szczeblu, no bo Wimbledon jeszcze się nie zaczął, French Open przed chwilą się zakończyło, no ale możemy zajrzeć do turnieju rangi 250, to Libema Open, w której możemy widzieć naszych najlepszych panów z polskiej reprezentacji, to Kamil Majszak i Hubert Hurkacz. Ci rozpoczęli swoje rozgrywki jeszcze nie teraz, ale wszyscy jeszcze nie teraz, ale już w całości rozpoczną dzisiaj po godzinie 11, no bo Kamil Majszak zmierzy się dzisiaj z Otto Virtanenem po godzinie 11 właśnie. Jeżeli chodzi o Huberta Hurkacza, no to ten rozpoczął swoje rozgrywki, moi drodzy, ale swoich rozgrywek nie zakończył, bo wczoraj mierzył się w 1/16 finału z Martonem Fuskowistem. No i to spotkanie wygrywa 6-3, 1 do... Przepraszam, nie wygrywa. To spotkanie kończy się wynikiem 6-3 i 1-2. Dlaczego? No bo spotkanie musiało zostać zakończone z powodu deszczu, no i zostało zawieszone. Nie wiemy, co dalej z tym spotkaniem będzie się działo, moi drodzy. Nie wiemy, jak ten wynik zostanie zaakceptowany i co dalej. No, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Jeżeli chodzi o etap rozgrywkowy, to jest 1/8 finału w tym momencie. Jeżeli chodzi o kobiety, no to 1/16 finału to jest ten etap rozgrywkowy, który mogliśmy oglądać. W poniedziałek Magdalena T. zmierzyła się z Kimberly Birrell. No i to spotkanie wygrywa 2-6, 6-1 i 6-2. Kolejne mecze, które mogliśmy oglądać, to mecze wtorkowe. No i tutaj polskiej reprezentacji nie było, no ale polską reprezentację zobaczymy w 1/8 finału już w najbliższy czwartek, czyli to będzie jutro z Miją Pochankową. Zmierzy się Magda Linnet. To w 1/8 finału. No i jeżeli chodzi o single kobiet, to tutaj więcej reprezentantek
Nie mamy. W deblu mężczyzn z kolei mogliśmy oglądać Hurkacza jeszcze. Ten zmierzył się z Diallo w parze, no i wygrywają to spotkanie przeciwko Venusowi i Bambrim. To 3 do 6, do 6 do 4 i 14 do 12. Tak to wyglądało, moi drodzy, w Liberma Open. No i tymi informacjami dodatkowo kończymy przegląd świata sportowego. 9 minut nam zostało do godziny 8.

0: No ja wam powiem jedynie tyle, moi drodzy, że 3 minuty zostały do 8. To czas na serwis.
1: Halina Pelowska,
2: Kacper Wrzesiński, zapraszamy.
1: Koleje Wielkopolskie świętują zdobycie 10. Mistrzostwa Polski przez Lecha Poznań. Z tej okazji spółka przygotowała specjalny niebiesko-biały pociąg, który powitano podczas wczorajszej konferencji na Dworcu Letnim.
3: Bo jak świętować, to świętować. To jest wielka rzecz. Lech jest dumą Wielkopolski. Jesteśmy kolejowym klubem sportowym, jesteśmy kolejorzem i chcieliśmy, żeby kibice w całej Wielkopolsce widzieli też te informacje o tym, że świętujemy, że jest takie historyczne wydarzenie, jak 10. Mistrzostwo Polski.
2: Mówił prezes klubu Karol Klimczak. Na wagonach uwieczniono daty wszystkich mistrzowskich tytułów z lat 1983-2026 oraz sylwetki legendarnych piłkarzy zespołu, m.in. Mirosława Okońskiego, Roberta Lewandowskiego czy Mikaela Iszaka.
1: Skład wyruszył w trasę już we wtorkowe popołudnie i będzie kursował po całej Wielkopolsce przez 2 lata, przypominając o sukcesach kolejorza. Wypatrujcie go w swoich miastach i miasteczkach.
4: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
2: W Poznaniu przy ulicy Halera 6 otwarto Regionalne Centrum Komunikacji. To miejsce, w którym pomoc znajdą m.in. osoby w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami, a także osoby niewidome oraz niesłyszące.
1: Głównym celem takich centrów jest likwidowanie barier w porozumiewaniu się w codziennym życiu oraz ułatwienie kontaktów m.in. z instytucjami publicznymi.
5: W Regionalnym Centrum Komunikacji świadczymy usługi z zakresu AAC, czyli alternatywnych metod komunikacji, usługi ETR, czyli tekst łatwy do czytania i zrozumienia, usługi tłumacza polskiego języka migowego, ale również usługi skierowane i związane z systemami komunikacji osób głuchoniewidomych. Także wachlarz usług jest bardzo duży, a osób, które skorzystają z tego wsparcia w całej Polsce, będą tysiące.
2: Mówił przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Bartosz Józefowicz. Z punktu można korzystać bezpłatnie zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie centrumkomunikacji.pl.
1: 9 czerwca minął termin składania ofert na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Poznańskiej Areny. Zwycięzca przetargu będzie miał 7 miesięcy na stworzenie niezbędnej dokumentacji, zdobycie zgód administracyjnych oraz dokładne oszacowanie kosztów prac budowlanych.
2: Słynna bryła areny pozostanie nienaruszona, ale jej wnętrze stanie się nowoczesne i energooszczędne. Pojemność zmodernizowanej hali wyniesie od 3,5 do 4,5 tysiąca widzów.
1: Docelowo obiekt ma spełniać rygorystyczne wymogi najwyższych lig sportowych i być wyposażonym również w nową akustykę.
4: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
2: W najbliższy weekend odbędzie się turniej szermierki historycznej. Turniej odbędzie się w Kórniku i w ciągu 3 dni turnieju zawodnicy z całego świata będą rywalizować w konkurencjach m.in. długiego miecza, szabli bojowej oraz w turnieju cięcia ostrą bronią.
1: Warto dodać, że dla kibiców będą organizowane warsztaty w posługiwaniu się średniowieczną bronią. O kulisach turnieju dowiecie się słuchając rozmowy z 27 maja dostępnej w radiowym serwisie Spotify.
2: I to już wszystko w tym serwisie. Na następne zaproszenie zapraszamy za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: I moi drodzy, to jest ten moment, kiedy ja zastępuję kurę, ponieważ kurę akurat nie ma na antenie, chyba poszła na wakacje, albo jakoś sobie chwilę przerwy zrobiła. O, już jest. Kuro. O, wróciłaś na antenę. Po godzinie 8:00. Po raz kolejny. Bardzo proszę.

A dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, dlaczego to ja nie pieję na antenie, no to nie wiem, czy chcielibyśmy w tym kierunku pójść, moi drodzy. Jednak zostawmy to wszystko specjalistom. 10 dzień czerwca w kalendarzu mamy, tak już przechodząc do formalności. 8, prawie 02 na zegarku. Mamy środę, 2 dni do weekendu zostały. Małgorzata, Bogumił, Bogumiła, Jan Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Onufry, Amata. I nie wiem, czy słyszeliście, że wśród tych imion Edgar również był. Więc Edgarze, wszystkiego najlepszego, powtarzam po raz wtóry. Od nas i od słuchaczy na pewno również. Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Dialogu między Cywilizacjami w kalendarzu również mamy. No i przysłowie jeszcze nas czeka. Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. O, to już dzisiaj? Tak mi się coś jakoś kalendarzowo nie zgadza.

Jakie piękne Before You Gotta Go, jaka piękna godzina również, 8:06. Moi drodzy, w tym tygodniu zaglądamy sobie do krążka, który nazywa się post-funk. To jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w polskiej muzyce da się jeszcze stworzyć coś nowego. Tak piszą o tym sami zainteresowani, czyli Madame Affaire. Niesamowity jazz, rock, hip-hop, metal, new wave, ale w tym bogactwie istnieje luka. No i tę lukę właśnie Madame Affaire starają się wypełnić. 10 kawałków na tym krążku się znalazło. Na krążku, który w zdecydowanej większości już możecie znać, czy to przez single, które wam prezentujemy, czy to przez to, że patrzę i całą tę płytę już chyba zagraliśmy w tym tygodniu, moi drodzy. Zaglądam sobie właśnie do takiego singla, żeby nie być gołosłownym. To numerek 4, to Bowaryzm, to Madame Affaire i to post-funk. Pierwszy

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Make some noise!
3: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
4: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
5: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
7: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Youngest Daughter, to właśnie na naszej antenie się kończy, moi drodzy, na 16 minut po godzinie 20, po godzinie 8, to taka 20, tylko 12 godzin wcześniej. Dobrze, myślę, że to 12 godzin wcześniej 20, tak. Dobrze, matematycznie to wszystko obliczyłem. Moi drodzy, z tego powodu zaglądamy sobie na listę aferowych nowości. No a na liście aferowych nowości rzecz naprawdę a rzadko to się zdarza, że tak naprawdę świetna. Czyli Ninja Episkopat, grupa jazzowa, wspaniała grupa jazzowa, wspaniały zespół jazzowy. Jeżeli nie słyszeliście ich na żywo, no to ja bardzo serdecznie wam polecam pójść, zobaczyć, posłuchać i przede wszystkim przeżyć. No bo taki koncert Ninja Episkopat to jest przeżycie. To jest naprawdę dobre przeżycie. Ci przychodzą do nas ze swoim najnowszym singlem The Bell of Shame. To na liście aferowych nowości.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiejszy dzień trwa dokładnie 16 godzin i 40 minut. Także wypadałoby chociaż na chwilę obcować z kulturą. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i zapraszam do wysłuchania propozycji na to, jak spędzisz dzisiejsze popołudnie.
0: Przynęta kulturalna.
2: Kiedy ostatnio wycinałeś kształty z kartki lub obrazki z gazety? Trochę czasu minęło, co? Nie ma co się wstydzić. Każdemu się zdarza. Dlatego przyjdź na wycinanie kolaży z serii Let's Create w duchu feministycznym i odkryj na nowo pasję wycinanek we wspaniałej atmosferze. W uszach są Pegazy, godzina 17:30. Japoński klimat w kinie pałacowym. Zastanów się, ilu znasz reżyserów z tego kraju? Jeśli nie ma wśród nich Mamoru Hosody, to koniecznie przyjdź na film Wilcze Dzieci z 2012 roku. Kino pałacowe, godzina 19:30. Jeśli jednak nie jesteś szczęśliwy, szczęśliwa z propozycjami, które przedstawiłam, to proponuję przejść się do Zinka na czwarte spotkanie z cyklu Pogadanka z Olą Juchacz. Dobrze się składa, bo dzisiejszym tematem jest pogoń za szczęściem. I co to w ogóle znaczy w Polsce i reszcie świata? Nic nie sugeruję, ale zalecałabym włączenie się do dyskusji. Zinek, godzina 19:30.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

26 minut po godzinie 8 na zegarku, moi drodzy. No po tych pięknych podróżach muzycznych i po tych pięknych podróżach kulturalnych, moi drodzy, trzeba przejść do tego, co już za kilka dni w mieście Poznań. Uwaga, uwaga, uwaga, Etnoport Festival. Od 11 do 14, jakbyście się zastanawiali, czyli od czwartku do niedzieli. Jakbyście się nawet nie zastanawiali, ale myśleli, kiedy to wszystko jakoś się zmieścić, no to ja wam mówię, że właśnie wtedy. No i podróże muzyczne, podróże kulturalne, podróże filmowe również w tym wszystkim zawarte będą. Uwaga, uwaga, uwaga. Mam dla was karnet, 3-dniowy co prawda na to wydarzenie, no ale 3 dni to lepiej tak czy tak niż 0. Od piątku przez sobotę do niedzieli będziecie mogli się wysłać, jeżeli będziecie mogli się wybrać. Jeżeli tylko napiszecie SMS-a pod numer 7148. W treści takiej wiadomości musicie napisać aferę, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Jak prowadzić dialog między cywilizacjami? Jak to zrobić? Czym to zrobić? W którym kierunku pójść? No bo dzisiaj właśnie Dzień Dialogu Międzycywilizacyjnego. Mamy złotówkę i 23 grosze. To jest koszt takiego SMS-a. Czekamy do godziny 10. No i może wam to się właśnie uda na Etnoport wybrać. Kilka wiadomości już do nas spłynęło, więc zapraszamy serdecznie. Trzeba się postarać, trzeba być kreatywnym, no i trzeba coś wymyślić. 7148.

0: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30. Cześć, tu Jan Felcyn, Katedra Akustyki, Wydział Fizyki i Astronomii UAM w Poznaniu. Chciałem dzisiaj trochę opowiedzieć o tym, że być może jakieś kilka tygodni temu widzieliście w rozmaitych punktach miasta ludzi, którzy stali z wysokimi masztami, na szczycie których były mikrofony, no a oni sami mierzyli hałas. Najczęściej hałas drogowy. No i to jest działalność, która w jakimś tam stopniu wiąże się z tym, że niedługo, a więc w przyszłym roku, trzeba będzie zrobić kolejną edycję strategicznej mapy hałasu dla miasta Poznania. To jednak nie jest wprost jeszcze związane z przygotowywaniem samej mapy, ale w tym przypadku z monitoringiem hałasu w określonych punktach na zlecenie, z tego co mi wiadomo i się domyślam, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Takie pomiary robi się po to, żeby sprawdzić oczywiście punktowo, czy nie następują jakieś przekroczenia hałasu w środowisku, ale robi się to też po to, żeby móc w ewentualnej sytuacji odnieść się do skarg od różnych mieszkańców. Bo bardzo często jest tak, że jeżeli mieszkaniec miasta zgłasza uwagę dotyczącą tego, że jego zdaniem gdzieś jest za głośno, to właśnie przy kolejnej edycji strategicznej mapy hałasu taki punkt trafia do monitoringu i wówczas sprawdza się, czy przekroczenia w tym punkcie rzeczywiście występują. No ale samo tworzenie strategicznej mapy hałasu to jest taka czynność, która trwa wiele miesięcy, bo mówiłem wam o tym, że do strategicznego zarządzania hałasem bierzemy pod uwagę parametry, które są uśredniane w ciągu roku. No więc w związku z tym na terenie miasta, przynajmniej dla tego hałasu drogowego, mamy prawie że kilkaset, właściwie nie, ponad 100 z małym kawałkiem punktów, w których przez cały rok rzeczywiście stoją mierniki hałasu i rejestrują ten hałas w sposób ciągły. No i jeżeli byśmy zajrzeli do części opisowej strategicznej mapy hałasu, to tam nawet jest taka mapka, która pokazuje, gdzie te punkty są, oczywiście bez dokładnych adresów. No i teraz na podstawie wyników z takich pomiarów to wszystko wrzucamy do modelu, który służy do modelowania hałasu właśnie. To zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej jest model, który się nazywa KNOSOS. No i w ten sposób tworzymy strategiczną mapę hałasu. Tam oczywiście bierze się pod uwagę geometrię terenu, natężenie ruchu i strukturę tego ruchu pojazdów, ile lekkich, ile ciężkich itd., itd. No i potem to wszystko, po prostu mówiąc wprost, jest symulowane, wylicza to nam program, no a potem jeszcze na podstawie innych punktów, w których też był mierzony hałas, możemy skalibrować ten model, czyli sprawdzić, czy to, co model przewidział w danym punkcie, rzeczywiście jest zgodne z rzeczywistością. No i w ten sposób tworzymy strategiczną mapę hałasu. Najbliższa edycja będzie w roku 2027, także no to jest już niedługo. Ale póki co chciałem wspomnieć, że jeżeli widzieliście takie osoby, to pamiętajcie, że najpewniej właśnie wykonywały jakieś pomiary związane z natężeniem czy hałasu, czy też ruchu w danym miejscu, no i sprawdzały, jak to się ma do poszczególnych parametrów określonych w przepisach. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia za tydzień. Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
1: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

snupa. Lat 55, wąs jak sumzrok, jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy

przestaje gadać, jakby umiarł, jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać, czy chcesz jeść otra szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd, a ta dacia na koczołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo summa z mistyczną formą. O sumach, jak je łapie, w pysk całuje i wypuszcza wolno. No kumasz, a ta historia jak łowił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

No właśnie, moi drodzy, łono konieczny krupa na antenie i pan Darek z płyty Taxi. O tym spławiku trochę było, o łowieniu trochę było, no i o drogach trochę było, więc ja nie wiem, szczerze mówiąc, w którym kierunku tematycznym zmierzyć, bo spoglądając sobie na poznańskie drogi, no to mogę wam jedynie powiedzieć tyle, że w centrum są korki. No i tu zupełnie nikt nie jest zdziwiony, zaskoczony i w ogóle jakkolwiek nawet oczu szerzej nie otworzył, gdy te informacje usłyszał, ale tak czy tak możecie nam do nas dzwonić i pisać 618750213, to numer telefonu aferanek@afera.com.pl, to adres mailowy w sprawach drogowych właśnie, gdyby coś dziwnego na drogach się zdarzyło. Jeżeli chodzi o tramwaje, spoglądając na te tramwaje, muszę powiedzieć wam tyle, że szykują się modernizacje, no i nie tylko takie modernizacje, które już trwają, w sensie, że remonty, takie jak na przykład na Dąbrowskiego przy węźle tam Żeromskiego, ale modernizację systemu PK. Takie informacje do nas spłynęły i takie zapowiedzi do nas spłynęły, że prawdopodobnie za kilka lat, kiedy system zostanie już zmodernizowany i kiedy wszystko zostanie zakończone, to około 2028 roku planowo ma być, z PKi będzie można korzystać bez PKi, tylko na przykład urządzeniem mobilnym będzie można z PKi korzystać, albo kartą bankową będzie można z PKi korzystać. No i w taki sposób logować się zbliżeniowo do swojej te portmonetki, albo płacić za przystanki przejechane, tak jak to się płaci PKą, bez fizycznej karty PK. No i taki system ma być. Zobaczymy, jak to wszystko dojdzie do skutku, czy to będzie działało, no bo często zdarza się, że po prostu takie nowe systemy nie działają i trzeba je potem modernizować jeszcze raz. No ale PK nie zostanie usunięta, to jest rzecz ważna, zostanie po prostu zastąpiona w jakimś stopniu. Nadal będzie można z niej korzystać, tylko już nie będzie po prostu takiej stuprocentowej potrzeby. A propos węzła Żeromskiego, o którym już wspomniałem, i a propos Dąbrowskiego, no to jest pytanie. Pytanie osób, które tam mieszkają. Czy trzeba to modernizować w nocy? I mieszkańcy dodatkowo mówią, że my wiemy, że to ma być szybko zrobione, że chcecie jak najszybciej nam ułatwić podróżowanie i skończyć ten remont. No ale hałasy są nie do zniesienia, spać się nie da. No i takie głosy do nas spływają. Poznań nawet zapytał MPK, dlaczego tak to wygląda. No i odpowiedź jest taka. Służby torowe, chcąc sprawnie i szybko zrealizować pracę, pracują w tej lokalizacji zarówno na zmianie dziennej, jak i nocnej, aby w maksymalny możliwy sposób starać się ograniczyć niedogodności dla mieszkańców.

to bardzo ładne było przy mnie, przy sobie. To Molk na liście aferowych nowości. Moi drodzy, więcej informacji o nowościach, jak zawsze, znajdziecie na stronie afera.com.pl. A dodatkowo ja sobie spoglądam na propozycje do aferzasty i na Molk również można głosować. afera.com.pl/aferzasta. Tam w propozycjach jest Molk. Tam w propozycjach oprócz Molku są jeszcze Fusy, są Chłopcy z Miasta, jest Żyni i jest Natalia Grosiak. Więc do wyboru, do koloru, do piątku, do południa. Macie czas. Zapraszam.

na naszej antenie na 10, a prawie już 9 minut do godziny 9. Moi drodzy, tak mi się przypomniało, że ja zacząłem trochę ten temat tego łowienia i tego pana Darka, który łowi na spławik. Tam coś zakłada, albo z tym spławikiem coś działa. Ja nie wiem, bo ja wędkarzem nie jestem, więc się nie wypowiem. Poza tym nie kończyłem wędkarstwa, tylko podstawówkę. I jedyne, co mogę powiedzieć o wędkowaniu, to to, że można oprócz ryby wyciągnąć naprawdę, naprawdę wspaniałe artefakty, bo sytuacja jest następująca w tych czasach. Urodziliśmy się za późno, żeby eksplorować cały świat i odkrywać nowe lądy. Urodziliśmy się za wcześnie, żeby eksplorować kosmos i odkrywać nowe lądy w kosmosie osobiście, ale urodziliśmy się w wystarczająco dobrym czasie, żeby wyciągać na przykład zwarty śmieci. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, żeby wyciągać zwarty coś, co było prawdopodobnie czyimś śmieciem kiedyś, a teraz jest naprawdę ważnym archeologicznym zabytkiem. Moi drodzy, bo nietypowy prezent dostało Muzeum Ziemi Wronieckiej, to znalezisko pana Mirosława Tucholskiego, z nazwiska przedstawiam, no bo taka rzecz i taka rzecz musi zostać przedstawiona. Mirosław Tucholski, uwaga, wydobył średniowieczny miecz z rzeki Warty. Jak można wydobyć średniowieczny miecz z rzeki Warty, moi drodzy? To jest moje pytanie. To brzmi tak abstrakcyjnie, dodatkowo tak zabawnie, a patrząc jeszcze na zdjęcie tego miecza, wydaje mi się, że ten miecz mógłby być wzięty na dnie takiej rzeki zupełnie za wszystko. Cokolwiek mogłoby tam leżeć i tego miecza nikt by nigdy w życiu nie znalazł, ale okazało się, że pan Mirosław Tucholski taki miecz znalazł, taki miecz wyłowił, no i dodatkowo do muzeum taki miecz przekazał. Muzeum potwierdziło oryginalność miecza, datowało go na XI wiek. Naprawdę. Tak stary miecz przeleżał w Warcie. No i przyjęło ten miecz. I teraz trzeba będzie odkryć historię tego miecza, bo historia znana nie jest. No i zobaczymy, czy kiedykolwiek będzie poznana. No ale oprócz ryb właśnie, oprócz tego spławika, można jeszcze miecz z rzeki wyciągnąć. Tak się okazuje. Wspaniała rzecz. No i jeszcze, że została przekazana do muzeum, a nie zachowana we własnej, prywatnej kolekcji, to jeszcze dodatkowo zgodna z prawem. Jestem cały z...

0: No i z wielkim błękitem się spotkaliśmy od Jerzego Koczura, oczywiście, moi drodzy, koncertowo również. Dzisiaj takich chyba sporo polecajek koncertowych wam daję. Bardzo, bardzo dobra rzecz. A w naszym studiu Kacper Wrzesiński i Michalina Pellowska już są, nie Jerzy Koczur akurat. Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Witam.
0: Będzie o muzyce jakiejkolwiek, albo o koncertach jakichkolwiek? Albo o festiwalach jakichkolwiek, no Betnoport się zaczyna, nie?
1: W tym serwisie akurat kultury nie będzie.
0: A, czyli będziemy musieli jeszcze z godzinkę poczekać, jak rozumiem.
2: Dobrze. Zaczynamy na sportowo.
0: Na sportowo. To za godzinę w takim razie, moi drodzy, ja już zapowiadam, będzie trochę więcej kultury, ale teraz na sportowo będzie i to na sportowo bardzo, bardzo lokalnie. O Lechu Poznań słów kilka. Tylko chyba z takiej bardziej około sportowej strony niż a propos tego, co na boisku się działo. Moi drodzy, 3 minuty nam zostały do godziny 9:00. To Kacper Wrzesiński i Michalina Pellowska z serwisem informacyjnym przybyli. Bardzo proszę. We'll be right back.

0: Cieszyński,
1: Michał Napelowska. Zapraszamy.
0: Do Urzędu Miasta Poznania dotarło zawiadomienie dotyczące nielegalnego powieszenia baneru Lecha Poznań na gmachu Kolegium Altum. W związku z tym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wszczął postępowanie mające wyjaśnić okoliczności montażu banera, który łamie uchwałę krajobrazową, przekraczając stukrotnie dozwoloną normę.
1: Klub może zapłacić karę za ten czyn, jednak jego prezes Karol Kylimczak podkreśla, że nie była to reklama.
2: My nie informujemy o przedsięwzięciu komercyjnym, nie informujemy o przedmiocie sprzedaży, nie ma to znamion komercyjnych, nie jest to informacja o przedsięwzięciu, jest to informacja o charakterze historycznym, przywołująca po prostu wydarzenie 10. Mistrzostwo Polski i dlatego stoimy na stanowisku, że te zgłoszenia, te zgody nie były konieczne.
0: Wspomniany baner został wczoraj zdjęty.
3: Tym żyje świat.
0: Papież Leon XIV wydał swoją encyklikę. Zwierzchnik Kościoła tłumaczy w niej, że komputery i wynalazki mają nam służyć, a nie nas zastępować.
1: Duchowny podkreślał, jak szkodliwe może być korzystanie z AI w kontekście rozprzestrzeniania fałszywych informacji, na co również zwrócił uwagę redaktor naczelny przewodnika katolickiego, ksiądz Wojciech Nowicki.
4: Fake news, jak plotka kiedyś może, nie? Powoduje, że jakaś informacja żyje swoim życiem. Bardzo trudno jest potem to sprostować, więc oczywiście sztuczna inteligencja, ona jest kolejnym narzędziem, które może generować czy pomnażać tutaj problem. Natomiast wracamy generalnie do czegoś, co jest jakimś fundamentem w ogóle życia chrześcijańskiego, czyli zawsze stawanie w prawdzie.
0: Ponadto Leon XIV apeluje o krytyczne myślenie i ostrożność.
5: Papież stara się też być konkretny i mówi chociażby o tym, że do końca nie wiemy, kto projektuje, w jaki sposób finansuje i później ostatecznie też trenuje sztuczną inteligencję do tego, żeby później jako gotowy produkt, gotowe narzędzie służyła nam w codziennym życiu. No i mówi o tym, że jeżeli my tej świadomości nie mamy, to musimy z dużą uwagą tej sztucznej inteligencji używać.
1: Podsumowywał Michał Jóźwiak z portalu misyjne.pl. Papież stanął też w obronie ludzkiej prywatności oraz życia w trybie offline.
0: Wczoraj w godzinach popołudniowych Straż Pożarna została powiadomiona o pożarze mieszkania w jednym z bloków przy ulicy Bułgarskiej. Na miejsce skierowano 7 zastępów i dzięki ich sprawnej akcji ogień nie rozprzestrzenił się do innych części budynku.
1: Ewakuowano 2 osoby, a jedna z nich została przewieziona do szpitala. Cały czas trwa ustalanie przyczyny zdarzenia.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
0: Muzeum Ziemi Wronieckiej poinformowało o niezwykłym znalezisku. Wronczanin Mirosław Tucholski wydobył średniowieczny miecz zwarty na terenie tamtejszej gminy. Przedmiot został zabezpieczony i zgłoszony do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
1: Według wstępnych oględzin miecza dokonał archeolog Ryszard Pieszach. Na ich podstawie potwierdził jego autentyczność i datuje go na około XI wiek. Zarząd muzeum poinformował, że trwają niezbędne prace, które umożliwią oglądanie artefaktu na ich wystawie.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: No i tak to czasem bywa, moi drodzy, że coś się powtórzy, tak samo jak kura się powtarza. Co godzinę.

Aczkolwiek mnie i tak najbardziej interesuje, co to znaczy, że baner kolejorza na Uniwersytecie Ekonomicznym przekroczył 100-krotnie dozwoloną normę. Czy to chodzi o normę wielkości, czy to chodzi o normę kolorystyczną, czy to chodzi o normę kąta padania i kąta odbicia, czy to chodzi, nie wiem, może o jakieś inne normy uchwały krajobrazowej. Nie mam zielonego pojęcia i prawdopodobnie nigdy się nie dowiem, bo jak mówię, nie jestem uchwalistą, żeby się takimi rzeczami interesować, moi drodzy. 9.01 na zegarku. To jest informacja, o której wiem i to jest informacja, którą na 100% mogę wam przekazać. Dodatkowo informacją kalendarzową jest to, że mamy 10 dzień czerwca, to środa. Do weekendu 2 dni nam zostały. Małgorzata Bogumił, Bogumiła, Jan Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Onufry, Amata obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Edgarze, tobie w szczególności, jeżeli słuchasz, to ściskam mocno. Jeżeli nie słuchasz, to można pominąć. Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami w kalendarzu mamy. Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. To dodatkowo przysłowie na dzisiaj. No właśnie, a już za chwilę kilka znowu informacji, moi drodzy. Tym razem z regionu, tym razem z miasta.

7 minut po godzinie 9 na naszym zegarku. Moi drodzy, zaglądamy do informacji z regionu, do informacji z Poznania. No i jak już o Lechu Poznań mówiliśmy dzisiaj w audycji naprawdę, naprawdę dużo, ale nie o tym sportowym Lechu Poznania, o wszystkich sprawach dookoła Lecha Poznań, to również teraz zaczniemy od sprawy lechowo-poznaniowej, tylko że do okólnej lechowo-poznaniowej, ponieważ powiemy sobie o pociągu w barwach Lecha, który wyjechał na tory. Wczoraj Lech Poznań, Koleje Wielkopolskie, Urząd Marszałkowski ogłosił wspólną akcję, która ma przypominać 10 mistrzostw Polski poznańskiej lokomotywy. Właśnie te trzy podmioty, Lech Poznań, Koleje Wielkopolskie i Urząd Marszałkowski. Tym pociągiem będzie L w barwach mistrza Polski wjechał na peron z poznańskiej, na peron poznańskiego dworca letniego z wielką pompą. Uwaga, uwaga, uwaga. Pompa wyglądała następująco, jeżeli się zastanawiacie. Był hymn kolejorza, niebiesko-białe bomby dymne i mistrzowskie trofeum, które przywieźli konduktorzy spółki Koleje Wielkopolskie. Nowy pociąg, który będzie jeździł po całym regionie, prezentował się znakomicie. Wszyscy Wielkopolanie łączymy się w radości, że mamy 10. mistrza Polski. Ten pociąg będzie przemierzał kilometry torów, przypominając triumfy kolejorza. A gdy wyjedzie trochę dalej, pewnie wzbudzi zazdrość sąsiadów. Czyli zawsze o zazdrość również chodzi, moi drodzy. Kontynuuję cytat. Będzie promował nasz ukochany klub i naszą dumę. Inicjatywa wyszła z Lecha Poznań i oczywiście chętnie ją przyjęliśmy, bo ten pociąg pięknie wygląda, tak powiedział wicemarszałek Wojciech Jankowy. Jak w pierwszą trasę ten kolejorzowy elf ruszy do Rawicza. No ja spoglądam sobie na zdjęcie, które jest umieszczone w dzisiejszym porannym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. No i zdecydowanie można powiedzieć, że pociąg prezentuje się godnie i prezentuje się naprawdę, naprawdę, naprawdę dobrze. Polecam sobie zobaczyć. Niekoniecznie musicie go wyglądać na torowiskach regionu, no ale możecie sobie na przykład w internecie zobaczyć. Taka opcja też jest. No chyba, że Mikolami jesteście, to wtedy możecie również zdjęcia mi przesłać. aferanek@afera.com.pl. Jeżeli zdjęcie kolejorzowego pociągu jeżdżącego po torach regionalnych znajdziecie, to zapraszam was bardzo serdecznie. Z tematów naprawdę dobrych przechodzimy również do tematów, które... no niestety, są tematami trudnymi, tematami, do których trzeba porozmawiać, o których trzeba rozpocząć debatę, a tak naprawdę chyba każdy tej w sensie wiele osób, które te debaty mogłyby rozpocząć, nie chce jej rozpoczynać. Mowa oczywiście o debacie o Funduszu Zdrowia. I cytat na sam początek tego wszystkiego. Nie unikniemy rewizji tego, na co nas stać, tak mówi Magdalena Kuncewicz, dyrektor szpitala MSWiA, który obchodzi 50-lecie. Jej zdaniem to największe wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. O co chodzi, moi drodzy? Koszta rosną ciągle. No i to nie tylko chodzi o inflację, to nie tylko chodzi o to, że leki drożeją, że procedury drożeją, ale również chodzi o to, że coraz to nowe procedury wchodzą do tego koszyka NSWZ-owskiego, że coraz więcej tych zabiegów, coraz więcej rzeczy pomagających ludziom wchodzi do tego koszyka, no i za to wszystko trzeba zapłacić, za te terapie, które wielu pacjentom pomagają, są terapiami nowymi, są terapiami bardzo drogimi, no i są terapiami przede wszystkim potrzebnymi. Ktoś musi płacić, no i płaci za to NFZ. Tylko że NFZ-owi zaczyna brakować pieniędzy, moi drodzy, wiemy to nie od dziś, wiemy to nie od wczoraj, no i coś trzeba z tym wszystkim zrobić. No i właśnie dyrektorka szpitala wypowiada się również na łamach Głosu Wielkopolskiego, że frontem tej wojny stają się koniec końców szpitale. Potrzebujemy poważnej debaty o finansowaniu ochrony zdrowia i określania priorytetów na kolejne lata, bo tych priorytetów określonych, no tak szczerze mówiąc, nie widać. Trzeba wiedzieć, na co przeznaczyć pieniądze, trzeba wiedzieć, z czego te pieniądze i to finansowanie zdjąć. No a dodatkowo można by pomyśleć o jakimś współfinansowaniu tego wszystkiego, no i tym dosłownym ubezpieczaniu prywatnym również. Więcej, jak chcecie poczytać o NFZ-cie, o tym, w jakim NFZ jest w stanie, no i czy rozpędzony pociąg jadący w ścianę, to jest dobre określenie
na system ochrony zdrowia w Polsce. Możecie poczytać również w Głosie Wielkopolskim w dzisiejszym wydaniu. Tak wypowiada się na ten temat dyrektorka szpitala MSWiA Magdalena Kuncewicz. Bo temat ważny, temat poważny, no i temat, którym w końcu trzeba się zająć, bo w pewnym momencie, moi drodzy, możemy skończyć z wielkimi, wielkimi brakami pieniędzy.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
5: Time to wake up.
6: W czwartek od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
7: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera. I could die.
0: Autopromocja.
8: Radio Afera 98,6 MHz.

No i pięknie, do ostatniej nutki trzeba było razem z Thundercatem, moi drodzy, przetrwać to i z Kendrickiem Lamarem, który na ficie się znalazł w tym kawałku właśnie. Walk on by na 20 minut po godzinie 9. Spieszę się, więc już słyszycie dźwięki tego, co na naszej antenie, bo, moi drodzy, czasu nam coraz mniej zostało, już 20 minut po godzinie 9, jak powiedziałem, więc na listę aferowych nowości trzeba zajrzeć, a program jeszcze wypełniony do godziny 10 wieloma elementami, więc tak na szybko tylko powiem. To Szumy przychodzą do nas, to Mars przychodzi do nas, to lista aferowych nowości przychodzi do nas. Na wszystkie informacje o tejże właśnie znajdziecie na stronie afera.com.pl w zakładce Muzyka. Zapraszam was serdecznie.

mogli sobie połazić po mieście, no i posłuchać sobie muzyki i być świadkami innych naprawdę bardzo ciekawych wydarzeń kulturalnych. Jeżeli chcielibyście się wybrać na to wydarzenie, no to zapraszam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Piszcie pod numer 7148, w treści wpisujecie afera wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na konkursowe pytanie. No a dzisiaj pytanie jest związane z Międzynarodowym Dniem Dialogu Między Cywilizacjami. Ponieważ o ten dialog pytam, jak komunikować się z innymi cywilizacjami, właśnie. Do godziny 10 czekam, złotówka i 23 grosze to jest koszt takiej wiadomości. 7148 to numer. Zapraszam serdecznie.

0: No jakoś zatrzęsienie coverowe jest tu u nas ostatnio na antenie, moi drodzy. Careless Whisper oczywiście. Tylko, że nie od George'a Michaela, a od Bridget Calls Me Baby na naszej antenie. No i z tego Careless Whisper przejdziemy sobie trochę do świata sportu, bo godzina 9.30 już za 30 sekund na naszym zegarku wybija. To oznacza, że do podsumowania tygodnia, jak co środę, trzeba zajrzeć. To w doliczonym czasie.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Kilka minut dla sportu w eterze. Adam Zaborowski, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Muszkieterowie zostają na tronie. Rugbyści Poznani obronili tytuł mistrzów Polski w odmianie siedmioosobowej. Podopieczni Dominika Machlika wygrali wszystkie mecze podczas turnieju finałowego rozegranego na Stadionie Przysłowiańskiej. W fazie grupowej bez straty punktu rozbili dwa zespoły z Warszawy. Najpierw pokonali Legię 57-0, a następnie Skrę 45-0. W półfinale Poznania ograła 45-0 Tytana Gnieźnia.

0: Gniezno, a w finale 26 do 12 Rugby Klub Koszalin. Muszkieterowie zdobyli też wszystkie nagrody indywidualne. MVP turnieju został Bartosz Kubalewski, najlepszym zawodnikiem Młyna Dawid Kinast, a najlepszym atakującym Dominik Machlik Junior. Na Poznanie wciąż czekają ostateczne rozstrzygnięcia w rugby 15-osobowym. W finale sezonu pierwszej ligi zespół ze stolicy Wielkopolski zmierzy się na wyjeździe ze Spartą Jarocin. Ten mecz w niedzielę o godzinie 15. Kolejne złoto przyniósł stolicy Wielkopolski także lacrosse. Poznań Hussars Ladies zwyciężyły w rozgrywkach Polskiej Ligi Szóstek. W trudnych deszczowych warunkach obrończenie tytułu pokonały Lax Warriors Września 12-4. W skali sezonu poznanianki wygrały wszystkie mecze. Tym samym Mistrzostwo Polski pozostaje w naszym mieście na 10 rok z rzędu. Dlatego, jak mówi zawodniczka Hussars Ladies Anna Walas, faktyczne cele zespołu sięgają wyżej.
1: Dzisiejszy dzień, kolejny tytuł bardzo cieszy, ale to jest kolejny jakby element w tych naszych przygotowaniach, czyli te cele są jeszcze wyżej. W tym roku przed nami Mistrzostwa Świata drugiej dywizji we Wrocławiu, to już w lipcu. No i w listopadzie szykujemy się na pierwszy etap kwalifikacji do igrzysk, na turniej do Hiszpanii, więc jakby tutaj bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby poprzez również treningi klubowe, w naszym klubie trenuje dużo kadrowiczych, żeby to też się przygotowywać.
0: W weekend sezon zakończyli także panowie. Poznań Hussars uplasowali się na czwartym miejscu. Przenosimy się na Maltę. Bydgoszcz zwyciężyła w klasyfikacji punktowej podczas weekendowych regat Mistrzostw Polski w wioślarstwie. 5 medali pozostało w Poznaniu. 2 złota trafiły do Poznani. Jerzy Kaczmarek, Filip Jędrzejczak, Filip Maćkowiak i Michał Szpakowski okazali się najszybsi w czwórce bez sternika. Kaczmarek i Szpakowski dołożyli do tego triumf w dwójce bez sternika. Pozostałe krążki wywalczyli przedstawiciele KW04 Poznań. Srebro w jedynkach wagi lekkiej zdobyła Magdalena Świętek. Wśród panów w tej samej konkurencji trzeci był Jakub Marcel Nierzwicki. Brąz trafił też do dwójki podwójnej Grzegorz Hoffman i Jakub Woźniak. Coraz bliżej rozstrzygnięć w Superlidze hokeja na trawie. Dwie poznańskie drużyny powalczą o medale Mistrzostw Polski. Przesądziły o tym zwycięstwa 5-0 Pomorzenina Toruń nad Stellą Gniezno i 8-3 Grunwaldu Poznań nad LKS-em Rogowo. Te dwa zespoły dołączyły w półfinale do Warty Poznań i Siemianowiczanki Siemianowice Śląskie. W efekcie wygrane pozostałych kandydatów do czwórki mogły jedynie osłodzić gorzki finał sezonu. AZS Politechnika Poznańska pokonał 4-0 Siemianowiczankę, natomiast AZS AWF po karnych zagrywkach ograł Wartę. W regulaminowym czasie gry padł wynik 1-1. Trener Zielonych Mateusz Grochal podkreśla, że jego zespół wykorzystał już margines błędu.
2: Dobrze, że taki mecz przytrafił nam się teraz, kiedy mogliśmy sobie na ten komfort pozwolić. Myślę, że dobry materiał też do analizy w tygodniu i wejść to ze świeżą głową w fazę playoff.
0: Dzięki wygranej AZS AWF zakończył sezon na 5 lokacie, wyprzedzając Politechnikę. Dla kapitana drużyny Mateusza Wiśniewskiego to marne pocieszenie.
3: Jako AWF przez wszystkie sezony mojej kadencji w drużynie walczyliśmy o pierwszą czwórkę. Piąte miejsce z całą pewnością uznajemy jako zawód tego sezonu.
0: W półfinale hokej Superligi Warta zmierzy się z Siemianowiczanką, a Grunwald z Pomorzaninem. Oba dwumecze półfinałowe już w ten weekend. Zaglądamy na Golęcin. Dwie derbowe wygrane w dwóch domowych meczach. To bilans żużlowców PSŻ tu Poznań. W czwartkowym spotkaniu 7 kolejki drugiej Ekstraligi Skorpiony rozgromiły Polonię Piła aż 65-23. To wyrównanie najwyższego zwycięstwa w historii klubu. Przyjezdni ułatwili jednak zadanie gospodarzom. Polonia boryka się z ogromnymi problemami kadrowymi i organizacyjnymi, a już w drugiej serii startów po groźnym upadku zawody zakończył Adrian Cyfer. Wobec tak słabego oporu trener PSŻ tu Eryk Jóźwiak nie chce chwalić liderów swojej drużyny.
4: Jedyny tutaj taki punkt, który mnie bardzo osobiście cieszy i bardzo fajnie, że to dzisiaj takie zawody pojechał Kamil Witkowski, bo naprawdę fajne zawody w jego wykonaniu i mam nadzieję, że to już będzie teraz taki power dla niego, że może, że już to ciśnienie też z niego zejdzie, bo gdzieś tam troszkę nad nim tak sam się napompował, że musi tu punktować. Mam nadzieję, że teraz już z luźną głową czystą będzie już cieszył nas swoją jazdą.
0: Trudniej było w niedzielę. Na inaugurację rundy rewanżowej Skorpiony pokonały 47-43 Ostrowie Ostrów Wielkopolski. Tym samym nie odrobiły 22 oczek straty z pierwszego spotkania i nie zdobyły punktu bonusowego za lepszy bilans dwumeczu. Zadanie bardzo utrudniła jednak kontuzja Kaspra Pludry. W trzecim wyścigu 24-latek upadł nieatakowany, a skutkiem było złamanie prawej stopy.
5: Odczuliśmy to, że Kacpra dzisiaj zabrakło, bo też w każdym meczu ładnie punktował, solidne zdobycze punktowe zdobywał dla naszej drużyny i jak on wypadł z gry w pierwszym biegu, no to my zawodnicy w parkingu to odczuliśmy, bo myślę, że gdyby był Kacper, to na pewno w naszej drużynie więcej byśmy nazbierali tych punktów.
0: Mówił kapitan PSŻ-tu Bartosz Smektała. Skorpiony utrzymały pozycję wicelidera drugiej Ekstraligi. W czerwcu czeka je jeszcze jeden mecz. Przyszły czwartek zmierzą się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Jednak nie samym speedwayem żyje Golęcin. Zbliża się tenisowy turniej Poznań Open. Impreza rangi ATP Challenger 100 przyciągnie 3 uczestników niedawnego Rolanda Garrosa i 2 zawodników z pierwszej setki światowego rankingu. Pojawi się m.in. ubiegłoroczny triumfator, Austriak Filip Misolić, jego finałowy rywal, Czech Dalibor Svercina. Dziką kartę otrzymał z kolei zwycięzca sprzed dwóch edycji, Max Kaśnikowski. Pierwsze gry pod szyldem Poznań Open już za nami. W weekendowych preeliminacjach najlepszy okazał się 18-letni Jan Sadzik. Oficjalne kwalifikacje rozpoczną się w niedzielę. Finały zaplanowane są na 20 czerwca. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś był z Wami Adam Zaborowski. Do usłyszenia.
6: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
7: Autopromocja.
8: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
9: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.00.
10: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
7: Autopromocja. Reklama.
11: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
7: Reklama.

Do wielu rzeczy mógłbym tęsknić, moi drodzy, ale na pewno nie do korków, na pewno nie do utrudnień i na pewno nie do wypadków. No a wracam do tego tematu niestety po raz kolejny już w trakcie dzisiejszego poranka, ponieważ zajrzeć trzeba na A2. Tam na 99 kilometrze w kierunku Świecka, czyli w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl a Trzciel, bus najechał na naczepę tira, droga jest zablokowana. Śmigłowiec LPR został wezwany, zawrócony w trakcie tego lotu, jedna osoba została poszkodowana, no i korkuje się przez to wszystko. Coraz więcej samochodów tam zjeżdża i coraz więcej samochodów to miejsce blokuje. Niestety to informacje za epoznań.pl. Zapraszam serdecznie, jeżeli tamtędy jedziecie, no to możecie do nas zadzwonić 618750213, no i powiedzieć, jak wygląda sytuacja z oczu naocznego świadka właśnie. No my przekażemy to wszystko dalej, no a tym, których tam jeszcze nie ma, no to polecam zjechać wcześniej, żeby się nie natknąć na to. Dodatkowo zaglądam na krajową 11 ze Środy Wielkopolskiej do Jarocina, tam między Miąskowem a Krzykosami. Uwaga, uwaga, uwaga, traktory korzą trawę. Korek w kierunku Jarocina ma ponad 2 km, to informacja za motosygnałami Radia Poznań. 2 km korku przez koszące trawę traktory to dużo, więc to miejsce również polecałbym ominąć i również informować nas o innych sprawach drogowych. Do 10 czekam.

To była lista aferowych nowości, moi drodzy, na 15 minut do godziny 10. Mysłaki nam się teraz wylosowały. Kelly Mental to jest ten tytuł, który mogliśmy usłyszeć, który mogliśmy zobaczyć teraz na naszych odtwarzaczach. Mysłaków akurat w propozycjach do głosowania nie ma, ale ja zapraszam was bardzo serdecznie na listę. Możecie do południa, do jutrzejszego południa głosować. Tam nie Kelly Mental, ale Berlin Reykjavik na miejscu 16 ostatnio wylądował od Mysłaków właśnie, więc w środku listy, nie w propozycjach, ale w środku listy wszystko znajdziecie. No, ta pani też kiedyś królowała, z tego co pamiętam, na aferzastej liście przebojów Radia Afera, ale to były czasy już dawno zamierzchłe. To Bowska, która przychodzi do nas na 15 minut przed 10 właśnie i Iskry, no a z tym południem to piątkowym, do właśnie tego czasu możecie głosować na aferzastą.

No i z tymi iskrami, moi drodzy, weszliśmy do takiego momentu programu, w którym macie tylko 12 niecałych minut na wysyłanie wiadomości do nas pod numer 7148. Dlaczego chcielibyście w ogóle taką wiadomość wysłać? Ponieważ mam 3-dniowy karnet na Etnoport Festival. Etnoport startuje już jutro. To rzecz ważna, żeby dodać, ale wy ten karnet macie przygotowany na piątek, sobotę i niedzielę. Tak to właśnie zostało ułożone, tak to właśnie zostało ustawione. No i taki karnet może trafić w wasze ręce, jeżeli tylko trochę powalczycie. 7148 to jest ten numer, pod który możecie do nas pisać w treści, wpisać afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. No, dzisiaj pytanie konkursowe nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Dialogu Między Cywilizacjami. Właśnie. Jak taki dialog prowadzić? To jest pytanie. Na kreatywność. Złotówka i 23 grosze to jest koszt wiadomości. Zapraszam serdecznie do 10. 7148.

0: No i tak Cypress Hill, moi drodzy, dobiliśmy do godziny 9.57, a to oznacza, że czas na serwis.
1: Michalina Pelowska,
2: Kacper Brzesiński, zapraszamy.
1: Dzisiaj na godzinę 11 zaplanowano konferencję prasową poświęconą zmianom kadrowym wśród zastępców prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
2: Chodzi tu o wczorajszą rezygnację Jędrzeja Solarskiego ze stanowiska zastępcy prezydenta, a także o styczniowe zwolnienie Mariusza Wiśniewskiego. Z ustaleń Radia Poznań wynika, że na miejsce tego drugiego zostanie powołany Bartosz Derech, wójt Rokietnicy. Funkcję zastępców prezydenta miasta pełnią jeszcze powołany w ubiegłym roku Marcin Gołek oraz Natalia Weremczuk.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Szykują się duże zmiany w systemie PK. ZTM podpisał umowę z firmą Eviden, która zostanie wykonawcą projektu. Modernizacja przewiduje m.in. możliwość korzystania z taryfy przystankowej bez konieczności posiadania fizycznej karty PK, a także wymianę 5000 kasowników znajdujących się wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej.
2: Będzie to zatem przełomowy krok do poprawy komfortu korzystania z tego systemu, który funkcjonuje w niezmienionej formie od 12 lat. Całkowita wartość inwestycji wyniesie blisko 39 milionów złotych. Natomiast w głównej mierze sfinansuje go Unia Europejska, przekazując na ten cel 22 miliony złotych.
1: Młodzi Polacy coraz częściej sięgają po narkotyki. Jak wynika z badań ESPAD realizowanych w Wielkopolsce w 2024 roku, problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół ponadpodstawowych pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych i społecznych. Kontakt z alkoholem deklaruje aż 88% uczniów w wieku od 17 do 18 lat, a ponad połowa badanych ma doświadczenia związane z silnym upiciem alkoholowym.
2: Badania wskazują również na znaczącą skalę kontaktu młodzieży z marihuaną i haszyszem.
4: W 2024 roku na terenie całej Polski policja zabezpieczyła ponad 16 ton narkotyków. Rok później było już 28 ton, a te pierwsze 4 miesiące niestety również są rekordowe, bo jest już zabezpieczonych 12,5 tony narkotyków.
1: Wyjaśniał zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, inspektor Sławomir Piekut.
2: Odpowiedzią na te zjawiska jest organizacja cyklu debat profilaktycznych pod nazwą Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni, skierowanych do wielkopolskiej młodzieży.
3: Na antenę wchodzi kultura.
2: 14 czerwca odbędzie się premiera trzeciego numeru czasopisma literackiego Poza Linią. Jest to niezależne poznańskie czasopismo literackie, które tworzą młodzi twórcy, krytycy i miłośnicy literatury. Stanowi ono platformę dialogu dla nowych głosów na polskiej scenie artystycznej.
1: Ukazują się tam m.in. wiersze oraz formy krytyczno-literackie. O zawartości najnowszego wydania opowiadają członkowie redakcji Bartosz Dubała i Aleksandra Górecka.
5: Ten numer jest bardzo różnorodny. Faktycznie mamy bardzo dużo różnych dykcji. Jest zdecydowana przewaga poezji nad prozą, ale mamy też pewien akcent prozatorski. No, bardzo ciekawie pod względem literackim.
6: Ta nazwa, którą krytycy wyłonili numeru, łączy w sobie tak naprawdę dwie rzeczy. Tkanki jako coś organicznego, biologicznego, ale też tkanki dotyczące szycia, tkania.
2: Jutro w ramach promocji nowego numeru odbędzie się spacer literacko-historyczny. Z kolei na sobotę w Jeżyckim Centrum Kultury zaplanowano spotkanie autorskie z Michałem Dziedzicem.
1: I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne popołudniowe zapraszamy od 15.57.
7: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 10 wybiła, to ostatni raz, kiedy kura przychodzi do nas na antenę. Bardzo proszę.

10 dzień czerwca w kalendarzu mamy środę, moi drodzy. Małgorzata Bogumił, Bogumiła, Jan Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Aureliusz, Onufry, Amata obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Edgar w kalendarz został wpisany również, więc Edgarze, ślę pozdrowienia razem ze wszystkimi słuchaczami, którzy prawdopodobnie również ślą pozdrowienia, i tymi słuchaczami, którzy do nas napisali, że ślą pozdrowienia. Tym bardziej wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do weekendu 2 dni zostały, to informacja z tych ważniejszych, tak samo jak te informacje, że mamy Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami w kalendarzu wpisany, no i przysłowie. Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato, więc od dzisiaj powinniśmy już mieć upały 30-40-stopniowe, no i raz na jakiś czas ulewne deszcze, które zalewają nam pół Polski. Odpukać się, żeby tak się nie działo, moi drodzy. A propos tego dialogu między cywilizacjami, no to pytaliśmy o to w naszym konkursie etnoportowym. Wiele odpowiedzi do nas spłynęło, naprawdę wiele bardzo długich odpowiedzi, bo te odpowiedzi również były kreatywnie rozbudowane. I tak, kilka odpowiedzi było muzycznych, ale chyba jedna kupiła mnie najbardziej. Marcin napisał, że trzeba wysłać im muzykę. W 77 dwa Voyagery wysłane w przestrzeń kosmiczną zabrały na pokładzie złote płyty z zapisem powitania obcej cywilizacji, informacji o Ziemi, o jej mieszkańcach wraz z muzyką Beethovena, Mozarta, Bacha, Strawińskiego, Czakaberego. Niedawno odebrano sygnał z kosmosu, długi ciąg cyfr i znaków. Międzynarodowemu zespołowi naukowców z NASA przy pomocy połączonych kilku superkomputerów udało się wiadomość rozszyfrować. Dajcie tu więcej Czakaberego. I takie to komunikacje z cywilizacjami zewnętrznymi można prowadzić. Marcinie gratuluję w SMS-ie zwrotnym. Wszystkie informacje i wszystkie szczegóły będą. Wszystkim innym również gratuluję, no ale niestety wygrany może być jeden. No i ten wygrany właśnie został wybrany. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za te wspólnie minione 3,5 godziny. Michalina Pellowska, Kasper Rzesiński, Natalia Król, Kalina Kończak, Kamil Strużyński. Byliśmy z wami od 6.30. A na sam koniec zaglądamy jak zawsze do kalendarium historycznego. 83 rok to urodziny Michała Bryndala z WW, z Sofy. No to gramy. Dobrego dnia, do usłyszenia. Siema i cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18:00.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Alter.

0: Autopromocja.
1: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
1: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama Alter.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Get yourself locked into Bump and Grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera. 1000 guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
2: Jadę na ryby.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
3: Słuchasz, Ale.

maniera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera.

0: jazz. Zarzuć synkopę, po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
1: Bom, bo bom.
0: 2-5-1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzę,

0: Autopromocja. Krautrock, Avantprog, Zöl. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
3: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
0: Radio Afera. Rokowa.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiejszy dzień trwa dokładnie 16 godzin i 40 minut. Także wypadałoby chociaż na chwilę obcować z kulturą. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i zapraszam do wysłuchania propozycji na to, jak spędzisz dzisiejsze popołudnie.
0: Przynęta kulturalna.
2: Kiedy ostatnio wycinałeś kształty z kartki lub obrazki z gazety? Trochę czasu minęło, co? Nie ma co się wstydzić. Każdemu się zdarza. Dlatego przyjdź na wycinanie kolaży z serii Let's Create w duchu feministycznym i odkryj na nowo pasję wycinanek we wspaniałej atmosferze. W uszach są Pegazy, godzina 17:30. Japoński klimat w kinie pałacowym. Zastanów się, ilu znasz reżyserów z tego kraju? Jeśli nie ma wśród nich Mamoru Hosody, to koniecznie przyjdź na film Wilcze Dzieci z 2012 roku. Kino pałacowe, godzina 19:30. Jeśli jednak nie jesteś szczęśliwy, szczęśliwa z propozycjami, które przedstawiłam, to proponuję przejść się do Zinka na czwarte spotkanie z cyklu Pogadanka z Olą Juchacz. Dobrze się składa, bo dzisiejszym tematem jest pogoń za szczęściem. I co to w ogóle znaczy w Polsce i reszcie świata? Nic nie sugeruję, ale zalecałabym włączenie się do dyskusji. Zinek, godzina 19:30.
1: Alter Mixer.

0: Alter Mixer.
1: A lovely area before you come here. Lovely.

0: Autopromocja.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maksimus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera. 5, 4, 3, 2, 1. Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
4: Emergency loop. Emergency loop.
5: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ Sety Live. O 1:00 w nocy ze środy na czwartek.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Opuszki palców, łyżki, kawczu, batę, pot i szybkie spojrzenia. Znowu muszę zapomnieć portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

myśli żarłoczne. Mówią tylko, że jutro jest dzisiaj mroczne. Portfel, klucze, telefon, zostaw mi swoje zdjęcie. Pod rezjem i pod

0: stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stamtąd zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sparany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stamtąd zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Hurtownia w Radiu Afera.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj środa, 10 czerwca, a witają was odpowiedzialny za realizację Maurycy Mytych wraz z
2: Lusią Sotkowską i za mikrofonem drugim
1: Kamil Gruszka. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj imieniny obchodzą między innymi, a tutaj jest bardzo dużo solenizantek i solenizantów, ale to między innymi Małgorzata czy Bogumił.
2: I świętujemy także kilka nietypowych świąt. Międzynarodowy Dzień Elektryka, to może takie bardziej tradycyjne. Międzynarodowy Dzień Dialogu między cywilizacjami, a także Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. To myślę najbardziej kontrowersyjne święto w dzisiejszym kalendarium.
1: No naprawdę dzisiaj mamy bardzo, bardzo różnorodnie. Jakby nie patrzeć, czeka na was jeszcze wiele, wiele ciekawej muzyki. Zapraszamy was do słuchania. Zostańcie z nami na 98,6.

0: w zasadzie już za niedługo 15:05 na naszych zegarach, a zatem powoli nadchodzi czas na konkurs nasz dzisiejszy. Wyobraźcie sobie, że do wygrania dzisiaj jedna podwójna wejściówka na koncert MOLK w barze Miasto, który odbędzie się w czwartek, czyli już jutro, 11 czerwca.
1: I jeśli chcecie wygrać taką wejściówkę, no to wysyłacie do nas SMS-a na numer 7148. W treści piszecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe. A dzisiaj pytamy was o to, jaka jest wasza ulubiona trasa w Poznaniu, rowerowa, w związku z dzisiejszym dniem jazdy nago na rowerze. No, domyślam się, że wy nago nie jeździcie i nie zachęcamy w żadnym razie do tego, bo tu można by sporo debatować o higienicznych aspektach, ale pytamy was, gdzie lubicie się przejechać na rowerze? No i na wasze odpowiedzi czekamy do końca audycji, do godziny 16.
0: Więc to pytanko jest takie typowo lokalne, dla lokalsów zwłaszcza. A przypominamy, że koszt tego SMS-a to złotówka i 20 3 grosze.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć? Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00 audycja Tańce Hulanki.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
4: Hurtownia na 98,6.

0: Erlasz, Nie krzycz, nie płacz. A przed nami dzisiejsza pierwsza nowość. A chodzi tutaj o wykonawcę Kurkus i ich utwór, i jej utwór w zasadzie Rain. Mowa tutaj o Kamili Kurkus i stąd myślę Kurkus. Jak mówisz, Lucia?
1: Dużo kurkusów. Kurkus też będzie się nazywał album, który właśnie ten singiel zapowiada. Nowa płyta długogrająca i jest to trzeci singiel, który właśnie znajdzie się na tym albumie i opowiada o takim odcinaniu się od ograniczeń, od starych schematów.
0: No ciekawie to brzmi, no ale tak jak tutaj czytamy też to, ta nowa płyta najprawdopodobniej też będzie się składać z tego, że no, będzie zawierała taką estetykę ścieżek dźwiękowych z gier komputerowych, wyobraźcie sobie.
1: A to ciekawe i też czytam, że tutaj artystka dużo ją inspiruje to, co przeżyła mieszkając w Finlandii, doświadczenia, więc mamy tu cały miks tego wszystkiego. Na samo Rain to takie trochę panowanie, władza, nie?
0: No jak
1: tłumaczymy, więc wszystko tu się spaja w taką całość.
0: Tak, czyli mówiąc słowami innej polskiej piosenki, wszystko się może zdarzyć w tej piosence. Zresztą posłuchajcie sami.

0: słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
3: Dzisiejszy dzień trwa dokładnie 16 godzin i 40 minut, także wypadałoby chociaż na chwilę obcować z kulturą. Ja nazywam się Maria Bartkowiak i zapraszam do wysłuchania propozycji na to, jak spędzisz dzisiejsze popołudnie.
1: Przynęta kulturalna.
3: Kiedy ostatnio wycinałeś kształty z kartki lub obrazki z gazety? Trochę czasu minęło, co? Nie ma co się wstydzić. Każdemu się zdarza. Dlatego przyjdź na wycinanie kolaży z serii Let's Create w duchu feministycznym i odkryj na nowo pasję wycinanek we wspaniałej atmosferze. W uszach są Pegazy, godzina 17:30. Japoński klimat w kinie pałacowym. Zastanów się, ilu znasz reżyserów z tego kraju? Jeśli nie ma wśród nich Mamoru Hosody, to koniecznie przyjdź na film Wilcze Dzieci z 2012 roku. Kino pałacowe, godzina 19:30. Jeśli jednak nie jesteś szczęśliwy, szczęśliwa z propozycjami, które przedstawiłam, to proponuję przejść się do Zinka na czwarte spotkanie z cyklu Pogadanka z Olą Juchacz. Dobrze się składa, bo dzisiejszym tematem jest pogoń za szczęściem. I co to w ogóle znaczy w Polsce i reszcie świata? Nic nie sugeruję, ale zalecałabym włączenie się do dyskusji. Zinek, godzina 19:30.
0: Hurtownia na 98,6.

0: Nadchodzi czas w końcu na nasze kalendarium dzisiaj i wyobraźcie sobie, że przenosimy się do XVIII wieku, a w zasadzie do końcówki XVIII wieku, a dokładniej do 10 czerwca 1793 roku, no bo wówczas w Paryżu założono Muzeum Historii Naturalnej, które, co ciekawe, działa do dziś.
1: Ja tak z Muzeum Historii Naturalnej kojarzy mi się ta seria filmów Noc Muzeum. Wiem, że to nie było w Paryżu, to było w Nowym Jorku, ale bardzo dobrze wspominam. I chyba nawet jedna część działa się w Europie, ale to chyba był Londyn, a nie Paryż.
0: Wszystko możliwe, ale...
1: Tak, mieliśmy debatę przed chwilą.
0: Londyńskie Muzeum też Historii Naturalnej oczywiście też posiada bogate zbiory. To też trzeba podkreślić.
1: Zdecydowanie. Chciałabym odwiedzić, myślę, któregoś dnia. Druga ciekawostka jest taka. Mnie to bardzo zaskoczyło, że w Argentynie kiedyś obowiązywał ruch lewostronny ze względów historycznych, związanych z silnymi wpływami brytyjskimi. I właśnie 10 czerwca 1945 roku został zniesiony i wprowadzili ruch prawostronny, tak jak to w większości świata obowiązuje.
0: No nieźle, nieźle. No a teraz przechodzimy do XX wieku, końcówki też, lata 70., a dokładniej 1978 rok. Polska, wyobraźcie sobie, pokonała wówczas Meksyk 3-1. I to był ich trzeci mecz grupowy na piłkarskich mistrzostwach świata w Argentynie. No i dzięki temu nasza drużyna awansowała do drugiej rundy. No to były piękne czasy. Tak.
1: Zdecydowanie.
0: Chciałoby się powiedzieć, chwilę wróć. Nie?
1: Oby, trzymamy kciuki. No i mamy jeszcze datę muzyczną.
0: Tak, zgadza się, a dzisiaj no, data związana z Jimmy'em Chamberlainem z racji tego, że w 64 roku się urodził, właśnie 10 czerwca, a właściwie to James Joseph Chamberlain, no jest to amerykański perkusista, wszystkim powinien być nam znany jako członek rockowej grupy The Smashing Pumpkins. No i w sumie przed wami w odsłonie The Smashing Pumpkins Blue. Posłuchajcie.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Mamy dzisiaj 10 czerwca, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza, odczuwalna nawet trochę więcej i w nocy możemy się spodziewać delikatnych opadów, tak samo jutro podczas całego dnia. Temperatura trochę spadnie do 14, ale spokojnie w weekend będzie znowu cieplej, 17-19 stopni i słońce.
2: A co na drogach? No tutaj nie będzie nic nowego, wiadomo, korki, godziny szczytu. Przede wszystkim musicie uzbroić się w cierpliwość na ulicy Lutyckiej, na Ramowickiej, ale również Lechicka, też już bardzo zakorkowana. Idąc dalej, tutaj widzę, że na Niestachowskiej już też cała czerwona, co oznacza bardzo duże natężenie ruchu. I wiadomo, że okolice Ronda Śródka i Ronda Rataje również pozostają zakorkowane. Poza tym spodziewajcie się też tego, że dłużej postoicie między innymi na Hetmańskiej czy Gogowskiej. No ale poza tym będą też dzisiaj miały miejsce naprawy cząstkowe, o których informuje ZDM. I tutaj mowa między innymi o kilku ulicach, takich jak Karlińskiej, Oświęcimskiej, Ściegiennego czy też Gogowskiej, jak wcześniej wspominałem, ale tutaj chodzi o typowo rejon skrzyżowania z ulicą Ostatnią. Więcej informacji, jeżeli chcecie usłyszeć, no to słuchajcie nas, ale poza tym zachęcamy do tego, żebyście wy też nam dawali znać, co słyszycie, co widzicie ogólnie na drogach, jak tam remonty, czy coś dzieje się więcej. Dawajcie znać na numer 618750213. Czekamy na wasze telefony.
0: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
5: O.
6: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8.30.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: 15.36 na naszych zegarach. Wracamy do Was z naszym dzisiejszym konkursem. A do wygrania jest jedna podwójna wyjściówka. Przypominamy, to wyjściówka na koncert Molk w barze Miasto, no, który odbędzie się już jutro, czyli w czwartek 11 czerwca. A co trzeba zrobić, żeby wygrać tę wyjściówkę? Powie Wam Lucia.
1: Wysyłacie do nas SMS-a na numer 7148. W treści piszecie afera, Wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. A my pytamy Was dzisiaj o to, jakie są Wasze ulubione trasy, a właściwie jedna, chociaż możecie nam wysłać dwie, jak bardzo nie możecie się zdecydować, w Poznaniu i gdzie się można wybrać właśnie na rowerze.
0: Tak, czyli chodzi, czyli mowa o trasach rowerowych. Dawajcie nam znać w SMS-ach i przypominamy tylko, że koszt wysłania takiego SMS-a to tylko złotówka i 23 grosze. Na Wasze odpowiedzi czekamy do końca naszej audycji, no i oczywiście liczymy, że będą bardzo kreatywne.

0: Audycja sponsorowana.
1: Naszą gościnią z Fundacji Taurus jest radca prawny Justyna Dudziec-Bloch, która przybliży nam zagadnienia dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę. Ale na początek Fundacja Taurus. Ona oferuje nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. A kto może z tej pomocy skorzystać?
2: Z pomocy prawnej oraz doradztwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Zachęcamy, aby umawiać się na spotkanie z prawnikiem lub z doradcą obywatelskim. Można to zrobić telefonicznie, mailowo bądź online, a szczegóły dotyczące rejestracji są na stronie poradyprawne-taurus.pl.
1: W takim razie wracamy do wypowiedzenia umowy o pracę. Jakie są sposoby rozwiązania takiej umowy?
2: Umowa o pracę może być rozwiązana na kilka różnych sposobów. Takim najbardziej łagodnym sposobem, łagodną formą jest zawarcie porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Dotyczy to sytuacji, kiedy obie strony umowy o pracę chcą tą umowę rozwiązać i ustalają między sobą, na jakich zasadach zakończą stosunek pracy. Kolejną możliwością jest rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem jednej ze stron. Może je złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Po złożeniu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Możliwe jest także rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, również zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Dotyczy to sytuacji, gdy po jednej ze stron stosunku pracy dochodzi do ziszczenia się przesłanek, o których mowa w kodeksie pracy, bowiem nie można rozwiązać umowy w ten sposób w dowolnej sytuacji. Przykładowo, gdy na przykład pracownik w sposób rażący, ciężki narusza swoje obowiązki albo traci uprawnienia do wykonywania pracy, bądź też pracownik może wobec pracodawcy złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy, jeżeli na przykład nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę. I warto wspomnieć, że w przypadku umowy na czas określony, czyli gdy z góry znamy termin obowiązywania umowy, stosunek pracy wygaśnie z upływem czasu, na jaki umowa została zawarta, i wtedy nie ma potrzeby, by którakolwiek ze stron umowy składała oświadczenia w tym zakresie.
1: A ile wynoszą okresy wypowiedzenia?
2: Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Najkrótszy okres wypowiedzenia to 2 tygodnie, może być też okres miesięczny lub 3-miesięczny.
1: Mamy również obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia.
2: Dokładnie tak, i to jest bardzo istotna kwestia, dlatego że pracodawca ma obowiązek podać przyczynę wypowiedzenia i musi to zrobić pisemnie, przy czym nie może pracodawca powoływać się na jakieś ogólnikowe stwierdzenia. Pracownik ma prawo wiedzieć dokładnie i konkretnie, z jakiego powodu jest zwalniany.
1: Co może zrobić pracownik w razie niezgodnego z prawem zwolnienia?
2: Każda osoba, która nie zgadza się z wręczonym jej wypowiedzeniem umowy albo oświadczeniem pracodawcy o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, może odwołać się do sądu pracy. Ma na to 21 dni od daty otrzymania informacji o zwolnieniu. I co ważne, pracodawca powinien zawsze pracownika pouczyć, że ma prawo do odwołania i w jakim terminie to odwołanie może być złożone. W toku postępowania sądowego, który toczy się po złożeniu takiego odwołania, po przeprowadzeniu przez sąd szeregu różnych czynności, sąd może ostatecznie ustalić, że albo wypowiedzenie jest bezskuteczne, tak? Albo może sąd uznać, że przywraca pracownika do pracy, bądź też że wypłaca, że należy się temu pracownikowi należne odszkodowanie, które też jest jego wysokość uzależniona od okresu wypowiedzenia. I tutaj bez względu na to, jaka jest sytuacja, każda osoba, która ma wątpliwości po otrzymaniu takiego wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym przez pracodawcę, warto jest upewnić się co do tego, jakie działania można podjąć, dlatego zapraszamy na porady.
1: Z nami była Justyna Dudziec-Bloch, radca prawny Fundacji Taurus. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Audycja sponsorowana.

0: No i to był właśnie Genie Inside My Head. No to musisz, Lucia, przyznać, że naprawdę taki jeden z jego bardziej chyba osobistych kawałków.
1: Zdecydowanie. I tak fajnie staje w kontraście do naszej poprzedniej nowości, Rain, bo tutaj Genie śpiewał o tym, jak łatwo utknąć we własnej głowie, a poprzednio mieliśmy bardziej piosenkę o tym, jak wyjść z tych ograniczeń, więc myślę, że to taka ładna pętla, klamra.
0: Klamra kompozycyjna, no po prostu dzisiaj dużo takich wątków psychologicznych u nas na audycji, jakby nie patrzeć. No a poza tym już za niedługo, myślę, że to też tutaj zwłaszcza dla fanów naszych juwenaliów będzie dobra gratka muzyczna, bo mowa tutaj o twoim Dawidzie, twój Dawid będzie zaraz w utworze Na Pół. Nie wiem, Lucia, coś kojarzysz? Jego
1: tak,
0: występ?
1: Ja właśnie miałam okazję obejrzeć jego występ na juwenaliach. Jeszcze jeden koncert w ogóle grał jeszcze ostatnio na Next Festie i muszę przyznać, że te jego występy są bardzo dopracowane w takim klimacie baśniowym, przynajmniej te najnowsze. Taki spoiler, no już nie obejrzycie tego występu, co był na juwenaliach, ale jeśli się wybieracie, no to spodziewajcie się masek, przebrań, bardzo dopracowanej warstwy wizualnej, niespodzianek podczas koncertu. Były tancerki, wszystko, więc polecamy. I tu wydalić Na Pół.

0: No i niestety powoli nadszedł ten moment. A mowa tutaj o tym, że...
1: No, że kończymy już hurtownie. Gratulujemy zwycięzcy konkursu i odezwiemy się do ciebie w wiadomości po audycji.
0: Zgadza się. A dzisiaj za konsultą realizatorską byli Lucia Sutkowska i Maurycy Mytych, natomiast po drugiej stronie Kamil Gruszka. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj i serdecznie zapraszamy was na jutrzejszą hurtownię, a już za niedługo serwis informacji.

0: Za 3 minuty 16 czas na serwis informacyjny.
1: Aleksander Szwart, zapraszam. Poznaliśmy nowych zastępców prezydenta miasta Poznania. Powołana na to stanowisko została dotychczasowa dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska, która, jak mówi prezydent miasta Jacek Jaśkowiak, ma zastąpić odchodzącego Jędrzeja Solarskiego.
2: Jeśli chodzi o panią Pietrusik-Adamską, no to to się wiąże z rezygnacją, którą otrzymałem od Jędrzeja Solarskiego. Też mam jakiś taki dyskomfort, bo powinienem zauważyć tak pewien poziom zmęczenia, tak stresu, na 10 lat takiej pracy, soboty, niedzielę.
1: Kolejnym zastępcą prezydenta odpowiedzialnym m.in. za politykę transportową oraz oświatę został dotychczasowy wójt gminy Rokietnica Bartosz Derech. Jak sam mówi, jest to dobry moment, by zacząć działać na rzecz Poznania.
3: Biorąc pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie, kompetencje, to co wydarzyło się w gminie Rokietnica, obserwując dotychczasową naszą współpracę, jest to, uważam, dobry moment, żeby podjąć właśnie współpracę i pracę na rzecz miasta Poznania. Współpracę z panem Jackiem Jaśkowiakiem, a konkretnie pracę na rzecz miasta, no w tych sektorach, które zostały mi powierzone.
1: Nowi zastępcy rozpoczną pracę 1 lipca. Obowiązują już nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków ochronnych. Dodatkowo należy pamiętać o zachowaniu ostrożności podczas poruszania się jednośladami.
4: Największą tragedią jest pozbawić kogoś zdrowia i życia, więc prośba do wszystkich kierujących jednośladami o tym, żeby pamiętali, że są szczególnie niechronionymi uczestnikami na drodze, by zadbali o swoje bezpieczeństwo, przede wszystkim przewidywali zagrożenia, nie szarżowali na tej drodze, nie korzystali z telefonów komórkowych podczas jazdy, przejeżdżali tylko i wyłącznie na zielonym świetle.
1: Mówiła podkomisarz Małgorzata Michaj z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
5: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Szykują się duże zmiany w systemie PK. Modernizacja przewiduje m.in. możliwość korzystania z taryfy przystankowej bez konieczności posiadania fizycznej karty PK, a także wymianę 5000 kasowników znajdujących się wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej. Będzie to zatem przełomowy krok do poprawy komfortu korzystania z tego systemu, który funkcjonuje w niezmienionej formie od 12 lat. Całkowita wartość inwestycji wyniesie blisko 39 milionów złotych.
5: O sporcie na 98,6.
1: W niedzielę rozpocznie się tenisowy challenger ATP Enea Poznań Open. Będzie to 31. edycja imprezy, podczas której zobaczymy zwycięzcę z 2024 roku Maxa Kaśnikowskiego, numer 1 rankingu juniorów PZT Jana Sadzika, finalistę ubiegłorocznej edycji Czecha Dalibora Śwircina, czy będącego w pierwszej setce rankingu ATP Kazacha Aleksandra Szewczenko. Oprócz tego będzie jeszcze kilka ciekawych nazwisk, o których opowiedział dyrektor turnieju Krzysztof Jordan.
6: Z graczy tego najwyższego poziomu to mamy Argentyńczyka Diaza, Czecha Kolara, który już tam był w pierwszej setce i dobrze grał. Jan Choński, bardzo dobre nazwisko, bardzo dobry gracz, korzenie polskie, Anglik, 30-letni, ale cały czas w czołówce.
1: Oprócz samego turnieju w tenisa, na kibiców czekać będą kino plenerowe, koncert Tanyao Liu, czyli finalistki konkursu Chopinowskiego, czy strefa równowagi mentalnej z warsztatami na temat zdrowia psychicznego. To już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Radio Afera 98,6 MHz. Studencki patrol na 98,6.
1: Wybiła 16, czyli czas na audycję akademicką. Dzisiejszy studencki patrol realizuje Maurycy Mytych, a poprowadzi Marta Broda i będziemy razem do godziny 18. Już za chwilę, bo około godziny 16.15 będziemy gościć Maję Kurzawską z Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej, która opowie nam o Forum Uczelni Technicznych jako o platformie wymiany doświadczeń i wiedzy, która poszukuje twórczych i kreatywnych rozwiązań problemów studentów w poszanowaniu prawa i autonomii uczelni, a dokładniej porozmawiamy także o nadchodzącym poznańskim zjeździe Forum Uczelni Technicznych, które już 26 czerwca na Politechnice Poznańskiej o godzinie 16.30 oczywiście Oscylator, czyli audycja studentów Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a o godzinie 17.30 pogotowie językowe profesor Haliny Zgółkowej. Dzisiaj dowiemy się, skąd wziął się w języku polskim zwrot ogarnięcie. Się. To wszystko w dzisiejszym studenckim patrolu, oczywiście okraszone dawką studenckich newsów. Jeszcze semestr się nie skończył, także koniecznie zostańcie z nami, a za chwilkę ogłosimy także konkurs.

0: a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe. I niemal nie narzekam. Krzywe uśmiechy wszystkich przedknajpianych śmietników szczerzą się zawsze do nas.
1: No co zrobisz?
0: Miałem kwiaty cięte na zanętę, wino z Kalifornii.

ogólnie nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe i niemal wielce wszechszanowny panie inżynierze, nie narzekam.

0: wracamy z pytaniem konkursowym w dzisiejszym studenckim patrolu, a dokładniej z całym konkursem nawet. Może najpierw o tym, co jest do wygrania. Mamy dzisiaj jedną wejściówkę podwójną na koncert Omasta i Block Party, który odbędzie się już w piątek 12 czerwca w klubie Dwa Progi. Żeby taką podwójną wejściówkę na ten piątkowy koncert zgarnąć, no to wysyłajcie do nas SMS-y na numer 7148, wpisujcie w nich słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź oczywiście na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem, a dzisiejsze pytanie konkursowe związane poniekąd tak trochę z dzisiejszym dniem, mianowicie Międzynarodowym Dniem Elektryka, bardzo ważny zawód i dobrze opłacalny, a mnie ciekawi, jaki jest wasz wymarzony zawód i dlaczego właśnie ten, i to jest dzisiejsze pytanie konkursowe, także koniecznie dajcie nam znać, koszt wysłania jednego SMS-a to złoty 23 zł, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama.

Jego Magnificencja rektor Politechniki Poznańskiej oraz pani dziekan Wydziału Technologii Chemicznej zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi profesor doktor habilitowany Piotr Krawczyk. Wykład pod tytułem Sól szkodzi czy pomaga odbędzie się już 18 czerwca w czwartek o godzinie 16 w sali 123 Biblioteki Technicznej. Profesor doktor habilitowany Piotr Krawczyk prowadzi badania dotyczące szeroko rozumianej tematyki chemicznych źródeł prądu, ochrony środowiska, modyfikacji i syntezy materiałów aktywnych nie tylko na płaszczyźnie elektrochemicznej, ale również katalitycznej czy sorpcyjnej. Szczególne miejsce w dorobku naukowym profesora zajmują zagadnienia związane z ozonowością różnych materiałów, a także prace tematycznie związane z materiałami biomimetycznymi i ich modyfikacją prowadzącą do wykorzystania w praktyce, między innymi w implantologii. Więc jak widać, dorobek naukowy profesora bardzo szeroki, a jeżeli Was interesuje, czy sól szkodzi, czy pomaga, to koniecznie wpadajcie na wykład otwarty już 18 czerwca w czwartek o godzinie 16.

0: Pora na naszą pierwszą rozmowę. Dzisiaj jest ze mną Maja Kurzawska, jedna z organizatorek najnowszego, najbliższego w sumie zjazdu Forum Uczelni Technicznych z Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej. Cześć.
1: Hejka, witam serdecznie.
0: I właśnie o Forum Uczelni Technicznych i nadchodzącym poznańskim zjeździe będziemy dzisiaj rozmawiać. Na początek może czym jest w ogóle FUT?
1: FUT to jest skrót od Forum Uczelni Technicznych. Jest to jedna z 10 komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która zrzesza 33 samorządy studenckie właśnie uczelni technicznych. Działania forum koncentrują się na wspieraniu jakości kształcenia, integracji środowiska oraz wymianie wiedzy i dobrych praktyk na naszych uczelniach.
0: Jak wygląda działanie w Forum Uczelni Technicznych na co dzień? Bo jeśli zrzeszacie aż 33 uczelnie, to wydaje się bardzo, bardzo dużo. Czy każda z uczelni ma jakichś swoich przedstawicieli i działają tak na co dzień osobno, czy jak wygląda wasza działalność?
1: Generalnie działalność Forum Uczelni Technicznych, w sensie może zacznijmy w ogóle, jakie są zadania Forum Uczelni Technicznych, a potem możemy się skupić, jak działamy na co dzień. Więc do zadań należy tworzenie przestrzeni do współpracy oraz wymiany doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk dla studentów uczelni technicznych, popularyzacja działalności naukowej, artystycznej, kulturalnej, społecznej i sportowej uczelni technicznych, wzmacnianie dialogu między studentami i absolwentami, jak i kadrą uczelni technicznych, reprezentowanie głosów wszystkich studentów uczelni technicznych. I jak wygląda ta praca na co dzień? Generalnie na czele Forum Uczelni Technicznych stoi przewodniczący ze swoim prezydium, które jest wybierane raz w roku i są to przedstawiciele kilku uczelni właśnie zrzeszonych w FUT-cie, tak, w skrócie. No i oni są odpowiedzialni za wszystkie podejmowane najważniejsze decyzje, a my jako przewodniczący samorządów spotykamy się 5 razy na zjazdach Forum Uczelni Technicznych, podczas których dyskutujemy właśnie między tymi 30 kilkoma uczelniami o wszystkich najważniejszych rzeczach, które się dzieją w skali kraju związanym z uczelniami technicznymi.
0: Rozumiem, czyli ten zakres waszej działalności jest rzeczywiście szeroki. Jak oceniasz właśnie, powiedzmy, rolę i taką sprawczość FUT-u jako organizacji? Bo wydaje się, że macie duży wpływ na to, co się właśnie na uczelniach dzieje.
1: No, generalnie samorządy studenckie mają duży wpływ na to, co się dzieje na uczelniach i mamy wpływ na wszystkie podejmowane decyzje, a przewodniczący Forum Uczelni Technicznych uczestniczy również w spotkaniach KRUT-u, czyli Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych, gdzie przedstawia te wszystkie nasze działania oraz nasze, no nie decyzje, tylko nasze opinie na ważne tematy związane z jakością kształcenia, dydaktyką i tym, jak wygląda po prostu, jak wygląda codzienność na uczelniach technicznych, z czym się borykają studenci, na czym należy się skupić, co należałoby zmienić.
0: Czyli jesteście takim głosem studentów, który idzie dalej, to bardzo, bardzo dobrze słyszeć, że to tak prężnie działa. A przejdźmy może do tego najbliższego zjazdu FUT-u, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 25-28 czerwca. Jak będzie wyglądał ten zjazd i jakie są główne tematy, które będą podczas niego podejmowane?
1: Zjazdy Forum Uczelni Technicznych odbywają się 5 razy do roku i zawsze są po prostu organizowane przez jedną właśnie z uczelni zrzeszonych. Nam przyszło teraz organizować ten najbliższy zjazd i jest tam kilka bardzo ważnych rzeczy. Jest to sesja robocza, na której prezydium mówi o tym, co się obecnie dzieje, jakie decyzje zostały podjęte, o wszystkich ich działaniach. Jest to miejsce też na wymianę doświadczeń. A później odbywa się Rada Starszych, która jest już w mniejszym gronie. Są to delegaci, zazwyczaj przewodniczący właśnie tych uczelni, a pozostała reszta osób, reszta uczestników zjazdu uczestniczy w szkoleniach. Zawsze są 3 szkolenia. U nas na uczelni będzie to szkolenie z organizacji wydarzeń na uczelniach, drugie będzie z pozyskiwania partnerów zewnętrznych dla samorządów, a trzecie będzie o szeroko rozumianym savoir-vivre.
0: Czyli już zakres też szeroki. Wydaje mi się, że taka działalność samorządowa i organizacyjna, ona dla studentów może przynieść wiele dobrego i rozwinąć wiele kompetencji. Jakie najbardziej w sumie właśnie kompetencje i umiejętności taka działalność w FUT-cie czy w samorządach może przynieść?
1: To jest bardzo ciężkie pytanie, bo ja uważam, że każda osoba jest w stanie znaleźć to miejsce i to, w czym chce się rozwijać w samorządzie, ponieważ działamy zarówno jeżeli chodzi o dydaktykę i jakość kształcenia, o promocję, o właśnie pozyskiwanie partnerów zewnętrznych, organizację wydarzeń, ale też zdobywanie tych kompetencji liderskich, więc tak na serio każdy w samorządzie jest w stanie znaleźć coś, co go zainteresuje i w czym chciałby się rozwijać.
0: Rozumiem. A jak wygląda ta wymiana doświadczeń między uczelniami technicznymi? Bo spotykacie się 5 razy do roku, to myślę, że to jest dosyć często i to jest dużo czasu, żeby gdzieś tam zaczerpnąć od siebie. Czy takie właśnie dobre praktyki dotyczące powiedzmy funkcjonowania na uczelni też wymieniacie i możecie tak jakoś właśnie się zainspirować wzajemnie?
1: Tak, dokładnie. Dzięki temu, że właśnie się spotykamy, możemy przedyskutować o tym, jak jakieś rzeczy są rozwiązywane na innych uczelniach i próbować je wprowadzić u siebie, mając też dodatkowy argument, że na innych uczelniach to bardzo się dobrze sprawdza i może się to też przełożyć dobrze na naszą uczelnię, na której jesteśmy.
0: Rozumiem. Jako FUT realizujecie jeszcze, z tego co widziałam, inne projekty, takie jak Kokon czy Gala Środowiska Studenckiego. Czy może trochę o tym mogłabyś opowiedzieć też, o tych waszych innych projektach?
1: Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o Galę Środowiskową i Kokon, są to konkursy, które zawsze się odbywają na drugiej połowie roku, październik, listopad. Jeżeli chodzi o Galę Środowiska, jest to konkurs dla samorządów studenckich, w którym po prostu wyłaniane są najlepsze projekty w danych kategoriach, jak na przykład najlepszy projekt związany z dydaktyką, najlepszy projekt kulturalny, najlepsza akcja promocyjna, a jeśli chodzi o Kokon, jest to konkurs skierowany do kół naukowych, na który już teraz mogę serdecznie zaprosić, bo każde koło naukowe może się zgłosić i tam są również wyłaniani laureaci w kategoriach związanych z nauką, z badaniami, też jest jedna kategoria związana z osiągnięciami artystycznymi, więc również staramy się doceniać te najlepsze inicjatywy, które powstają w Polsce na uczelniach technicznych.
0: Świetnie, czyli jeżeli słuchają nas jacyś studenci z kół naukowych, no to możemy zaprosić już do udziału w Kokonie, bo tych kategorii rzeczywiście jest tutaj dużo. Projekt inżynierski, edukacja, działania społeczne, cyfryzacja, projekt artystyczny, tak jak wspomniałaś, i jeszcze wiele, wiele więcej. Gdzie można znaleźć o was więcej informacji?
1: Myślę, że najwięcej na Instagramie Forum Uczelni Technicznych, na Facebooku, ale mamy również stronę internetową, gdzie znajdują się też najważniejsze informacje o naszej działalności, o wszystkich inicjatywach, które podejmujemy.
0: Świetnie. Także jeżeli słuchają nas studenci nie tylko Politechniki Poznańskiej, ale wszystkich uczelni, nie tylko poznańskich, to serdecznie zachęcamy do odwiedzenia mediów społecznościowych Forum Uczelni Technicznych, no bo jesteśmy tak jakby właśnie reprezentowani przez forum i dobrze dowiedzieć się, jakie działania są podejmowane. A moją gościnią dzisiaj była Maja Kurzawska z Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej, jedna z organizatorek nadchodzącego zjazdu FUT, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 25-28 czerwca. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Yeah.

0: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
1: Jest godzina 16:30, to znaczy, że pora na oscylator i dzisiaj będzie ciąg dalszy o samochodach inteligentnych i zagrożeniach z nimi związanych.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Witam w audycji Oscylator. Ja nazywam się Jerzy Stajkowski, a ze mną jest...
4: Daniel Zielonka.
3: Dzisiaj będziemy kontynuować nasze rozważania na temat inteligentnych samochodów i zagrożeń z nimi związanych.
4: Rozmawiamy cały czas o chińskich samochodach inteligentnych, ale to wcale nie jest tak, że samochody produkcji amerykańskiej czy z innych krajów nie przesyłają tych danych. Jednak my zwracamy na to największą uwagę ze względu na współpracę chińsko-rosyjską, czy to przy handlu surowcami i przy potencjalnej wojnie istnieje duże ryzyko wymiany tych danych wywiadowczych oraz współdziałania w wykorzystywaniu tych danych przy akcjach dywersyjnych.
3: Tak, oczywiście mówimy to wszystko w kontekście tego, iż jesteśmy tak naprawdę w stanie takiej wojny informacyjnej, tak, z krajami czy to Rosji, czy na przykład obecnie, myślę, Iranu, tak, które, jak wiemy, historycznie były dość szeroko wspierane przez Chiny, a więc ta informacja potencjalna na linii czy to Chiny-Iran, czy Chiny-Rosja no może wpływać na potencjalne przewagi uzyskiwane przez te kraje.
4: Jednak rozmawiamy ciągle o rozwiązaniach legislacyjnych w Chinach. A jak to wygląda w Unii Europejskiej?
3: Tak naprawdę w Unii Europejskiej temat jest, jednak nie jest on jeszcze zmaterializowany w postaci konkretnych ustaw. Tak naprawdę są to pewne wytyczne, na przykład Wielkiej Brytanii, no, która nie należy akurat do Unii, ale możemy o niej wspomnieć. Są zaostrzone reguły co do poruszania się w pobliżu wybranych obiektów. Tak samo Ministerstwo Obrony, tak, Wielkiej Brytanii ostrzega wyższych oficjeli, aby nie odbywały się po prostu bardzo zaawansowane takie rozmowy z dużą ilością wrażliwych danych w autach, ale na przykład już w Izraelu, też odchodząc od Unii Europejskiej, absolutnie występuje zakaz wjazdu chińskich samochodów do baz wojskowych, czy ogólnie poruszania się chińskimi autami przez wysoką rangą wojskowych. W samej Unii Europejskiej raczej jest to ocena na razie ryzyka, tak? Jak wiemy, też Unia raczej w takich względach nie proponuje konkretnych rozporządzeń, raczej dyrektywy, tak myślę, chyba, że się z tym nie zgodzisz, które będą implementowane w konkretnych krajach, no chyba, że będzie to rozszerzenie pewnego rodzaju do RODO, tak?
4: Tak, bo właśnie to, na czym głównie się opierają władze Unii Europejskiej w przestrzeganiu przepisów dotyczących danych, to jest właśnie RODO i, tak jak wspomniałeś, dyrektywy. Jednak przy projektowaniu właśnie legislacji dotyczącej całej Unii Europejskiej ważne jest to, żeby była ona jednolita we wszystkich krajach właśnie Unii Europejskiej, no bo bardzo niewygodna byłaby sytuacja, że kupujemy samochód we Francji, który jest, no, inteligentnym samochodem, przejeżdżamy do Niemiec i okazuje się, że nie możemy wjechać, bo zostało to zakazane. To, co jest jeszcze warte wspomnienia tak na koniec, to to, że również Polska wprowadziła ograniczenia dotyczące chińskich samochodów inteligentnych i one również otrzymały zakaz wjeżdżania na tereny wojskowe i dane jednostki mają w miarę możliwości zorganizować specjalne parkingi dla takich samochodów.

0: Dodatkowo rząd Czech wydał oświadczenie o zagrożeniu wycieku danych oraz wykorzystaniu tych danych przez Chińską Republikę Ludową oraz ocenił, że to zagrożenie jest wysokie. Możemy się przenieść teraz za Atlantyk i powiedzieć, jakie rozwiązania wprowadzili Amerykanie. Otóż Amerykanie mają w planach zabronienie używania i półproduktów w tworzeniu właśnie samochodów inteligentnych, ale również oprogramowania pochodzącego z Chin czy Rosji, i prace nad takimi projektami rozpoczęły się w 2024 roku. Ogólnie praktycznie wszyscy eksperci poruszający tematykę, o której dzisiaj opowiadamy z Ośrodka Studiów Wschodnich, mówią, że przyszłe rozwiązania europejskie powinny być bazowane na obecnych rozwiązaniach chińskich.
1: Z raportu SW, takich zaleceń dla polityków, wynika to, iż proponowane jest rozwiązanie, która będzie równoważyć ten przepływ informacji i żeby część informacji, szczególnie dotyczących użytkowników tych inteligentnych aut w Europie, trafiały do baz danych tutaj w Europie, tak? Aby zachowana była równowaga między tym, co wypływa z Unii Europejskiej, co do niej wpływa, i żebyśmy tak naprawdę w ten sposób tworzyli pewne bariery dla wycieku informacji, tych szczególnie wrażliwych, do Chin. Tak naprawdę to jest taką główną rekomendacją, która wynika z tego raportu OSW, i wszystkich zainteresowanych bardziej dogłębną analizą zachęcamy do zaznajomienia się z tym raportem. Jest to dość krótki raport, bardzo treściwy, i myślę, że każdemu, kogo zainteresował dzisiejszy temat, zachęcamy do zajrzenia w wolnym czasie.
0: Na tym zakończyłem ten temat. Do usłyszenia za tydzień.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Audycja archiwalna. Autopromocja.
4: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20:00.
5: Jadę na ryby.
6: Jezu, gdzie jestem?
7: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

Wracamy z przypomnieniem o konkursie. Dzisiaj do wygrania mamy jedną wejściówkę podwójną na piątkowy koncert Omasta i Block Party. Ten koncert już w piątek 12 czerwca w klubie Dwa Progi. Żeby taką podwójną wejściówkę zgarnąć, no to wysyłajcie nam SMS-y na numer 7148. W nich wpisujcie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, koniecznie wraz z uzasadnieniem. A pytanie konkursowe dzisiaj: jaki jest wasz wymarzony zawód i dlaczego? To pytanie inspirowane dzisiejszym Międzynarodowym Dniem Elektryka. Na wasze odpowiedzi czekamy klasycznie do godziny 18, a koszt wysłania jednego SMS-a to złoty 23 zł.

0: Dzieci i ryby głosu nie mają, ale czy na pewno? W rozmowie z dr Moniką Kiszką z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu czytamy, że nie wszystkie przekonania o dzieciach są niewinne, a niektóre, choć brzmią znajomo, mogą ograniczać ich rozwój. Te mity różne, te sposoby myślenia o dziecku i dzieciństwie mają swoje źródło w kulturze starożytnej Grecji i termin mytos oznaczał opowieść lub mowę. Z czasem zaczęto go rozumieć jako zbiór uproszczonych, często nie w pełni prawdziwych wyjaśnień rzeczywistości. Współcześnie pojęcie mitu rozumiane jest częściej w sposób bardziej krytyczny, a mity to zazwyczaj przekazy oparte na półprawdach, które upraszczają rzeczywistość i przedstawiają ją w schematyczny, często, jak wiemy, czarno-biały sposób. Na ich podstawie kształtują się stereotypy, uprzedzenia i uproszczenia dotyczące różnych grup społecznych, w tym również wobec dzieci i samego dzieciństwa. Tak pisze pani dr Monika Kiszka. I w tym sensie mity można rozumieć jako utrwalone społecznie przekonania, które właśnie wpływają bardzo na nasz sposób myślenia i sposób działania. A dlaczego właśnie w obszarze dzieciństwa mity okazują się tak trwałe? Przede wszystkim dlatego, że dzieciństwo bywa obszarem trudnym do pełnego zrozumienia przez dorosłych. Gdy brakuje nam wiedzy lub pewności, sięgamy po mity, ponieważ oferują one gotowe, łatwo dostępne wyjaśnienia. Mity są także częścią dziedzictwa kulturowego. Często przejmujemy je w sposób międzypokoleniowy, traktując jako sprawdzone wzorce postępowania i funkcjonują one trochę jak takie uniwersalne schematy, które przynajmniej pozornie można zastosować w różnych sytuacjach. Co najlepsze, dają też poczucie bezpieczeństwa, bo właśnie upraszczają nam tę rzeczywistość, pomagają radzić sobie z niepewnością i trudnościami, no i przenikają do naszej świadomości, ponieważ dotyczą tematów bliskich i ważnych, takich jak wychowanie, rozwój czy relacje z dzieckiem. Jeżeli takie tematy mitów w obszarze dzieciństwa i wychowania Was ciekawią, to odsyłamy do portalu uniwersyteckie.pl do rozmowy z panią dr Moniką Kiszką z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a dokładniej do artykułu pod tytułem Dzieci i ryby głosu nie mają, czy na pewno?
1: Nie musiałam spać długo.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem.

spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

A my na szczęście czasu mamy jeszcze trochę i wy też, ponieważ cały czas trwa rekrutacja na Politechnikę Poznańską. Jeżeli zastanawiacie się, co dalej po maturze, albo skończyliście już jakiś kierunek i chcecie wybrać się na jeszcze jeden, to teraz jest najlepszy moment, aby dołączyć do grona studentów Politechniki Poznańskiej właśnie. Elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne pierwszego stopnia trwa, a do wyboru wiele nowoczesnych kierunków, w tym nowe, takie jak inżynieria mechaniczna w dwóch językach, mikroelektronika i komunikacja cyfrowa, a także technologie kwantowe. Proces rekrutacji jest bardzo prosty. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej razem z harmonogramem rekrutacji i wszystkim, czego tam musicie dopełnić.

0: Jest 16:57, pora na serwis informacyjny.
1: Aleksander Szwarc, zapraszam. Otwarto Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami w Poznaniu. Jest ono kierowane do osób z niepełnosprawnością słuchu, mowy i wzroku, a także w spektrum autyzmu czy z niepełnosprawnością intelektualną. W centrum będą mogły one skorzystać z usług tłumacza na polski język migowy, czy też przygotować dokumenty w dostępnych formatach dostosowanych do czytników ekranu w alfabecie Braille'a, wersji audio oraz jako nagrania w polskim języku migowym. Dodatkowo, jak mówi dyrektorka centrum Dorota Gomołka, będzie możliwe była pomoc w nagłych sytuacjach.
2: Ale też Centrum Komunikacji może wspierać w takich sytuacjach, można powiedzieć, nie tylko codziennych, ale też naprawdę trudnych, które zagrażają zdrowiu i życiu. Chociażby mamy usługę SOS 24/7 i to jest usługa, dzięki której osoba, która jest wykluczona komunikacyjnie, może zadzwonić do Centrum Komunikacji, do tłumacza i w ramach usługi do 30 minut my jej pomożemy.
1: Usługi w centrum są bezpłatne i dostępne zarówno stacjonarnie, jak i online.
3: Informacje z bułgarskiej.
1: Koleje Wielkopolskie i Lech Poznań zacieśniają współpracę. Jej elementem będzie pociąg Kolejosz ozdobiony w niebiesko-białe barwy i swoim wystrojem nawiązujący do 10 mistrzostw Polski wywalczonych przez klub. Są na nim wymienione lata wszystkich tytułów i przedstawione sylwetki legend Lecha, takich jak m.in. Jarosław Roszkiewicz, Andrzej Juskowiak, Mirosław Okoński, Łukasz Trałka czy Mikael Isak. Skład jeździć będzie głównie na terenie Wielkopolski, chociaż jak zaznacza wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, zdarzą się wyjątki.
4: On generalnie będzie jeździł po regionie, natomiast Koleje Wielkopolskie realizują połączenia do stacji bazowych, również i poza granicami województwa. Nawet do tego stopnia, że będzie wjeżdżał pojedyncze kursy do Wrocławia, ale i do Kutna, i do tego typu miast, no bo wiadomo, że bieg nie kończy się na granicy regionu.
1: Kolejarz będzie jeździł po Wielkopolsce.
3: Czy wiesz, że...
1: Ruszył nabór wniosków w programie Zielona Retencja. W jego ramach można uzyskać dotację na zewnętrzne zazielenienie ścian, wykonanie ogrodów deszczowych oraz systemów do zatrzymywania i wykorzystywania opadów w miejscu jego powstania. Dla osoby fizycznej może to być 26 tysięcy złotych, a dla osób prawnych aż 90 tysięcy złotych. Czas na składanie wniosków potrwa do 30 czerwca. Więcej szczegółów na temat programu znajdziecie na stronie Miasta Poznania.
3: Czy wiesz, że...
1: Mikroplastik to mikroskopijne cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 mm. O tym, ile i w jaki sposób może znaleźć się mogą znaleźć się w naszym organizmie, opowiedział dr Łukasz Łapaj z ortopedyczno-rehabilitacyjnego szpitala klinicznego imienia Wiktora Degi.
5: Plastik zużywa się na skutek tarcia, na skutek tego, że on degraduje z powodu działania promieni ultrafioletowych, działania tlenu i powstają z niego małe drobinki. Te drobinki, o ile one są relatywnie nieduże, to nie stanowią problemu. Ale im mniejsze, tym bardziej niebezpieczne. Wagowo, tygodniowo to jest od 0,1 grama nawet do 5 gram. 5 gram to jest wielkość takiej karty kredytowej. To może rocznie przekładać się nawet na 250 gram czystego plastiku.
1: Grupy najbardziej narażone na działanie mikroplastiku to dzieci i kobiety w ciąży. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Radio Afera. 98,6 MHz.
0: Wybiła 17. Zaczynamy kolejną godzinę naszej audycji akademickiej.
3: Studencki patrol.
0: Dzisiejszy studencki patrol realizuje Maurycy Mytych, a w drugiej godzinie będzie z nami Olga Grumowicz, prowadzi Marta Broda. Będziemy razem do godziny 18. No i w tej godzinie, co nas czeka, o 17.30 oczywiście pogotowie językowe profesor Haliny Zgółkowej. Dziś dowiemy się, skąd wziął się w języku polskim zwrot ogarniać się. I taki ogarnięty, znamy na pewno ten skrót z, nawet nie skrót, tylko zwrot z mowy potocznej. Także ciekawe, jakie są jego początki. No i oczywiście będzie także dawka studenckich newsów i przypomnienie o konkursie, w którym zgłoszenia jeszcze możecie do nas wysyłać przez niecałą godzinę.

wracamy z przypomnieniem o konkursie. Mamy dla Was do wygrania jedną wejściówkę podwójną na piątkowy koncert Omasta i Block Party. Ten koncert w klubie Dwa Progi już w najbliższy piątek, 12 czerwca. Jeżeli taka podwójna wejściówka Wam się marzy, to wysyłajcie nam SMS-y na numer 7148. W nich wpisujcie słowo afera, następnie Wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. A dzisiejsze pytanie konkursowe przypominamy, jaki jest Wasz wymarzony zawód i dlaczego właśnie taki. Konkurencja już trochę jest, ale na Wasze odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt wysłania SMS-a w konkursie to złoty 23 zł.

0: świetna informacja dla całej społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej. Uczelnia otrzymała prawie 2 miliony euro dofinansowania w ramach programu Erasmus+ K131 Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu w ramach naboru w roku 2026. To najwyższa kwota przyznana uczelni w historii realizacji programu Erasmus+. Pozyskane środki umożliwią realizację ponad 580 mobilności studentów i pracowników obejmujących wyjazdy na studia, praktyki, szkolenia oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych za granicą. Dofinansowanie pozwoli również na organizację 8 Blended Intensive Programs, międzynarodowych programów łączących element online z krótkoterminową mobilnością stacjonarną. To doskonała wiadomość dla całej społeczności PP. Dzięki rekordowemu dofinansowaniu jeszcze więcej studentów i pracowników będzie mogło skorzystać z możliwości, jakie oferuje program Erasmus+, zdobyć doświadczenie w międzynarodowym środowisku, rozwijać kompetencje i nawiązywać kontakty z partnerami z całej Europy. To ważne wsparcie dla działań, dzięki którym Politechnika Poznańska umacnia swoją obecność w międzynarodowym środowisku akademickim.
1: Autopromocja.
2: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18.30 Sabotaż kulturalny.
3: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98.6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Studencki Patrol na 98.6.

Dzień z leśnikiem w sercu puszczy. Na to wydarzenie zaprasza nas Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Odbędzie się ono już niedługo, 13 czerwca, start o godzinie 12, koniec o godzinie 17. Lokalizacja to ośrodek Naturerum oraz Arboretum Leśne w Zielonce. To wyjątkowe wydarzenie łączy edukację przyrodniczą, aktywny wypoczynek oraz spotkania z pasjonatami natury. Będzie to doskonała okazja, aby spędzić czas w otoczeniu lasu, poznać tajemnice jego mieszkańców i wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych dla całych rodzin. Każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie między innymi stoisko edukacyjne ptaków drapieżnych, spotkanie na żywo z pustułką i puchaczem, warsztaty dla dzieci z malowania zwierząt na drewnie. Będzie można również odkryć świat nietoperzy, a także sokolnictwa. Będzie także wykład Co w lesie huczy, czyli fakty i mity o sowach, stoisko ornitologiczne, no i inne warsztaty, a w Arboretum Leśnym poznacie tajniki łucznictwa, będzie spacer ornitologiczny, spacer z leśnikiem i inne ciekawe zajęcia. Ten dzień z leśnikiem w sercu puszczy to wydarzenie dla rodzin, ale także miłośników przyrody oraz wszystkich, którzy chcą spędzić czas aktywnie i zdobyć nową wiedzę o otaczającym świecie natury. Więcej informacji znajdziecie na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Project Based Learning w działaniu. Półmetek projektów studentów Politechniki Poznańskiej za nami. Projekt wszedł w etap pełnej aktywności. 28 zespołów intensywnie realizuje kolejne działania, a do półmetka pierwszej edycji zostało już niewiele. Studenci spotykają się w ramach prac zespołowych, prowadzą analizy, planują kolejne etapy działań oraz dzielą między sobą zadania i odpowiedzialność. Coraz wyraźniej widać zaangażowanie uczestników oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej podczas studiów. W ramach realizowanych projektów odbywają się także konsultacje z opiekunami, działania w terenie oraz w laboratoriach. Ponadto zespoły odbyły pierwsze wizyty studyjne. Grupy konsekwentnie rozwijają swoje pomysły, pracując nad rozwiązaniami odpowiadającymi na realne wyzwania projektowe. A ten Project Based Learning od początku tworzy przestrzeń do zdobywania doświadczenia, rozwijania kompetencji praktycznych i efektywnej pracy zespołowej. Przed zespołami kolejne miesiące intensywnej pracy, nowych wyzwań i cennych doświadczeń. A jeżeli chcecie poczytać więcej o tym programie, zespołach oraz tematyce projektów, to znajdziecie te informacje na stronie pbl.put.poznań.pl.

Jeszcze jedno ogłoszenie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Centrum Kultury Studenckiej zaprasza na spektakl estradowy pod tytułem Jak za dawnych lat. Ten spektakl już 13 czerwca. Premierowe wykonanie na scenie Kolegium Brunkego. Teatr Puls wystąpi z programem z ubiegłorocznego koncertu w Auli Artis, przenosząc widzów w świat muzyki i nastroju dawnych lat, tworząc wyjątkową podróż przez brzmienia i wspomnienia minionych dekad. Każdy chętny znajdzie dla siebie dogodny termin, bo ten spektakl nie tylko 13, ale także 14 czerwca, czyli w sobotę i niedzielę, a dla społeczności akademickiej wejściówki w specjalnej cenie. Do nabycia więcej informacji znajdziecie na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

0: Jest 17.30, pora na pogotowie językowe profesor Haliny Zgółkowej. Posłuchajmy o tym, skąd wziął się w języku polskim zwrot ogarniać się.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
2: Pani profesor, skąd w języku wzięły się słowa typu ogarniać, być ogarnięty?
3: Albo ogarnąć się,
2: no właśnie. I czy stosowanie ich jest poprawne?
3: Czasownik, tu pani podała ogarniać, ogarnięty, to jest niedokonany, ogarniać, ale do tego można ogarnąć, dokonany. Rzeczywiście te czasowniki są nadużywane dzisiaj. Ma on wiele znaczeń, zarówno ogarnąć, jak i ogarniać. Pierwsze to objąć kogoś ramieniem, czyli przygarnąć, ogarnąć, objąć, otoczyć ramieniem. Drugie znaczenie tego słowa to jest takie dosłowne. To jest oglądać, obejrzeć coś, czy obejrzeć wzrokiem, ogarnąć wzrokiem. Spojrzałam, ogarnęłam wzrokiem no to, co mnie otacza. Otoczyć ze wszystkich stron, czyli być otoczonym. Zdać sobie z czegoś sprawę, czyli ogarnęłam pewien fragment wykładu, ale jeszcze już nie zdążyłam pojąć, tak. Dalej może też znaczyć, że rozpowszechnia się, rozszerza się coś bardzo, tam pożar ogarnia coraz więcej budynków czy coraz więcej pomieszczeń. O uczuciach możemy mówić w przypadku ogarnąć czy ogarniać, raczej ogarnąć, o uczuciach, pewnych nastrojach, doznaniach, opanować kogoś, na przykład zaczęła ogarniać go tęsknota, ogarnęła go złość, czy radość, rozpacz. I teraz to potoczne, bo to właściwie pytanie dotyczyło tego ostatniego znaczenia słownikowego, to jest doprowadzić coś do porządku, do ładu, ogarnąć pokój, mieszkanie. Poczekaj, ogarnę tylko pokój i wtedy ciebie zaproszę. Znaczy, to jest bardzo potoczne. Ale teraz słyszymy też, że mamy ogarnąć się z zaimkiem zwrotnym się. Poczekaj na dole, tylko ogarnę się, czyli przyczeszę, pomaluję, ubiorę i zejdę. Czyli jest to wyrażenie potoczne. A czy poprawne? No to szerzące się, nie nam decydować. Znaczy, ja bym tego nie traktowała jako poprawny. Nazwałabym to uczeszę się, ubiorę się, posprzątam. Przecież są tego określenia, które są określenia, które mogłyby być użyte, ale jest to ubóstwo słownictwa, tak bym powiedziała. Wszystko się ogarnia. I wiedzę, i wygląd, i porządek, wszystko się ogarnia.
1: Aferowe pogotowie językowe. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgółkowa, członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
4: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: 5, 4, 3, 2, 1. Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry, ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń.

0: 061 665 25 15.
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: zbliżamy się już powoli do końca dzisiejszego studenckiego patrolu. Jest to też ostatnia okazja, żeby wziąć udział w konkursie, bo tylko do 18 czekamy na wasze zgłoszenia. Dzisiaj mamy dla was do wygrania jedną wejściówkę podwójną na piątkowy koncert Omasta i Block Party. Ten koncert już w piątek 12 czerwca w klubie Dwa Progi. Żeby wygrać, to wysyłajcie nam SMS-y na numer 7148. Wpisujcie w nich słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem, a dzisiejsze pytanie konkursowe inspirowane Międzynarodowym Dniem Elektryka brzmi: jaki jest wasz wymarzony zawód i dlaczego właśnie ten? Koszt wysłania jednego SMS-a to złoty 23 zł. Na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze tylko 20 minut, także spieszcie się, bo to jest ostatnia szansa wygrać właśnie podwójną wejściówkę.
1: Jesteś ze mną, więc na pewno, wiesz na pewno, że ja

0: ciebie. Oprócz ciebie.
1: Najważniejszy jest człowiek, nie algorytm. Tak mówią wyniki badań naukowców z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czy sztuczna inteligencja w ośrodkach pomocy społecznej to cyfrowy asystent, a może raczej zagrożenie dla relacji? Sprawdził to zespół naukowców z Wydziału Socjologii UAM w Poznaniu we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Badanie Sztuczna inteligencja w pracy socjalnej zrealizowane w grudniu 2025 roku to pierwsza tak kompleksowa diagnoza gotowości cyfrowej kadr pomocy społecznej w Polsce. Jak podkreślają badacze, w 2026 roku polska pomoc społeczna stoi przed technologicznym przełomem. Podczas gdy świat zachwyca się możliwościami generatywnej sztucznej inteligencji, pracownicy ośrodków pomocy społecznej podchodzą do niej z zawodową dojrzałością. Najnowszy ogólnopolski raport Sztuczna inteligencja w pracy socjalnej został oparty na badaniach 1243 przedstawicieli kadr pomocy społecznej i rysuje on obraz profesji, która chce modernizacji, ale nie kosztem etyki i relacji z drugim człowiekiem. Tak mówi profesor Ryszard Necel z Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej Wydziału Socjologii UAM. Raport pokazuje wyraźnie, że pracownicy socjalni nie boją się technologii, ale chcą ją oswoić na własnych zasadach. Najwyższą akceptację zyskują zastosowania narzędziowe, takie jak korekta tekstów, która uzyskała 85% aprobaty, tłumaczenia 84%, czy analiza danych i diagnoz lokalnych, tutaj 75%. AI jest zatem widziana jako szansa na odzyskanie czasu, który dziś pożera biurokracja, by móc go oddać klientowi. Jednak tam, gdzie AI zbliża się do serca profesji, diagnozowania potrzeb czy kontaktu z osobami w kryzysie, entuzjazm gwałtownie spada. Tylko co trzeci badany zgadza się na wykorzystanie chatbotów w kontakcie z osobami o szczególnych potrzebach. To nie jest technofobia, lecz etyczna odpowiedzialność. Profesjonaliści wiedzą, że ludzkiej empatii i intuicji nie zastąpi żaden algorytm, wyjaśnia profesor Ryszard Necel. Naukowcy prezentują główne wnioski z raportu. Pracownicy chcą sztucznej inteligencji jako cyfrowego sekretarza, a nie super pracownika podejmującego decyzje. Blisko 60% badanych nie potrafi jednoznacznie zadeklarować zaufania do rekomendacji generowanych przez AI w sprawach klientów. No i mamy tutaj jeszcze taki paradoks stażu. Starsi i bardziej doświadczeni pracownicy częściej faktycznie korzystają z AI w pracy, podczas gdy młodsi wykazują większy technooptymizm. Pojawia się także kwestia lęku o relacje, ponieważ największą obawą jest naruszenie prywatności danych klientów oraz osłabienie ludzkiego wymiaru pomocy. Autorzy raportu podkreślają, że AI w pomocy społecznej musi być etapowa i regulowana. Konieczne jest pilne opracowanie standardów ochrony danych, jasnych zasad odpowiedzialności za błędy algorytmów oraz systemowych szkoleń, przede wszystkim, które nauczą kadrę krytycznego podejścia do odpowiedzi generowanych przez maszyny, podkreśla profesor Ryszard Necel. Więcej informacji i cały raport dostępny jest na stronie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mamy małe ogłoszenie dla wszystkich architektów i dla osób zainteresowanych architekturą. Już 16 czerwca o godzinie 12 odbędzie się spotkanie autorskie z doktorem habilitowanym inżynierem architektem Przemysławem Biskupskim. Wokół jego książki Komentarz do krajobrazu Przemiany przestrzenne Poznania w dwóch ostatnich stuleciach. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to zarezerwujcie sobie czas 16 czerwca o godzinie 12. To spotkanie autorskie odbędzie się na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, ulica Rychlewskiego 2, dokładniej aula 001.

Zostań. Ciekawe informacje płyną do nas jeszcze z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, bo już w październiku ten uniwersytet rozpocznie kształcenie przyszłych lekarzy i lekarek, ponieważ rozpocznie się rekrutacja na kierunek lekarski prowadzony przez Instytut Nauk Medycznych UAM w Pile. To nowa propozycja w ofercie UAM przygotowana jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne północnej Wielkopolski. A dla kandydatów i kandydatek to szansa, by rozpocząć drogę do jednego z najbardziej odpowiedzialnych i cenionych zawodów. Kierunek lekarski w Pile to 6-letnie stacjonarne, jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim. Program łączy przygotowanie akademickie z praktyczną nauką zawodu, od nauk podstawowych i przedklinicznych, przez zajęcia kliniczne, po praktyki zawodowe i praktyczne nauczanie kliniczne. Studenci będą stopniowo zdobywać wiedzę o funkcjonowaniu organizmu człowieka, mechanizmach chorób, diagnostyce i leczeniu, a także rozwijać kompetencje potrzebne w codziennej pracy z pacjentami. Jednym z filarów tego kierunku będzie współpraca z otoczeniem medycznym, ponieważ UAM podpisał porozumienia z blisko 20 szpitalami oraz innymi podmiotami leczniczymi, w których studenci będą realizować praktyki zawodowe i część zajęć klinicznych. Jeżeli chcecie więcej poczytać o tym kierunku, to odsyłamy na stronę Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, dokładniej do artykułu Studiuj medycynę w Instytucie Nauk Medycznych UAM w Pile.

0: No i kończy się powoli nasz dzisiejszy studencki patrol. Walka w konkursie była zacięta, ale mamy faworyta dzisiejszego wygranego, do którego wędruje podwójna wejściówka na piątkowy koncert Omasta i Block Party, a wygranym jest Błażej, do którego odezwę się po programie. Dzięki, że byliście z nami. Dzisiejszy studencki patrol w pierwszej godzinie realizował Maurycy Mytych, w drugiej godzinie Olga Grumowicz, a prowadziła Marta Broda. Dziękujemy i do usłyszenia już jutro o 16 w czwartkowym studenckim patrolu, a tymczasem na zegarkach godzina 17:57, a to oznacza tylko jedno, że nadeszła pora na serwis informacyjny.
1: Aleksander Szwarc, zapraszam. Szpital Wojewódzki w Poznaniu przeszedł transformację cyfrową. W jej ramach wprowadzono nowoczesne systemy informatyczne, elektroniczną dokumentację medyczną oraz narzędzia zwiększające cyberbezpieczeństwo danych pacjentów. Dodatkowo dostępne będą narzędzia pomagające w diagnostyce pacjentów.
2: Próbujemy wdrożyć narzędzia, które z tych poszczególnych obrazów medycznych, tych danych laboratoryjnych, potrafią dokonać tak zwanej ekstrakcji wiedzy, czyli potrafią przełożyć te dane na wiedzę i na to, co może nam pomóc na przykład w diagnozowaniu indywidualnych przypadków, ale też i działania szpitala.
1: Mówił główny specjalista do spraw wdrażania i rozwoju środowiska teleinformatycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu Tomasz Kokowski.
3: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Enea AZS Politechnika Poznańska zagra w Eurolidze. Wicemistrzynie Polski rozpoczną od rund kwalifikacyjnych. Rywal jest na razie nieznany. Dodatkowo nowy 3-letni kontrakt z klubem podpisał trener Wojciech Szabarski. Poznańscy stomatolodzy wyruszą na 3-tygodniową misję humanitarną na Jamajkę. Będą oni stacjonować w rejonie Magotty, który jest jednym z najuboższych miejsc na Jamajce. Jak mówi jeden z organizatorów wyprawy, doktor habilitowany Kacper Nijakowski, w trakcie poprzednich wypraw pojawiały się różne skomplikowane zabiegi.
4: Były również ciekawsze zabiegi stomatologiczne, jak usuwanie jakichś zębów dodatkowych, meziodensów, zębów zatrzymanych, torbieli. Wykonałem również przy asyście stażysty zabieg radisekcji spod mostu protetycznego. Nastawialiśmy również zwichnięte żuchwy, czyli te zabiegi były o bardzo szerokim spektrum.
1: Wyprawa potrwa od 19 czerwca do 10 lipca.
3: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Na terenie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej odbyła się konferencja DSEM 2026. Tematem konferencji była analiza ogromnych zbiorów danych, sztuczna inteligencja oraz nowoczesne metody wspierania decyzji w biznesie i przemyśle. Głównie jednak rozmawiano o data science, czyli interdyscyplinarnej dziedzinie łączącej statystykę, informatykę, matematykę i wiedzę biznesową.
5: Paru ekspertów właśnie wspomniało, że widzi ten potencjał i widzi, że nie dość, że w dużych przedsiębiorstwach, też tych średnich i małych jest bardzo duże miejsca właśnie na analizę danych. Naukowo może jest to przebadane, jednak jeśli chodzi o biznes, o praktyczne wdrożenie, to jest bardzo duże pole do poprawy.
1: Mówił przewodniczący koła naukowego AIPM Joachim Lisiak. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
6: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
7: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
8: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
9: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki po pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
3: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
10: Hej! Jara! Gramy na aferę!
11: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
12: Bonjour!
13: Dzień dobry.
12: Audycja Gramy na Aferę. Jak co środę o godzinie 18 meldujemy się, witamy bardzo serdecznie. Olga Grumowicz nas dziś realizuje, którą serdecznie witamy, ukłony robimy, dzień dobry. Krzysztof Jęcz przy jednym mikrofonie, Michał Płocki przy drugim. Ja teraz milknę, bo w sumie nie wiem, o czym jest dzisiejsza audycja.
13: Tak, no jak ogłaszaliśmy tydzień temu, ogłaszamy kolejne transfery Gramy na Aferę, tym razem transfer out.
12: Tak jest, wychodzący.
13: Transfer wychodzący, otrzymaliśmy ofertę nie do odrzucenia. Przychodzi zero pieniędzy, my wypuszczamy redaktora Jęcza.
12: No tak, tak, tak. Znaczy, no, oczywiście trochę przesadzam, że nie wiem, o czym będzie, bo Michał mnie uprzedził, że będzie mnie maglował, ale nie wiem z czego, ale jest to potwierdzona informacja po w sumie chyba 8 latach prowadzenia audycji Gramy na Aferę. Będę się żegnał z anteną, w ogóle z anteną Radia Afera, bo żadnej innej audycji w tej chwili nie prowadzę, więc tak, faktycznie potwierdzam tę informację.
13: Tak jest. To w takim razie my sobie przejdziemy tak naprawdę przez całą historię Gramy na Aferę, bo jest ona długa i szeroka. Troszeczkę przez historię ciebie w radiu. I tak sobie będziemy szli i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi.
12: To będzie bardzo nudna audycja w takim razie, więc serdecznie zapraszamy do słuchania.
13: Gramy na Aferę Origins, takie.
12: Tak, to jest dla koneserów dzisiaj w takim razie będzie audycja. No to jest trochę czasu, to fakt.
13: Po 8 latach się należy. Ja się czegoś dowiem. Nasi nowi redaktorzy będą mieli obowiązkowo do przesłuchania.
12: Każdy nowy redaktor. Jak przechodzi ktoś nowy, to będzie musiał odsłuchać i tak przez 40 lat do przodu, jak będzie audycja trwała, to każdy będzie musiał takiego dziadka odsłuchać. Podoba mi się ta koncepcja.
13: I potem będą pytania. A tutaj co się działo w 2018?
12: Bardzo mi się to podoba. No. Będą mnie nienawidzić.
13: To co? Ja myślę, że szybciutka piosenka i zaraz wracamy już do Miecha.

0: Już nie będzie Krzysztofa Jęcza w Gramy na aferę.
1: Ja się czuję w ogóle zestresowany, bo słuchacze tego nie widzą, ale Michał właśnie wyciągnął z tylnej kieszeni pamiętą kartkę zadrukowaną gęsto A4. Weź mi tam, Michał, podkręć słuchaweczki, bo przesiadłem się na miejsce nasze tradycyjne. Czwóreczka jestem.
0: Elegancko. Dobra, bo ja tutaj wyłuszczam.
1: Wyłuszczaj.
0: Już nie będzie Krzysztofa Jęcza w Gramy na aferę. Pożegnanie Krzysztofa Jęcza z Radiem Afera. Fenomen sportowy. Powtarzalność sukcesów przez lata, przez prawie dekadę. A przecież pierwsze audycje prowadził tu, w tej sali, jako 18-latek. I przecież to było tyle lat temu. Coś niewiarygodnego. Co tydzień siadaliśmy, jak do telenoweli, żeby właśnie słuchać te audycje. Fenomen socjologiczny. Ileś rzeczy było można mu przypisać podczas tej kariery. Że w życiu można wygrać ewidentnie bez układów. Że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym. Posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny. Przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej zbiorowej radości. Dał nam wiele. Bardzo wiele. Mam nadzieję, że z tych młodych chłopaków, którzy dzisiaj mają aspiracje, którzy oglądali Krzycha na całym świecie, jak Piotr Przyborowski, który powiedział, że Krzychu go natchnął. Że uwierzą, że nie zmarnujemy tego fenomenu, jaki się stworzył przy Gramy na aferę. Tego fenomenu popularności. Ponad 1000 słuchań na samym Spotify. Rekordowa widownia, kiedy był tu Tomek Ksiąkała. Ta wielka radość, nasz ludzi, którzy go słuchaliśmy. Państwo przed głośnikami, krzycząc, skacząc. Ja także, krzycząc, skacząc. Po prostu. Było pięknie i coś się niewątpliwie zamknęło. Ale miejmy nadzieję, że będzie jakaś próba kontynuacji. Krzysztofa Jęcza w Gramy na aferę już nie będzie nigdy. Natomiast ważne, żeby były sukcesy i żeby po Krzychu coś trwałego, coś zostało.
1: No ładne, ładne.
0: No nie, pan Szaranowicz naprawdę...
1: No ładne, ładne. No,
0: moja ulubiona sportowa pasta, jaka się pojawia.
1: Znaczy moim zdaniem ze sportowych past to lepsza jest tylko opowieść Mateusza Borka o Francji, która się skończyła. Więc to chyba tylko przebija, ale dziękuję, bardzo ładnie. Nie wiem, się strasznie głupio czuję, nie wiem, jak się zachować w ogóle teraz w tej
0: musisz
1: audycji.
0: Odpowiadać na pytania, bo idziemy do mięsa. Jak w ogóle doszło do tego, że Gramy na aferę powstało?
1: O, no to było 9 lat temu, więc muszę trochę ryć w pamięci, którą mam słabą pod tym kątem, bo ja strasznie słabo pamiętam tego typu fakty, do których się trzeba cofnąć z konkretnymi datami. Ale było mniej więcej tak, że te... No chyba 8 lat temu, bo tak ustalaliśmy ostatnio z Piotrkiem, że 8 lat temu w ogóle Gramy na aferę zaczynało. Edgar Hein, ówczesny redaktor programowy, szukał audycji do... Ty w ogóle wiesz, czy to pierwszy raz słyszysz tą historię?
0: Tak, 5/10 wiem, dlatego mam nadzieję tutaj na spójną wersję wydarzeń.
1: Dobrze, to powinna być w miarę spójna, bo to akurat w miarę chyba pamiętam, że było tak, że były poszukiwania jak co roku w aferze audycji, które mają wyjść na lato, zapełnić te sloty audycji, które robią sobie przerwę wakacyjną. No i ja miałem akurat wtedy taką mocną zajawkę piłkarską plus wielkie pasje na początku studiów tego, że chciałbym być dziennikarzem sportowym, komentatorem sportowym, natchnięty panem wtedy na Hornym, Twarowskim, Smokowskim, bo to były czasy, kiedy moim zdaniem to byli topowi komentatorzy w Polsce. No i chciałem po prostu robić coś, jakąś swoją autorską audycję, bo wcześniej robiłem audycje blokowe w aferze, Studencki Patrol, Hurtownie, takie audycje, które są regularnie nadawane na antenie od poniedziałku do piątku. Robiłem serwisy informacyjne, od tego w ogóle zaczynałem i chciałem robić swoją audycję typowo piłkarską. No i akurat się nadarzyła okazja, że Edgar szukał do tej ramówki letniej audycji, które mógłby wstawić w takich półgodzinnych slocikach o 18:30, bo Gramy na aferę bardzo długo w ogóle było półgodzinną audycją, bo wszystkie audycje wtedy właśnie były w tym slocie 18:30-19. Tak to się zaczęło, że właśnie od tej 18:30 zaczęliśmy robić audycję taką typowo piłkarską, ale ona była bardziej na początku, nie taka jak przeszliśmy do tej formuły, jak mamy teraz, że mamy co tydzień gościa, albo prawie co tydzień gościa i rozmawiamy na jakiś konkretny temat, który sobie obieramy, tylko wtedy to było takie bardziej troszeczkę podsumowanie tygodnia. No tak jak nam zostało zajawce, nie? Że zajawki nie zmieniliśmy nigdy. Tak, zajawki nie zmieniliśmy nigdy. Zajawkę czyta Kuba Wąsi, którego serdecznie pozdrawiam, który na pewno tego nie słucha w tej chwili, ale fantastyczny gość. Ta zajawka nam została od samego początku, bo nie mogliśmy się jej pozbyć, że taka nostalgia wobec niej narosła, że to faktycznie kiedyś było subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej.
0: Jaki był OG skład?
1: Zaczynałem tę audycję ja. Piotrek Przyborowski w ogóle jakoś tak mniej więcej chyba w połowie istnienia audycji dołączył. Generalnie te składy mi się mieszają. Błażej Kuźniak był jednym z pierwszych. Błażej, ja poznałeś.
0: Tak.
1: Błażej Kuźniak był jednym z autorów audycji, który był na początku. Miłosz Ciekalski, którego nie poznałeś, też z redakcji sportowej Afery, był jednym z tych autorów Gramy na Aferę, który na początku się pojawiał. I z tego, co pamiętam, była audycja, na której się Edgar pojawił. Te audycje chyba pamiętasz, bo to była jakaś jubileuszowa.
0: Tak, na setne urodziny.
1: Ale tak na samym początku, kurde, strasznie mi głupio, ale nie pamiętam, prawdę mówiąc, to było 8 lat temu i pamiętam, że tymi początkowymi redaktorami byli właśnie Miłosz i Błażej Kuźniak.
0: Nie rozumiem.
1: Nie w tym samym czasie, tam się przecinaliśmy, ale to był ten skład jakiś taki początkowy.
0: No i właśnie jak pamiętam, tak jak wspominałeś, ta formuła na początku była raczej taka zupełnie odmienna od tego, co się działo. Szczególnie, że to była właśnie ta audycja letnia, tam się za dużo w sumie w piłce nie działo, a było trzeba podsumowywać.
1: No ja na początku, jak przychodziliśmy na pierwsze audycje, to miałem rozpisaną, taką jak ty wyciągnąłeś teraz kartkę A4 zadrukowaną, to ja miałem tak mniej więcej 2 albo 3 kartki notatek ręcznie zapisanych z wydarzeniami, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego tygodnia. I po prostu lecieliśmy z takim... Tak ja to pamiętam, nie odwinąłem sobie ze szpiega, bo można to w ogóle zrobić, w sensie my jako członkowie radia możemy sobie odwinąć audycję sprzed 10 lat, natomiast aż takim masochistą nie byłem. Ja miałem faktycznie rozpisane kilka kartek, z których czytałem po prostu rzeczy, które się działy wtedy, nie? Że tam Aubameyang przeszedł z tego klubu do tego klubu, nie? I cyk. I do tego jakieś tam kilka słów komentarza, jeśli akurat byłem w stanie to wydukać. Ale no, to się od tego zaczęło. Taki typowo newsowej audycji, takiego podsumowania, powiedziałbym, jak, wiesz, kronikarz jakiś.
0: I oryginalnie to szło tylko i wyłącznie do radia, prawda? Spotify pojawił się dużo później.
1: Dużo, ale nie pytaj mnie kiedy dokładnie, bo nie pamiętam. Mniej więcej
0: no ostatnio
1: wiem,
0: mieliśmy,
1: ale...
0: co, 200 odcinków było tam rok czy półtora roku temu.
1: Ale ja mam wrażenie, że była jakaś wyrwa, wiesz? Bo ja pamiętam, że jeszcze nagrywaliśmy... Dobra, czekaj, odpowiem na twoje pytanie. Tak, na początku było tylko radio i ta audycja w ogóle była w piątki, z tego co pamiętam, teraz mi się jeszcze odkopało w głowie, nie była środowa, tylko piątkowa, więc ta formuła podsumowania jeszcze powiedzmy jakoś tam bardziej była uzasadniona, nie, tego dnia, bo faktycznie dużo rzeczy zdążyło się wydarzyć, aczkolwiek też to było głupie, bo zaraz mieliśmy sobotę i niedzielę, kiedy tak, w piłce tak. Dzieje się najwięcej i jakby tego już nie podsumowywaliśmy, tylko tydzień później tak naprawdę wracaliśmy do tego, co działo się w weekend, nie, więc to też było nie do końca racjonalne. Natomiast na początku było tylko radio, tak, nie wrzucaliśmy tej audycji nigdzie, w ogóle mi nie przyszło nawet do głowy na początku, żeby to wrzucać na Spotify czy tam gdziekolwiek indziej, bo kołem zamachowym do tego, żeby wrzucać to na YouTube albo na jakiekolwiek inne platformy, social media i tak dalej, to był Piotrek już.
0: No, Piotrek zdecydowanie. Tu zawsze były ciągoty, żeby promować, żeby było, żeby ludzie słuchali i tak dalej.
1: Tak, najbardziej Piotrek. To zdecydowanie najbardziej, jeśli chodzi o te rzeczy, które w social mediach się pokazują, to Piotrek zawsze miał na to największe parcie i najbardziej chciał, żeby to się pojawiało, żeby wrzucać na jakieś grupki, żeby ta audycja po prostu się gdzieś tam niosła, powiedzmy, trochę szerzej.
0: Ale w pewnym momencie ta formuła się zmieniła i czy to było związane jednocześnie z wydłużeniem, że tak powiem, metrażu, czy to były dwie niezależne zmiany? No bo teraz mamy to godzinkę.
1: Niezależne to było, bo to było jeszcze tak, że kiedy audycja te 8 lat temu powstawała, to ona zeszła, z tego co pamiętam, z anteny. Czyli byliśmy na lato, po lecie nie było miejsca w ramówce, żeby nas wepchnąć w te piątki o 18:30 i audycja zniknęła na chyba 3 ramówki, czyli 9 miesięcy. Ale to, kurczę, ktoś mnie może sfakt-checkować z tym, bo nie jestem 100% przekonany, ale chyba tak było, że na pewno pojawiała się, znikała. Nie jestem pewien okresów, nie jak długo to trwało, ale na pewno znikła ta audycja i potem powróciła jeszcze w tej formule półgodzinnej i jeszcze jak mieliśmy ten format półgodzinny, to stwierdziliśmy, że no trochę już nas zaczyna nudzić ta formuła takiego podsumowywania i zaczęliśmy robić rozmowy z gośćmi. I to jeszcze było w tej formule półgodzinnej, ale te półgodzinne formuły nas strasznie dusiły, nie? W sensie, no sam wiesz, że jakby tu rozmawiamy przez godzinę, to że czasami tego czasu jest mało.
0: No nie, no wiadomo, ale jeszcze wypada zrobić przerwę na jakiś utwór po
1: wypada.
0: Drodze.
1: Wypada i za to też mieliśmy swojego czasu suszoną głowę, że tych przerw jest za mało.
0: Więc pół godziny, gdzie zwykle wchodzisz 3 po, musisz wyjść 27
1: tak.
0: I zrobić piosenkę, no tak naprawdę mówisz dzień dobry i
1: do widzenia.
0: I do widzenia, no, jeszcze gościa przedstawiasz.
1: Tak było, że ja zacznę w międzyczasie sobie, będę scrollował w ogóle te audycje, bo jestem ciekaw ile, czy jeszcze na Spotify są te półgodzinne formaty, ale tak, no generalnie to było bardzo mało czasu na to, żeby zrobić jakąkolwiek pogłębioną rozmowę. Ja szczerze mówiąc, nawet teraz, jak mieliśmy ten godzinny format, to też nieraz miałem tak, że nie zawsze oczywiście, bo czasami to ta godzina to jest z okładem wystarcza, nie? Na niektóre tematy, żeby je przegadać, ale momentami to już naprawdę miałem tak, że jak te pół godziny mieliśmy, to aż czułem się głupio wobec tego gościa, że nie dałem mu dokończyć myśli, która naprawdę była ciekawa, nie? Ale faktycznie na początku były te półgodzinne i to było zdecydowanie za krótko.
0: A pamiętasz właśnie, kto był jednym z takich pierwszych gości, którego udało się wyciągnąć?
1: Nie pamiętam, ale pamiętam, że byłem zaskoczony. Chociaż wiesz co, może pamiętam, na pewno jakieś na początku mieliśmy takie statystyczne audycje, w sensie o statystykach w futbolu. Nie wiem, czy jakoś na początku nie były audycje z prowadzącym kanał o futbolu statystycznie na Facebooku, coś takiego mogło się pojawiać. Pamiętam, że to było jedne z pierwszych tych wywiadowych formuł, które robiliśmy. Ale kto był takim pierwszym gościem? Znaczy właśnie zeskrolowałem na Spotify'u, żeby dojechać do tej pierwszej audycji, która była już w tej formule. No to widzę, że drugim gościem był Patryk Treat, no to Patryka serdecznie pozdrawiamy, bo też...
0: Klasyka, nie powiem w czym, ale...
1: Klasyk, bardzo, bardzo duży klasyk. A pierwsza audycja 8 lipca 2021, która jest na Spotify'u, jestem ja i Piotrek Przyborowski. Nie widzę napomknięcia w opisie o gościu, więc chyba tego gościa nie było. Więc wydaje mi się, że tym pierwszym na Spotify'u
0: pierwszy
1: był...
0: 1 lipca, tak?
1: 8 lipca 2021.
0: No to zbliżamy się do pięciolecia Spotify w takim razie.
1: Mm-hmm. Tak, bo to by się zgadzało. Musieliśmy wejść po prostu z powrotem na antenę właśnie latem i przypuszczam, że od tego momentu wrzucaliśmy już te audycje.

0: których byś w życiu nie pomyślał, nie? Typu te tematy audycji, które kiedyś mieliśmy, jak, nie wiem, tam jakaś norweska piłka, dlaczego akurat ten klub wygrał w tym sezonie, nie? No to oczywiście, że się nie pasjonujesz na co dzień norweską piłką, ale Piotrek pisał gdzieś tam kiedyś jakiś artykuł, poznał jakiegoś gościa, dowiedział się, że on mieszka w Poznaniu, no i cyk, i masz gościa fajnego, nagramy na aferę, który przyjdzie ci z pasją, opowie o czymś, o czym ty w sumie nie masz pojęcia, a goście tym bardziej, w sensie nie goście, tylko przepraszam, słuchacze też, no bo jakby nikt się nie interesuje na co dzień takimi
1: tematami. No to jest,
0: nie?
1: Na pewno przydatna umiejętność, że tu nagle z kieszeni wyciągasz, no tu mam tego człowieka, tak. Ty pierwszy raz słyszysz, kto to jest. No i sam Przybor też jest, powiedzmy, znany przez ludzi.
0: No tak, no Przybor jest ze środowiska, nie? No. Tak miałem, jak na przykład Przybor przyprowadził, serdecznie pozdrawiamy Kubę Ptaka, nie? Jak, znaczy Kuba nie jest anonimowy, więc to może nie jest do końca szczęśliwy przykład, ale ja Kuby wcześniej nie znałem i Przybor mi nagle mówi, że ty, ja mam takiego kumpla, który fajnie o koszulkach piłkarskich opowiada, nie? No i przyprowadził Kubę Ptaka. No i jak Kuba zaczął opowiadać o tych koszulkach, to ja miałem takie, Boże, my w Poznaniu mamy taki ukryty diament, który tak pięknie o tym opowiada, z taką pasją, on ma taką wiedzę o tych koszulkach. No i to były takie przykłady, że czasami właśnie wpadali ci goście. Na początku mi się to wydawało totalnie wykonalne, żeby sprowadzać co tydzień gościa, który będzie właśnie w stanie ciekawie na jakiś temat opowiadać. No i to było koniec końców ciężkie, więc nie powiem, że to nam przychodziło jak spłatka i bez problemu co tydzień tego gościa ogarnialiśmy, ale koniec końców okazało się to łatwiejsze, niż mi się początkowo na pewno wydawało.
1: No ja też na samym początku, jak zacząłem prowadzić audycję, byłem zdziwiony, w sensie, że można napisać do kogoś, kogo kojarzysz, a on mówi, no radio spoko, pewnie wpadnę tam na pół godzinki, nie? Jeżeli termin pasuje, że tam nie ma takiego oporu, że co to jest, to gramy na aferę, nie znam, tylko raczej większość osób, która odpisuje, zwykle już odpisuje.
0: Jak odpisuje? Tak, nie? Jak odpisuje, tak. Bo faktycznie niektórzy nie odpisują, tacy najwięksi dziennikarze, bo jeszcze na początku miałem tak, że trochę mi zależało na tym, żeby ta audycja A miała większe zasięgi, a B, żeby, no w sumie to się łączy, żeby były bardziej medialne nazwiska też się tutaj pojawiały, więc starałem się pisać do tych dziennikarzy takich największych, najbardziej kojarzonych, no to faktycznie większość po prostu nie odpisywała. Nie, no ale zdarzało się, jak ta audycja z Tomkiem Ciemkałą na przykład, o której powiedziałeś, no ale też Tomek Ciemkała jest super facetem po prostu, więc no i też swoją drogą ma przecięcie z Piotrkiem Przyborowskim, bo tam też coś razem kiedyś robili, więc na przykład taką osobę się udało zaprosić i z nią porozmawiać, co prawda tylko na łączach, no bo wciąż Poznań, natomiast no udało się i porozmawialiśmy, chyba nawet dwukrotnie z tego co pamiętam były audycje z Tomkiem Ciemkałą, więc tak, to jest zaskakujące, nie, że nie ma takiej olewki na zasadzie, jakaś mała audycja, nikt tego nie słucha, w ogóle jakieś randomowe radio nie znam i nara, tylko faktycznie jak już ktoś odczytywał tę wiadomość, to zwykle to była pozytywna odpowiedź.
1: Okej, okay. I ja myślę, że teraz zrobimy sobie króciutką przerwę.
0: Nie gadamy w ogóle,
1: Już tak wypada troszeczkę.
0: No, wypadałoby.
1: A potem sobie zrobimy jakieś takie właśnie the best of. Więc my wracamy za sekundkę.

0: Audycja Gramy na Aferę. Rozmawiamy sobie dzisiaj tak naprawdę o genezie, historii, początkach całej audycji. Jak jesteśmy już przy takich właśnie podsumowaniach, to warto zapytać, jakie są twoje ulubione audycje? Bo wiadomo, teraz z wybiórczą pamięcią, ale jakieś takie, które właśnie, po prostu takie, co pamiętasz. To jest już dużo, jak pamiętasz. I tu z podpórką, jacy też byli najciekawsi goście.
1: Dobra, to zacznę od drugiego, bo to mi od razu, to od razu mam w głowie. Najciekawsza audycja dla mnie, to jest bardzo subiektywne zdanie, ale pamiętam, że czułem się w niej najbardziej kręcony i taki zagubiony trochę w tej audycji, taki zafascynowany w ogóle, co się dzieje wokół mnie, że nie rozumiem, jak te uniwersa się przenikają. To była audycja z panem Kazimierzem Greniem. Bardzo ją wspominam, bo ona jeszcze miała taką otoczkę po prostu, że pan Kazimierz nas bardzo miło traktował podczas tej audycji. My zresztą też byliśmy z Piotrkiem, myślę, bardzo, bardzo kulturalni. I to jest audycja, która mi bardzo namieszała w głowie pod takim kątem, że czułem, że rozmawiam z osobą, która przy drugiej rozmowie, bo mieliśmy dwa razy okazję z panem Kazimierzem rozmawiać, przy drugiej rozmowie miałem wrażenie, że słyszę bardzo podobne nawet nie tyle historie, co zdania. Dosłownie, że ta historia jest albo tak prawdziwa, że mówi dokładnie to samo, albo tak wyuczona, że mówi dokładnie to samo. Nie? I tu pozostawiam, nie wchodzę w rozstrzyganie. Słyszałem bardzo różne wersje, więc pozostawiam do rozstrzygnięcia każdemu, kto jest w temat zaangażowany, a wiem, że budzi bardzo skrajne emocje, więc tak, audycję z panem Kazimierzem na pewno wspominam szczególnie. Tak, jeśli chodzi o ciekawość gościa, a takie najprzyjemniejsze, to w sumie trochę zależy od kategorii, bo jeśli chodzi o łatwość prowadzenia takiej audycji, to najprzyjemniej mi się rozmawiało zawsze z osobami, no nic odkrywczego nie powiem, które się łatwo posługują słowem, nie? Więc bardzo miło wspominam wszelkie rozmowy z Radkiem Nawrotem. Swoją drogą naszym ex-kolegą radiowym, bo też Radek prowadził audycję w Aferze. Bo zawsze mówiłem, że po każdej audycji z Radkiem Nawrotem wychodzę mądrzejszy o kilka nowych słów. Nie? Że dowiaduję się po prostu, poznaję jakieś nowe słowo, którego wcześniej nigdy nie usłyszałem. Więc na pewno Radek Nawrot, tę audycję wspominam bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo zawsze lubiłem, serdecznie pozdrawiam Damiana Smyka, uwielbiam z Damianem rozmawiać. Damian ma humor, ma ripostę, ma wiedzę, super, super dziennikarz sportowy. Bardzo, bardzo lubię z nim rozmawiać. Z kategorii, no chłopaków wszystkich od FPL-a, to wiadomo, od FPL-a i od Premier League, czyli ekipę z angielskiego Espresso, Macieja Łaszkiewicza, Kaspra Klesińskiego. To też nie jest przypadek, że regularnie tutaj u nas bywali. Radek Laudański bardzo często też u nas bywał. Patryk Tri, o którym już mówiliśmy też, bardzo miło wspominam te rozmowy z Patrykiem. A z takiej kategorii rozmów, nic nie ujmując wcześniejszym naszym rozmówcom, ale takich poważniejszych tematów, to bardzo zawsze lubiłem wszystkie rozmowy, które się odbywały z Michałem Banasiakiem. Bo chyba tematyka mi po prostu najbardziej siedziała tych rozmów, że właśnie styk polityki i sportu. To było coś, co mnie już od dłuższego czasu najbardziej interesowało, bo to też jest trochę geneza tego, że w sumie się z Gramy na Aferę żegnam, że po prostu, czy nie wiem, jeszcze będziemy o tym rozmawiali, czy nie.
0: Tak mini, możemy
1: to powiem, że generalnie mnie po prostu piłka jako taka przestaje aż tak interesować. Przestała mnie interesować, nie będę owijał w ogóle. Po prostu mam i myślę, że słuchacze też to słyszeli, dlatego nie chcę też się zmienić w takiego, przepraszam, Michała Pola, który ciśnie na prowadzeniu rozmów bez jakiejś takiej bardzo głębokiej, pogłębionej wiedzy merytorycznej w danej dziedzinie. Czułem już, że często te audycje w moim wykonaniu nie są takie, jakbym się chciał pod tym podpisywać w takim kontekście, że jak rozmawialiśmy o jakichś bieżących wydarzeniach w piłce nożnej, to już po prostu odjeżdżałem. Nie? Że raz, że mnie to specjalnie nie interesowało, kto wygrał mecz jaki. Dwa, że po prostu słabo mi te audycje szły, bo za mało wiedziałem na ten temat, więc to jest taka główna trochę przyczyna tego, że piłka aż tak mnie przestała interesować, co mnie z kolei bardzo mnie zawsze interesowało i nadal mnie to interesuje, połączenie piłki właśnie z polityką, z ekonomią, takie tematy bardziej związane z kulturą, z psychologią, to tak, nie? I te audycje z Michałem Banasiakiem często właśnie tego dotykały, więc te audycje bardzo dobrze wspominam.
0: No też na pewno będziemy cały czas cisnąć, bo chociażby z mundialem, który się zaczyna, a tam nikt nie dostał wizy spoza Europy, kłopoty tam tam kibiców Maroka i tak dalej, to no, myślę, że to właśnie za tydzień, dwa będziemy poruszać, bo to jest coś, co zawsze przy piłce będzie.
1: No, Iran bardzo fajnie do omówienia. To jest mnóstwo takich tematów i one cały czas by były, nie? Gdyby, no to też wiadomo, że to nie jest jedyny czynnik, bo gdyby to był jedyny czynnik, to bym po prostu robił tylko takie audycje. Zapraszał tylko takich gości i pojawiał się tylko na takich audycjach, na przykład raz w miesiącu, ale no, kilka innych czynników budowlano-życiowych powoduje, że tego czasu zrobiło się trochę mniej i mieszkam w innym mieście i po prostu no już jest ten czas.
0: Dobra, w takim razie technikalia. Jak się robi Gramy na Aferę? Bo dla mnie to jest tak, że ja przychodzę, mówię i cała reszta się robi.
1: No, to teraz się nauczysz. teraz będziesz musiał się nauczyć. Znaczy, generalnie to jest bardzo proste, bo znaczy pytasz o to, jak się składa, montuje, jak to się robi?
0: Skąd się bierze ścieżki, czy tam trzeba coś uga-buga po...
1: Właśnie to nie jest żadne uga-buga, to jest naprawdę banalne. Znaczy, my mamy ten wielki komfort, że Gramy na Aferę jest audycją, a nie tylko podcastem, nie? Więc przez to, że jesteśmy na antenie Afery, to wszystko, co leci na antenie Afery do nie pamiętam ilu, ale chyba 10 albo nawet dalej, 15 lat wstecz, jest nagrywane, bo musi. Jakby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chciała się przypierniczyć do pana Michała za to, że przeklął na antenie, co się absolutnie nigdy nie wydarzyło.
0: Raz mi się wymsło.
1: To wszystko jest zapisane w annałach historii na serwerach i wisi. Więc ja po prostu wchodzę, pobieram sobie plik z audycją. Muszę go przekonwertować niestety, bo moja Audacity aplikacja jest głupia i nie odczytuje z jakiegoś powodu tego pliku, więc muszę przekonwertować MP3 do MP3 jeszcze raz. Wycinam sobie szybko audycję. Jak już masz się w tym wprawę, to ja patrzę na ścieżkę dźwiękową, która ma godzinę, bo co godzinę są te sloty zapisywane. Patrzę tylko na ścieżkę, widzę, że dobra, tu była piosenka, wycinam, wstawiam jingle, trwa to 15-30 minut maksymalnie, piszę opis, wstawiam zdjęcie do kanwy, poprawiam tytuł, dziękuję. Najwięcej czasu czasami to mi zajmuje wymyślenie tytułu, żeby nie był totalnie cringe'owy, tak szczerze mówiąc.
0: Tak, bo to czasami jest tak, że coś siądzie, że jest dużo...
1: Że od razu, nie? Że wychodzimy i tytuł jest pyk, a czasami faktycznie trzeba się nad tym zastanawiać przez 15 minut albo pół godziny.
0: Tak. I teraz to przybor będzie robił.
1: Przybor już do mnie zagadywał, że Krzychu, może byś tam jeszcze tam poskładał nam trochę te audycje. No, powiem tak, możemy negocjować, zobaczymy jeszcze, ale chciałbym wam to zdać. To naprawdę jest łatwe i przyjemne i szybciutkie. Pół godziny to jest absolutny maks. Jak jadę pociągiem do Wrześni, to jak wsiadam do pociągu na Garbarach, to kończę składać audycje zwykle mniej więcej w Kostrzynie Wielkopolskim.
0: To tak 20 kilometrów. Tak?
1: No, to jest taki przelicznik, więc bardzo szybko to idzie zrobić.
0: Dobra, to mi się podoba, że jest szybko, więc będziesz mógł to robić cały czas. W takim razie chciałem jeszcze taką sobie sekcję stworzyć. Gramy na Aferę, a dziennikarstwo. Bo na samym początku wspominałeś, że miałeś plan liznąć tej kariery dziennikarskiej.
1: No miałem. No i co?
0: I w takim razie chciałem... No bo wiemy, że ogólnie, tak jak już wspomnieliśmy, sam rynek dziennikarski no jest ciężki, żeby być profesjonalnym dziennikarzem, ale chciałem bardziej się zapytać, czy szybciej straciłeś motywację, czy po prostu dobiło cię, jak ten rynek jest zamknięty?
1: Nie dobiło mnie, że rynek jest zamknięty, bo nie poszedłem chyba aż tak daleko, żeby to odczuć. Bardziej chyba straciłem motywację i jakby wybrałem trochę inną ścieżkę życiową, może to tak to górnolotnie trochę zabrzmi, ale chyba tak było, że po prostu wiedziałem, że dobra, tak bez ogródek. W dziennikarstwie sportowym na początku się bardzo słabo zarabia, nie? I nie chciałem przechodzić przez ten etap, będąc już po studiach albo w trakcie studiów na Politechnice. Jednak troszeczkę bardziej poszedłem w tym kierunku, że chciałbym zapewnić dobry byt mojej przyszłej rodzinie, trochę więcej zarabiać niż się przebijać bez takiej gwarancji tego, że się uda, nie? Bo jednak to jest faktycznie bardzo zamknięta nisza i ja nie miałem takiego parcia na to, żeby być dziennikarzem, który będzie na przykład coś pisał do przeglądu sportowego, nie? Albo robił jakieś... Ja chciałem być bardzo komentatorem sportowym. Miałem bardzo sprecyzowaną ścieżkę. Ja chciałem komentować mecze. To mnie jarało. Było w pewnym momencie całkiem blisko, bo jakiś... Kurczę, już nie pamiętam, kiedy to było, ale to pewnie z 5 albo 6 lat temu była Eleven Sports zrobiło taki konkurs na komentatora sportowego, że trzeba było nagrać jakiś fragment swojego komentarza do wolnego meczu, wysłać do nich, oni to oceniali, zapraszali na kolejny etap, jakąś tam część osób. No i wysłałem takie nagranie, dostałem zwrotkę od nich, że zapraszają do Warszawy na skomentowanie połówki meczu El Clasico, tak do puszki jakiegoś tam z odtworzenia. Pojechałem na to, bardzo mi to zbustowało wtedy ego, bo mi powiedzieli, że było chyba 400 zgłoszeń, 10 osób wybrali do tego kolejnego etapu, więc ja już chodziłem po prostu z głową w chmurach, myślałem, że fajnie, fajnie jest, dobrze poszło, nagrałem to i cisza, nie? Zero jakiegokolwiek feedbacku. Nie pozdrawiam swoją drogą Eleven Sport za to, bo to jest bardzo słaby moim zdaniem. Widziałem, że ten konkurs robili swoją drogą jakoś niedawno drugą edycję. Mam nadzieję, że tym razem wrócili do tych osób, które były chociaż w tym drugim etapie, bo dobra, jeszcze rozumiem, że do tych 400 nie odpisywali, ale chociaż też można było jakąś krótką
0: wiadomość.
1: Z takiego
0: konkursu wiem, że na komentatora formuły ktoś rzeczywiście do redakcji
1: ale w sensie piłkarski też chyba był. Bo formuły na pewno i w ogóle z tego, co ja byłem, to dowiedziałem się potem po pół roku, bo śledziłem te social media. Mhm. Przeszło mi gdzieś to bokiem, nie zauważyłem, że było jakieś rozstrzygnięcie tego konkursu, ale właśnie Kacper Klasiński mi jakieś pół roku później powiedział, że no, że ty tam byłeś, no to jakiś dwóch chłopaków wyłonili i komentowali ligę chyba portugalską, czy jakieś tego typu rozgrywki, więc no tam byli lepsi, no ale ale było mi przykro, że nie dali żadnego feedbacku.
0: W drugiej turze zwykle
1: no, fajnie by było, żeby chociaż co nie poszło, nie? Nawet dobra, jak nie chcą dawać pogłębionego, no to cokolwiek, że dzięki za udział, no ale nie.
0: A samo to komentowanie, jak się tam czułeś?
1: Źle. Znaczy, ja myślę, że to położyłem, tak szczerze mówiąc. Miałem strasznie ściśnięte gardło, duży stres. Samemu w ogóle to było, więc też myślę, że w parze by było trochę prościej, ale rozumiem, że to miał być trudny test, bo samemu wydaje mi się, że to jednak jest trudniejsze. Szczególnie, że ja jestem zwierzęciem bardzo stadnym, lubię prowadzić z kimś rozmowę albo audycję, albo przypuszczam, że komentować też bym wolał w parze, więc trudno. No, to było trudne. No i to chyba było najbliżej takiej kariery, nazwijmy to dziennikarskiej, bo bliżej... No, ja by nie poszedłem w ogóle w tym kierunku, nie? Bardziej poszedłem w tym kierunku zawodowym, pracy na początku w swoim zawodzie wyuczonym na studiach, czyli w logistyce, a potem w sprzedaży.
0: Właśnie zawsze, bo to jako dziecko tam pewnie co drugi chłopak, który lubił piłkę, chciał być komentatorem sportowym.
1: No, myślę, że tak.
0: Zawsze najbardziej się bałem, że ja bym po prostu tych ludzi, nawet znając piłkarzy, nie potrafiłbym połączyć twarzy z nazwiskiem.
1: Ja to samo miałem, że bardzo się bałem, że się ośmieszę po prostu, że nie będę wiedział... Nie będę kogoś znał, że ktoś mi, kurczę, wiesz, zapyta w jakiejś rozmowie o jakieś wydarzenie sprzed 15 lat, które wszyscy powinni znać i, wiesz, wymienić z głowy skład, który wygrał coś tam kiedyś tam, a ja, wiesz, nawet nie byłem w planach wtedy i że ja tego nie będę wiedział, a ktoś inny będzie. To był mój też taki bardzo duży lęk, no, to prawda.
0: No i kolejna sprawa, że komentatorów sportowych, no, w Polsce nie potrzeba więcej niż ze 30.
1: No nie? I musisz mieszkać w Warszawie, wydaje mi się chyba. Znaczy, nie wiem, może teraz farmazonuję, ale chyba tak jest. No, jednak,
0: albo
1: żeby
0: mieszkać,
1: być
0: albo jeździć.
1: Albo
0: nie?
1: Jeździć, nie? Więc no, wybrałem tą ścieżkę lokalną, że tak powiem.
0: Tak, i jak jesteśmy przy ścieżce lokalnej, to chciałem się zapytać, cała ta twoja przygoda bądź kariera dziennikarska, jak ją sobie tam nazwiesz, czy czujesz, że ona cię rzeczywiście rozwinęła w jakimś kierunku, A jako człowieka, B jako osobę pracującą tu i tam?
1: No B, na pewno B, nie? W sensie bardzo rozwinęła i to jest moja duża polecajka dla kogokolwiek, kto się kiedykolwiek... Jeśli nas słucha teraz ktoś, kto się zastanawiał nad tym, żeby przyjść na przykład do afery na jakiś nabór, bo są regularnie otwierane, zawsze jak się zaczyna rok akademicki, to jest nabór do afery, to ja serdecznie polecam, bo... No, radio mi dało mnóstwo, po pierwsze, znajomości. Gdybym nie przyszedł do radia, to nie poznałbym mnóstwa ludzi, którzy tutaj się przewinęli. Co w tych ostatnich latach, no jak teraz bywamy raz w tygodniu, no to siłą rzeczy mniej znam ekipę radiową, nie? Natomiast jak był ten początek, kiedy prowadziłem serwisy, potem jakieś programy, jeszcze przed Gramy na Aferę, wszystkie się tutaj poznawało, no to mnóstwo teraz tych osób gdzieś się przecinam. Nie prowadziłbym na przykład, nie wiem, imprez typu Juvenalia, typu wszystkie imprezy jakieś tam plenerowe, które prowadzę. To jest w sumie teraz trochę moja druga odnoga działalności, nie? Że to robię, więc tego bym nie robił. No i myślę, że tak pod kątem pracy głosem, nad czym i tak muszę dużo pracować jeszcze, bo moja przepona płacze i kwicze, ale no dużo to dało, nie? Że tak warsztatowo, pod kątem prowadzenia rozmów nawet, no ja jestem teraz handlowcem, więc no ja dużo rozmawiam z ludźmi, muszę się ich pytać, muszę ich słuchać aktywnie, więc myślę, że przeprowadzenie kilkuset wywiadów w aferze, no to jest duży booster, nie? No jednak musiałeś z tymi ludźmi rozmawiać. Wiadomo, że to jest inny kontekst zupełnie, ale wciąż jakąś tą umiejętność rozmowy daje. Nie? Więc ja uważam, że afera, jeśli ktoś się zastanawia, to serdecznie zapraszamy, bo super miejsce i warto... No coś na pewno daje, tak, ujmę delikatnie. Nie, ale ty to... też to pewnie czujesz nie, zresztą,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, bo jak prowadząc jakieś warsztaty czy spotkania z klientem, gdzie jest potrzeba po prostu czasami troszeczkę podlać wody, mm-hmm. czasami dołożyć troszeczkę okrągłych słówek, to samo to, że ty mówisz pewnie mm-hmm. i mówisz ciągiem, już dużo daje do odbioru tego, co mówisz, nie? Bo rzeczywiście nie jest tak, że mówienie cię czasami do osoby jakiejś obcej i tak dalej cię zatyka, czy mocno stresuje, no i samo to, że potrafisz powiedzieć wtedy rzeczywiście z luzem, właśnie tembrem głosu, który nie jest taki, że czuć, że się wstydzisz, czy coś takiego, to rozwija po prostu takie możliwości, gdzie ty przekazujesz coś komuś.
1: No ale szczerze mówiąc, tak z nas dwóch, to ty jesteś lepszym tego przykładem, nie? Bo ty jeszcze jesteś na krótszej skali niż ja, bo ile, 2 lata temu zaczynałeś?
0: Myślę, że coś
1: takiego, nie?
0: W lutym będą 2 albo 3, coś takiego, no, więc jest 1,5 albo 2,5.
1: Przyjmijmy, to jest ta skala mniej więcej, jak z oceną wieku dzieci, nie? Że, no tak między 1 a 5. Więc moim zdaniem na twoim przykładzie to widać dużo lepiej, nie? Bo faktycznie jak na początku zaczynałeś z nami prowadzić tę audycję, to było słychać, że jesteś zestresowany, nie? Że ten głos był dużo bardziej ciśnięty, że no inaczej się wypowiadać, nie miałeś już takiego, wiesz, teraz masz luz taki, że sobie wjeżdżasz z tymi żarcikami, kiedy chcesz, jesteś luźny, a wcześniej byłeś spięty i było to, jest ta różnica odczuwalna, nie? Więc moim zdaniem bardzo, bardzo fajna rzecz, żeby się tego nauczyć, tym bardziej, że to jest środowisko wybaczające błędy wszelakie, więc tak, warto.
0: No właśnie i tutaj chciałem już powoli kończyć, żebyśmy skończyli na takiej właśnie pozytywnej nucie, że prowadzenie takich rzeczy, czy tak naprawdę nie chciałbym tego nazwać pracą wolontariacką, aczkolwiek trochę jest to, praca wolontariacka, to nadal jest coś, co warto robić nie tylko jako po prostu spełnienie jakiegoś swojego hobby, że możesz raz w tygodniu tu pogadać o piłeczce, tu się czegoś dowiedzieć, ale też rozwinąć samego siebie w zawodzie, który nie jest z tym zupełnie powiązany.
1: No, bo myślę, że o tym się w ogóle nie myśli. Nie? Jakby mi ktoś powiedział, że jak przychodziłem do afery, to przychodziłem z myślą taką, że chcę sobie studiować, żeby iść w tym kierunku zawodowym, powiedzmy, jako opcję bezpieczną i w aferze rozwijać się pod kątem dziennikarskim, że może akurat przypadkiem wyjdzie, że będę tym komentatorem sportowym, nie? I nie miałem w ogóle w myślach tego, że oto rozwinie moje umiejętności miękkie i w mojej potencjalnej przyszłej pracy będę się lepiej wysławiał, coś tam. No w życiu o tym nie myślisz, nie? Więc tak, myślę, że jednak warto to gdzieś z tyłu głowy mieć i pewnie i tak osoby, które potencjalnie chciałyby przyjść do radia, o tym w pierwszym odruchu nie pomyślą, tylko o tych marzeniach, ale jako starszy kolega mogę powiedzieć, że tak faktycznie jest.
0: O, teraz to już jest starszy.
1: No, już jest Nestor, nie? Już tak podrapał się po wąsie i
0: 30 się zbliża.
1: Bardzo starszy kolega. No, ale to jeśli... Mówię z myślą o osobach, że tak powiem, w rocznikach 2000+. O.
0: 2000+. No, to brzmi już tak, wiesz.
1: Młodo. Dla nas młodo.
0: Nie to, co 98, no to nie jest 2000 przecież.
1: Oczywiście. No, to jest taka trochę głupia perspektywa, ale tak faktycznie jest, no.
0: Dobra, to ja w takim razie mam jeszcze jedno pytanie. Audycja grudniowa, podsumowanie roku. Czy wystąpisz tam jako gość?
1: Tak, bardzo chętnie.
0: Dobrze, czyli widzowie, mamy to, zostało to przyklepane. Audycja typu śmieszna, która się tam wydarza na przełomie nowego roku, Sylwestra.
1: Ja w ogóle nie wykluczam jakiegoś zagrania typu Kamil Grosicki i reprezentacja Polski.
0: Ale... Za tydzień akurat wypadnie jakiś fajny mecz o 18. Krzysztof Jęcz, wróciłem.
1: No może się rzeczy się dzieją, nie? To jakby nie jest tak, że ja tutaj podpisuję jakieś papiery, że wypowiedzenie składam, więc no zobaczymy, czas pokaże.
0: O, jeszcze jak najbardziej. Dobrze, no to my sobie tu kulamy się w kierunku końca, mamy 18.53, więc w sumie akurat, żeby rzucić tu pioseneczką i serwisem, więc zapraszam do ostatniego pożegnania.
1: Żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za te lata, jeśli nas słuchaliście, to jest mi bardzo miło. Nie wiem, nie umiem w takie rzeczy. Bardzo, bardzo fajnie się prowadziło tę audycję i myślę, że to nie jest ostatni raz, jak jestem na antenie. Bardzo się głupio dzisiaj czułem i mam nadzieję, że nie wykręcało was podczas słuchania tej audycji, bo mnie wykręcało okrutnie.
0: Dobrze, w takim razie my bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu, albo przez przypadek akurat włączyli...
1: Wyobrażasz sobie tych ludzi, którzy jechali teraz autem i musieli tego... Znaczy nie musieli, ale może wiesz, tam zepsuło się pokrętło w samochodzie, nie mogli zmienić stacji. Bardzo współczujemy i pozdrawiamy wszystkich tak, tego
0: typu
1: słuchaczy.
0: To była audycja dla OG fanów.
1: Była.
0: Jak najbardziej, ale raz na jakiś czas fajnie sobie pogadać też w zupełnie inny sposób.
1: Odsłuchaj moja mama, tata i babcia i dziękuję.
0: I dobrze, oni też zasługują. Przy pierwszym mikrofonie, jako redaktor prowadzący, właściciel praw do audycji Gram na aferę.
1: Bardzo proszę.
0: Michał Płocki.
1: Tak, i Krzysztof Więż, gość.
0: Realizowała nas Olga Grumowicz. Dziękujemy. Niektórzy słyszą się z nami za tydzień.

0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: Za 3 minuty godzina 19:00 zapraszamy na ostatni dziś serwis informacyjny.
2: Aleksander Szwarc, zapraszam. Poznaliśmy nowych zastępców prezydenta miasta Poznania. Powołana na to stanowisko została dotychczasowa dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska, która zastąpi na stałe Jędrzeja Solarskiego. Kolejnym zastępcą prezydenta odpowiedzialnym m.in. za politykę transportową oraz oświatę został dotychczasowy wójt gminy Rokietnica Bartosz Derech. Jak sam mówi, będzie współpracować z radnymi.
3: Na pewno mam w sobie olbrzymią pokorę i nie odpowiem, że nagle wszystko będę wiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem, i przekonać ich do swojej osoby. To jest jedyna odpowiedź, jaką w tej chwili mogę udzielić w zakresie współpracy z radnymi.
2: Nowi zastępcy rozpoczną pracę 1 lipca.
4: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
2: Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wszczął postępowanie w sprawie baneru, który zawiesił na ścianie Kolegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego. Sprawdzana jest kwestia tego, czy baner jest legalny w myśl zapisów poznańskiej uchwały krajobrazowej.
5: My nie informujemy o przedsięwzięciu komercyjnym, nie informujemy o przedmiocie sprzedaży, nie ma to znamion komercyjnych, nie jest to informacja o przedsięwzięciu, jest to informacja o charakterze historycznym, przywołująca po prostu wydarzenie 10. Mistrzostwo Polski, i dlatego stoimy na stanowisku, że te zgłoszenia, te zgody nie były konieczne.
2: Mówił prezes Lecha Poznań Karol Klimczak.
4: Radio Afera, lokalne źródło informacji.
2: W przyszły weekend odbędzie się impreza pod tytułem Weekend na Szlaku Piastowskim. Zwiedzać będzie można m.in. tereny ziemi wągrowieckiej czy Pobiedzisk. Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziecie na jego stronie internetowej. Jak wynika z badań ESPAD 2024, młodzi Wielkopolanie coraz częściej sięgają po narkotyki. Kontakt z alkoholem deklaruje aż 88% uczniów w wieku od 17 do 18 lat, a ponad połowa badanych ma doświadczenia związane z silnym upiciem alkoholowym. Badania wskazują również na znaczącą skalę używania e-papierosów oraz kontaktu młodzieży z marihuaną i haszyszem.
6: Wydaje mi się, że dzisiaj większym problemem są już narkotyki. Jeszcze pewno kilkanaście lat temu mówilibyśmy, że ten alkohol jest największym problemem, ale pewno kilka lat temu ta granica została już przekroczona i dzisiaj mówimy, że największym problemem dla młodzieży są właśnie narkotyki.
2: Mówił zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, inspektor Sławomir Piekut. I to już było wszystko, jeżeli chodzi o ten serwis i jeżeli chodzi o serwis informacji na dziś. Na kolejną porcję informacji z regionu zapraszamy jutro od 6:57.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
7: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
8: O. Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
9: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
4: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
10: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.

To były Mlecze z utworem Tracę Czas. No i tym właśnie singlem rozpoczynamy nasz środowy aferytm. Audycję realizuje Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonie będzie dla was przez najbliższą godzinę Karolina Ziembińska. No, ten singiel wyszedł już jakiś czas temu, gdzieś tam pod koniec maja, ale powiem szczerze, że mi umknął w tych moich aferytmowych zestawieniach, a na pewno warto zwrócić na niego uwagę. No i warto zwracać w ogóle uwagę na to, co Mlecze teraz wypuszczają, bo zapowiadają nowy album, który latem ma się ukazać, a również latem, bo 2 lipca bodajże zagrają na poznańskiej scenie nad Rusałką, także tutaj będzie można ich usłyszeć na żywo. No a jeżeli macie ochotę wybrać się na jakiś konkurs już jutro, no to oczywiście mamy dla was konkurs. Do wygrania jest podwójna wejściówka na koncert zespołu Hoist, który zagrają w ramach trasy promującej płytę Reshaping. Koncert odbędzie się jutro, czyli w czwartek 11 czerwca w klubie pod Minogą, a żeby przybliżyć wam, jakich klimatów będziecie mogli posłuchać, no to Hoist skupia się na własnych kompozycjach w stylistyce jazz fusion z elementami improwizacji zaczerpniętej właśnie z jazzu. Żeby wygrać taką wejściówkę, wyślijcie SMS-a na numer 7148 w treści wpisując afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, co najbardziej lubicie w jazzie. Koszt takiego SMS-a to złoty 23, a my przechodzimy do następnych nowości, a jest to nowość zdecydowanie ciekawa, która przykuła moją uwagę, czyli nowy singiel od zespołu Ninja Episkopat. Zapowiedzieli oni album, który ukaże się już 22 października. No a pierwszy singiel, który usłyszymy, to The Bell of Shame. Został wydany we współpracy z duetem hip-hopowym z Filadelfii, Shrapnel. I mamy tutaj bardzo ciekawy storytelling, bo raperzy wcielają się w rolę dziennikarzy relacjonujących historię uwięzionej zakonnicy. I powiem szczerze, że przygotowując się do tej audycji, pomyślałam sobie tak, wow, w końcu coś ciekawszego, w końcu coś nowego. Nie jest to kolejna piosenka o tych samych tematach, o tych samych emocjach, tylko coś takiego, na co chyba nikt inny by nie wpadł. Więc sami tego posłuchajcie. The Bell of Shame, Ninja Episkopat.

Muszę powiedzieć, że tutaj jest dla mnie coś więcej niż taki zwyczajny storytelling, bo cała narracja w tym utworze jest tak poprowadzona, że brzmi trochę nawet jak taki dźwiękowy spektakl. Było to The Bell of Shame od Ninja Episcopat. Przypomnę, że album Ubryk, który ten singiel zapowiada, ukaże się już... No, w zasadzie nie już, bo trochę musimy poczekać, ale 22 października. Ale mam tutaj w moim zestawieniu parę takich singli, które już są takimi ostatnimi przystankami na tej drodze do wydania albumu. I jednym z nich jest A mógłbyś od Ailee, czyli już ostatni singiel zapowiadający album, który ukaże się 19 czerwca. No to trochę ponad tydzień, także już niedługo, bo w poniedziałek został ogłoszony oficjalnie tytuł i data premiery, a zatytułowany ten album będzie Kąpałam się wczoraj w snach. Dostępny jest już preorder płyty, no i tutaj uwaga, w zestawie z dedykowanym stojakiem na kadzidło. Te dodatki do płyt nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać. Nie żebym jakoś na to narzekała, ale kreatywności tutaj na pewno nie można odmówić. Album będzie kontynuacją kierunku obranego przez Ailee na pierwszej epce, czyli Ala 17. Chociaż kierunek ten jest bardzo różnorodny, bo jest trochę poezji śpiewanej, jest neo-soulowo, jest też minimalnie zauważalne są wpływy takie rapowo-hip-hopowe, a przy albumie oprócz samej Ailee pracowali Lukasi z zespołu Coles, Kręc, 2K88, czy nawet muzycy z zespołu Omasta, którzy nagrali tam partie instrumentalne. Tak sobie myślę, że naprawdę dużo różnorodności możemy się potem spodziewać, bo już niedawno słuchaliśmy takiego typowo rapowego singla od Ailee, czyli Baby Wagon, ale teraz będzie trochę spokojniej, a będzie to A mógłbyś.

Ayla z najnowszym singlem A mógłbyś. Dla tych słuchaczy, którzy jeszcze nie wiedzą, a może chcieliby posłuchać Ayli na żywo, to zagra ona 14 sierpnia w Poznaniu na scenie nad Rusałką i uwaga, zagra w ten sam dzień, co Zdechły Osa, także na pewno będzie okazja, żeby usłyszeć ich wspólny singiel Usypiasz mnie jak lek, który ja bardzo lubię i bardzo polecam sobie odsłuchać, a tymczasem przechodzimy do naszego stałego punktu programu. W tym tygodniu tytuł płyty tygodnia nosi album post-funk od zespołu Madame Affaire. A czym właściwie jest ten post-funk? No właśnie, jest to odpowiedź na pytanie, czy w polskiej muzyce da się jeszcze stworzyć coś nowego. Trochę taka próba zaznaczenia jakiegoś własnego stylu zespołu, własnego podgatunku, który stworzyli, bo łączą jazz, rock, hip-hop, metal, a nawet trochę inspiracje disco, które próbują swoją muzyką odczarować z takich negatywnych konotacji, jakie ten gatunek ma. A co najważniejsze moim zdaniem w tym albumie, to teksty i to jakie przesłanie niesie, bo opowiada o ważnych i dosyć aktualnych tematach, takich jak przebodźcowanie, jak to, że żyjemy w ciągłym otoczeniu urządzeń, łatwej dopaminy, zalewani jesteśmy treściami z social mediów, które naprawdę przytłaczają nasze życie i oddalają nas od bliskich osób. I artyści w tym właśnie albumem chcieli zwrócić na to uwagę. No i myślę, że im się to udało, ale nie jest to jedyna ciekawa rzecz, która tutaj tekstowo się pojawia, bo jest też dużo aluzji literackich. Mamy odniesienia między innymi do Pani Bowary, czy też do Orlando Virginia Woolf, a utwór, którego zaraz sobie posłuchamy, jest inspirowany powieścią Milana Kundery, Nieznośna lekkość bytu. No i właśnie Nieznośna to tytuł tego utworu.

Nieznośna od zespołu Madame Affair, czyli utwór z naszej płyty tygodnia. A my przejdziemy teraz trochę bardziej w oniryczne, senne klimaty razem z najnowszym singlem od zespołu Sid Matters. No i tak jak już powiedziałam, będzie to bardzo oniryczny singiel, bo zainspirowany snem Jonathana, czyli lidera tego też zespołu. Snem, w którym pojawił się w życiu artysty diabeł i pokazuje mu przyszłość, jaka czeka nie tylko samego artystę, ale też ogólnie świat. No a przyszłość ta nie jest raczej świetlana, bo jest zagładą, którą ludzie sami sobie zgotowali. Ludzie działający przeciwko sobie, robiący sobie nawzajem jakieś no po prostu złe uczynki, doprowadzili do pustki na świecie i diabeł w tej historii stoi obok bohatera, pokazuje mu to, co się wydarzyło słowami "This is the future when everybody is gone". No i to właśnie nie ten diabeł jest najgorszy w tej historii, nie jest tu największym złem, tylko wszyscy ci ludzie, którzy byli obok, a teraz już ich nie ma. Tekst tego utworu, mimo że jest bardzo krótki, jak na 4-minutowy utwór, jest naprawdę dosyć wymowny. Jak się w niego zagłębiłam, to faktycznie poruszył mnie i zostawia z takim refleksyjnym wersem. "But it's not what I fear the most, it's not what I fear the most". I z tą refleksją w głowie posłuchajcie Nuclear od Sid Matters.

Jestem bardzo ciekawa, co jeszcze szykuje Syd Matters na nowej płycie, bo teraz to sprawdziłam, od ostatniego albumu minęło aż 16 lat, więc ta zmiana może być duża, ale nadal słychać tą melancholijność i te emocje po prostu, które Syd Matters umie zawrzeć w wokalu i w instrumentalnej warstwie. Wrócimy teraz na polską scenę muzyczną, a konkretniej to taką rapowo-soulową, na której już przed chwilą na chwilę się zatrzymaliśmy razem z Ailą, bo będzie to nowy album od Guest Julki, czyli wokalistki, którą odkryłam dosyć niedawno. No a jest to w zasadzie wokalistka, raperka, songwriterka, także wielozadaniowa dziewczyna, zawieszona gdzieś pomiędzy rapem a soulem. No i wydała niedawno swój debiutancki album Melange. No i chociaż nazwa mogłaby tutaj coś sugerować, to album jest dosyć taki spokojny. Nie są to te bangery imprezowe, tylko raczej takie utwory do chillowania, do chwili takiej refleksji o relacjach, o tym, co się dzieje właśnie na takich wydarzeniach pomiędzy przyjaciółmi, pomiędzy bliskimi osobami. Na albumie dosyć dużo się dzieje, bo mamy dużo gości. Jest między innymi Jakub Jan Bryndal, jest Aslip, jest też Filip Żółtkowski, który pojawia się na utworze, którego zaraz posłuchamy, a będzie to Love Song.

Gestiulka z utworem Love Song. Muszę powiedzieć, że jestem fanką umieszczenia tego saksofonu na koniec. Dużo polskich artystek dzisiaj sobie posłuchamy, a kolejną z nich będzie Ania Szlagowska, bo najnowszym singlem zatytułowanym Ile zapowiedziała nową płytę. Nową płytę, która ma być zwrotem ku prostocie, ku muzyce popowej i, co ciekawe, ku korzeniom, bo mamy tu inspirację kulturą ludową Małopolski, bo artystka właśnie z tego rejonu, a konkretniej z Nowego Sącza pochodzi. I co tutaj bardzo mnie urzekło w produkcji całego tego singla, to do klipu, który wyszedł przy okazji, zostali zaproszeni tancerze z nowosączańskiego zespołu pieśni i tańca, a cały teledysk miał być taką trochę interpretacją Camp Rock, ale to Małopolska, czyli historia taka disneyowska historia dziewczyny z małego miasta z marzeniami o zostaniu artystką. Sama Ania pisała tutaj, że spełniła swoje marzenie o odegraniu roli Demi Lovato. No i faktycznie jest to taka lekka popowa piosenka z melodyjnymi gitarami, z chwytliwym refrenem, taka trochę do rozmarzenia się, do posłuchania przy jakichś takich lekkich okolicznościach. I takie spełnienie trochę marzeń o zostaniu właśnie tą gwiazdą popową bez jakichś zbędnych kombinacji, bez próbowania pokazania takiej wymuszonej oryginalności. Jest to po prostu powrót do takich tradycji i do korzeni. Ania Szlagowska z utworem Ile.

Ania Szlagowska i najnowszy singiel Ile. Trochę popowo się tutaj zrobiło, ale zahaczymy jeszcze o polską scenę elektroniczną. W zasadzie nie tylko polską, bo w połączeniu z brytyjską. A mówię tutaj o najnowszym projekcie 2K88 we współpracy z Lauren Dufus, Rainim Millerem i Bianką Scout. Jest to zapowiedź nowego wspólnego albumu tych właśnie artystów, który początkowo miał powstać tylko na potrzeby występów na żywo, na zamówienie festiwalu Unsound. Właśnie tam ci artyści mieli połączyć siły i razem grać wspólne utwory, ale na szczęście tak się stało, że te utwory zostaną wydane również w formie płyty i będziemy mogli ich słuchać nie tylko na żywo. Projekt jest w głównej mierze koordynowany właśnie przez 2K88, czyli Przemysława Jankowiaka. No i jest rozwinięciem jego dotychczasowej twórczości, chociaż tym razem bardziej zahacza o ambient, wpływy hip-hopowe, trip-hopowe i nawet R&B. Sam utwór, który nosi tytuł Salto, jest inspirowany filmem Tadeusza Konwickiego o tym samym tytule, bo jak tłumaczy artysta, lubi patrzeć poprzez dźwięki i słuchać przez obrazy. Także wy też teraz popatrzcie przez dźwięk utworu Salto.

To było Salto, czyli najnowszy singiel od 2K88, zapowiadający wspólny projekt z brytyjskimi artystami. Bardzo polecam wam śledzić twórczość 2K88, nie tylko tą solową, ale również wszystkie współprace z czy to wokalistkami, czy to raperami, raperkami, bo są one faktycznie ciekawe. Już mówiłam w tym aferytmie dzisiaj, że jesteśmy tak na finiszu wydawania niektórych albumów. Kilka płyt w tym miesiącu, a nawet w tym tygodniu się zbliża, a jedną właśnie z nich jest album Sen Multiplayer od zespołu Przebiśniegi, który wychodzi już w piątek, a niedawno został wydany ostatni singiel tego albumu. Dzisiaj możliwe, że właśnie w tym momencie, bo są to trochę tajne informacje, odbywa się koncert przedpremierowy. No a dlaczego taki tajny? Bo bilety można było na niego zdobyć tylko zamawiając preorder płyty i dopiero po zamówieniu kupujący otrzymywali szczegółowe informacje, kiedy i gdzie odbywa się ten koncert. Znamy datę, także możliwe, że właśnie on trwa i właśnie pierwsi słuchacze już słyszeli ten album. No a album ma być przeniesieniem do snu, jak sama nazwa wskazuje. Sen Multiplayer ma być bardzo oniryczny, bardzo senny, a ostatnim właśnie przystankiem do tego snu jest melatonina.

Melatonina, czyli ostatni singiel zapowiadający album Przebiśniegów, którego będziemy mogli posłuchać już w ten piątek. A jedną z ostatnich nowości, jakich sobie dzisiaj posłuchamy, będzie utwór Kłam od Piotra Odoszewskiego. I co ciekawe, piosenka ta ma zapowiadać nowe rzeczy, ale jest jedną z tych wygrzebanych z szuflady i jedną z pierwszych piosenek, jakie Piotr napisał. A ma przypominać o tym, że kiedyś nie wydał jej, bo myślał, że jest niewystarczająca, myślał, że nie ma miejsca w jego twórczości na jakieś popełnianie błędów, na naukę, a jednak z czasem, z rozwojem kariery okazuje się, że jak najbardziej jest na to miejsce i wcale nie wyszło to tak źle, nawet bym powiedziała, że bardzo dobrze. Posłuchamy teraz utworu Kłam.

Piotr Odoszewski z utworem Kłam wybrzmiewa jeszcze na naszej antenie, a my już zbliżamy się do końca dzisiejszego Aferytmu. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Przy mikrofonie była dla Was Karolina Ziembińska, a pożegnamy się równie emocjonalnie, bo będzie to najnowszy utwór od Nat Cichockiej, czyli Jutro spoczniemy na dnie odległego morza.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.

0: Ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Słuchaj od 11 czerwca na 98,6.
1: Get yourself locked in to Bump and Grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
3: Reklama.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
7: Jadę na ryby.
8: Cześć, cześć i czołem. Witam wszystkich słuchaczy w Tysiąc Guzików i Ryba, czyli audycji, po której moim zdaniem nie można się spodziewać niczego. I prowadzić was dzisiaj przez te morza i oceany muzycznych dziwności będę ja, czyli Zosia Jarzębska, a realizuje mnie Jeremiasz Szczecina. Jaki na dzisiaj rozkład jazdy przewiduję? Otóż, no pewnie nikogo nie zaskoczę, no może, okej, parę osób będzie zaskoczonych, że no znowu jestem no chora, walczę trochę z gardłem, także dzisiaj wstępnie plan jest taki, że będzie więcej muzyki niż mojego gadania, a pewnie wyjdzie jak zwykle. I dzisiaj plan wycieczki muzycznej będzie tak, a przynajmniej miał być pierwotnie, że wiecie, zwiedzamy no głównie bym powiedziała Amerykę Południową pod względem shoegaze'u, ale wiecie, no w międzyczasie się ta wycieczka muzyczna mi trochę rozjechała. No i myślę, że większość dzisiejszych utworów to będzie Meksyk i Chile, ale mamy parę wyjątków, a jeden zespół już w ogóle moje mini muzyczne śledztwo wykazało bardzo ciekawe jakby to powiedzieć, pochodzenie, tak? No pochodzenie to może też nie, ale no skąd pochodzą członkowie zespołu, jak migrowali, bardzo mnie to zafascynowało, bo w ogóle bym nie zgadła, gdybym nie zaczęła klikać w losowe okienka na social mediach. No i co, zaczynamy, tak? Ale wycieczka zacznie się od polskiego zespołu, który serdecznie pozdrawiam. Nazywa się Angel Egg i ostatnio wydali kawałek Nightfall, wcześniej wydali Spiral, no i wybrałam dla was do posłuchania razem ze mną taki, no środkowy, czyli który wyszedł pomiędzy tymi dwoma, nazywa się Blue Light, a Angel Egg jest zespołem z Warszawy i tak wiecie, ich twórczość oscyluje między trip-hopem a dream-popem, czyli stwierdziłam, no idealny kawałek na tysiąc guzików i ryba. No to co, skonsumujmy razem Angel Egg i Blue Light.

Angelek i Blue Light, czyli nowość. W sumie to, no tak, teraz mają taką falę wydawania. Serdecznie ich cieplutko naprawdę pozdrawiam, bo brzmi to naprawdę klimatycznie. Ostatnio wyszło Nightfall, jeszcze tak wiecie, nie konsumowałam tej piosenki, nie robiłam degustacji, ale jeżeli będzie mi dane w najbliższym czasie prowadzić aferyzm, no czyli audycję z nowościami, to myślę, że tam sobie to szczegółowiej omówimy. No to co, przechodzimy do zespołu, który był 2 tygodnie temu na aferyzmie, ale nie na aferyzmie, przepraszam, na 1000 guzików i ryba. Ale ten album mnie tak oczarował, naprawdę, faktycznie wziąłam go na tapet bardzo, bardzo intensywnie, że stwierdziłam, a czemu mamy się ograniczać. No i taka ciekawostka, że no alternatywnie, jak się zastanawiałam nad, wiecie, tematem odcinka na dzisiaj, no to w mojej głowie też urodził się pomysł, że o, albumy z psami na okładce. No i ten album, no, ma psiaka na okładce, jeszcze pojawi się jeden album z psiakiem na okładce, także no wiecie, okładki też bardzo lubię, no dzisiaj będę kaleczyć różne języki, wiecie, że języki też nie są moją mocną stroną, no i też przypominam, że to w sumie już przedostatni odcinek 1000 guzików i ryba. No, próbuję zrobić odcinek specjalny ostatni i czy wrócę po wakacjach? No, mam nadzieję, że tak, chciałabym wrócić, zobaczymy, wiecie, co się wylosuje w moim życiu, bo będzie teraz dużo zmian. No i wiecie, może się doleczę przez tą przerwę w końcu, bo no, ile audycji prowadziłam z bólem gardła i stanem podgorączkowym, to moje. No to co, przechodzimy do tego szumnie przeze mnie zapowiadanego zespołu La Hermana Stramasfia. To są ostatnio właśnie moi ulubieńcy, których mówiłam, że słucham zamiast Fontaine's DC, od których byłam przez rok no, uzależniona, ale wyznam wam w sekrecie, zgrałam sobie Fontaine's DC na kasetę i teraz znajomi nie mogą mnie podglądać, że ich słucham, także to będzie nasza słodka tajemnica. A już przed wami La Hermana Stramasfia i wybrałam dla was utwór Monsantro.

La Hermana Stromasfia i utwór nazywa się Monsanto, tak? Dzisiaj będę kaleczyć język kolejny już zresztą, którego totalnie nie znam. Album nazywa się Diferencias Creativas Irreconcilables 2022 roku. Dobrze powiedziałam, przepraszam, wiecie, trochę stan podgorączkowy uderza do głowy. Jest to zespół z Kolumbii, jest to ich drugi album, no tak naprawdę, gdzieś tam, wiecie, zadomowił się w mojej głowie, w moim serduszku. Przechodzimy do kolejnego zespołu, który nazywa się Almost There But Not Really, a kawałek nazywa się Never Is. Jest to z albumu Sing Me To Sleep i akurat o nimie, wiecie, na moich socialach gdzieś tam w reklamach wyskoczyli mi i bardzo ciekawy jest opis i tego zespołu. W wolnym tłumaczeniu, wiecie, zespół latynoski plus band z Chicago. I no faktycznie tak jest. Band jest z Chicago. Teraz mają chyba parę koncertów w Chicago, albo przynajmniej na jakimś dużym festiwalu grają, z tego co wyczaiłam. Ale to wiecie, tak gadam trzy po trzy trochę. Więc no to co, posłuchajmy. Almost There But Not Really i kawałek Never Is.

Almost There But Not Really, kawałek nazywa się Never Is, no i ciężko było mi ustalić skąd dokładnie jest ten zespół, no poza Benem z Chicago. No w wielu przypadkach z dzisiejszej playlisty faktycznie musiałam zrobić małe śledztwo z różnym skutkiem, no już w ogóle ustalając, wiecie, coś więcej o tych zespołach i członkach, no to było ciężko, tak? Jak już mi się udało ustalić, skąd w ogóle są, no to już był sukces. No ten zespół chyba z tego, co zrozumiałam, śpiewa po angielsku, no bo okej, nazwy mają po angielsku i tytuły, i też album, kto by się spodziewał. I to jest okej, no ale są w dzisiejszym zestawieniu, no bo mimo wszystko, no gatunkowo, czy dzisiaj shoegaze'owo jest, no noise'owo na pewno, tak? Dzisiaj gitary z efektami, to jest dzisiaj nasz motyw przewodni, wokalnie też jest różnie. No i tak bym to określiła dzisiaj, że no tak około shoegaze'owo, zawsze wiecie, kącik buciarski zawsze otwarty u nas na audycji. No właśnie, czy ryby nosiłyby buty? Jeśli tak, to w jaki sposób? Myślę, że zadam kiedyś takie pytanie konkursowe, ale wiecie, już dzisiaj możecie pokminić na ten temat. No i to też jest okej, że niektóre zespoły mogą, wiecie, nie chcieć, żeby jakby ich punktem głównym było to, skąd są i tak. No jednak niektóre zespoły dążą do takiego uniwersalizmu i to też jest jakby okej. Przechodzimy do kolejnego albumu, który no właśnie dzisiaj trochę jest z innego miejsca na mapie niż większość, no tak mniej więcej. I tu wyszło bardzo ciekawe moje śledztwo. Zespół nazywa się Park Squares and Alleys i będą dwie piosenki, ponieważ ten album jest bardzo taki rozstrzelony gatunkowo. Album nazywa się Memories, tak jak powiedziałam, też jest z pieskiem okładka. No i główna osoba od tego projektu pochodzi z Rosji, z Kaborska i aktualnie jest w Tbilisi, w Gruzji. Także no rozstrzał jest ogromny. Ostatnio wypuścili też single Nothing Lasts Forever. Okładki mają w ogóle super. Naprawdę jestem wielką fanką. Jeszcze też, no wiecie, no nie starczyło mi trochę czasu, bo zmagam się z moją pracą magisterską, żeby skonsumować wszystkie nowości, no bo oczywiście wiecie, w świecie muzycznym wychodzi tego mnóstwo. No i żeby pokazać wam troszeczkę chociaż rozstrzał tego wszystkiego, tego albumu, no to będzie Trees and Other Trees i kolejny kawałek, który poleci ciągiem, nazywa się 17 and 10.

Park, Squares and Alleys i pierwszy kawałek nazywał się Trees and Other Trees, a teraz był 17 and 10. A nie, okej, okay, już pamiętam, przepraszam, wkręciłam was, puściłam je odwrotnie. Najpierw było 17 and 10, a potem Trees and Other Trees. I to jest jeden album, Memories, z takim pieskiem na okładce, jakbyście szukali. Bardzo rozstrzelony gatunkowo album i to jest w tym piękne. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że są takie albumy, zwłaszcza te pierwsze u artystów, że jeszcze wiecie, klaruje się ten gatunek, w jakim chcą tworzyć, przez co no, są rozstrzelone gatunkowo i następny album, z którego będzie piosenka, też taki jest. Zespół bądź projekt, no bo jak zwykle wiecie, mało informacji, niski próg wyświetleń, specjalnie dla was, przekopuję to wszystko i słucham. Projekt nazywa się ADVY i pisze się ADV4Y, więc nie mam pojęcia, jak to przeczytać. Piosenka nazywa się Los Anos Mayores i stwierdziłam, że odpuszczę sobie przeczytanie nazwy albumu. To jest ten ostatni z 2026 i projekt jest chyba z Chile. No, ciężko mi było ustalić, bo na przykład właśnie ten poprzedni, który powiedziałam, że właśnie jest z Gruzji aktualnie projekt. Ciężko było, bo w tych projektach często, jak wiecie, biorę skąd jest najwięcej słuchaczy, to w większości pokazuje Meksyk i tak też było w tym poprzednim projekcie, co no trochę, wiecie, utrudnia mi ustalenie tego, bo okazało się to być bardzo mylące. No i co, przechodzimy już do ADVY i Los Anos Mayores. Camina sobre mi cama si ya conocí.

Advi i Los Anos Majores i tak w trakcie, wiecie, to wasze odbiorniki dobrze działają, płyta nam się nie zacięła, po prostu ta piosenka, no, lubi płatać figle na odbiornikach, tak, wszystko jest zgodnie z planem, po prostu ona faktycznie taka jest, żebyście się nie martwili, że nie wiem, słuchawki wam nagle nie działają, to wszystko moja wina. Kolejny projekt też nazywa się nietypowo i też ma dużo Y-ków w nazwie, nazywa się Wyrd, chyba tak się wymawia, nie mam pojęcia, i pisze się W, dwa Y, Rydy. Piosenka, którą wybrałam dla was, nazywa się Americana. Album nazywa się Divampa, również z roku aktualnego 2026. I jest to według mojego mini-śledztwa projekt też prawdopodobnie z Meksyku. Ale naprawdę, to nie są łatwe śledztwa, wiecie. Ja jakbym chyba miała jakiś projekt muzyczny, to wiecie, chciałabym być, no wiecie, widoczna, tak, łatwo znaleziona. Łatwo znalezialna, może takie słowo nie istnieje, ale wiecie, o co chodzi. A tutaj ja naprawdę... Wiecie, chcę promować tą muzykę, mimo że jest z drugiej zupełnie półkuli w ogóle, ale to nie jest łatwa misja. Więc już przed wami, według mojej misji, Wirt i piosenka Americana.

Był to zespół Word z piosenką Americana, a my przechodzimy dalej. Jakby podoba mi się, że, znaczy może nie podoba mi się, a może i tak, że w sumie przez to, jaki właśnie jest shoegaze, tak, gatunki około noise'owe, to w sumie tekst i tak nie ma większego znaczenia, ale moim zdaniem ma znaczenie język, bo przez to, wiecie, dany język to są dane głoski, czyli jednak, wiecie, to trochę jak z tym, że głos jest trochę instrumentem. I wtedy, wiecie, dźwięki też są inaczej trochę wydobywane i właśnie, wiecie, tymi długościami geograficznymi i shoegaze'em ostatnio to jest taka moja, no, mała fiksacja, taka fiksacyjka właśnie Chile i Meksyk ostatnio, tak wiecie, no, na tapet bardziej wzięłam. Kolejny projekt, no taki, no miał swój pik trochę, no wyświetleń trochę jest, ale nie wiem, czy w Polsce są popularni, więc wiecie, oto ja przybywam i puszczam wam projekt Antonias i piosenka nazywa się Atado a tu sentimiento i projekt pochodzi z Chile. Album też się nazywa Antonias i w sumie kiedyś zapytałam pewną artystkę, jak to jest z tym wydawaniem pierwszego albumu pod swoim pseudonimem, imieniem i nazwiskiem, no i że usłyszałam odpowiedź, że to jest trochę taka wizytówka, taka, wiecie, no może nie tyle spuścizna, ale taki monument pozostawiony po samym sobie. No bo w sumie, wiecie, no tytuł można dać dowolny praktycznie swojego albumu. No z drugiej strony myślę, że jeżeli wam wpadnie w oko i ucho, to będzie łatwiej znaleźć. Już przed wami Antonias i Atado a tu sentimiento.

Anthony Yes i Atado to Sentimiento. Oczywiście zgodnie z planem, nie wyrobiłam się czasowo i część piosenek, które przygotowałam, no nie puszczę, może przemyślę swoje zachowanie i wrzucę wam to w formie playlisty albo setlisty, jeżeli was to no, jakkolwiek interesuje, więc szybkie przemeblowanie playki. I teraz będzie Destroy Boys. To jest taki no bardziej Riot Girl zespół ze Stanów Zjednoczonych, jeśli dobrze pamiętam. Nawet byłam na koncercie w Warszawie, jak jeszcze mi się chciało jeździć na koncerty, bo teraz jak już wiecie, znajduję gdzieś informację, że koncert jest w Warszawie, to już dla mojego mózgu nie ma tego koncertu, nie ma. To nie istnieje, nie możemy skrzywdzić. Jeśli chodzi o Destroy Boys, no to śpiewają oni po angielsku, są ze Stanów Zjednoczonych, ale jest parę piosenek, które są śpiewane po hiszpańsku, ale co ciekawe z dialektem Ameryki Południowej, które ja rozpoznaję, no wiecie, że jestem beznadziejna w językach, ale zostało mi to wyróżnione tym, że na przykład te podwójne ly, które się czyta trochę jak j, to u nich się czyta jak sz i na przykład nie bolsio, tylko bolsiszo podobno. I to właśnie słychać chyba w tej piosence konkretnie, akurat którą dla was wybrałam, czyli Destroy Boys i Lo Peor.

Destroy Boys i Loper. No, mam słabość do tego zespołu, chociaż przyznam wam się, że przez PAM ostatni album jakoś tak, nie wiem, nie wyskoczyłam, powiadomienie, budzik nie zadzwonił, nie zarejestrowałam, także dzisiaj był dzień, kiedy układałam właśnie scenariusz. No dzisiaj zrozumiałam, jak wiele muzyki mam do nadrobienia i że nie jestem na czasie. Przechodząc dalej, będzie teraz zespół Trementina, który jest z Chile, ale też śpiewa po angielsku. No to wiecie, jeżeli wam wpadnie w ucho, to myślę, że łatwiej będzie wam znaleźć ich na streamingach. Otóż album nazywa się Almost Reach the Sun z 2014, o dziwo, troszeczkę starsza rzecz, a piosenka nazywa się Kisses in Your Eyes.

Trementina i Kisses in Your Eyes. No mi ta piosenka trochę skojarzyła się z dźwiękami piły mechanicznej, ale za to kocham ten gatunek. Czyż to nie piękne? Zbliżamy się albo płyniemy powoli ku końcowi. I przedostatnim utworem będzie Station Sur. Chyba to dobrze wymawiam, ale prawdopodobnie nie. Jest to piosenka prawdopodobnie podwójna, Tempo i Łamane na Fuego. No na czytanie nazwy albumu myślę, że sobie odpuszczę, ale jest z 2025, czyli no w miarę nowe. A projekt jest, uwaga, uwaga, wyjątkowo z Argentyny. Także Argentyna ma dzisiaj swoją muzyczną reprezentację na 1000 guzików i ryba. I przed wami Estación Sur i będzie Tiempo y Fuego.

Estación Sur i Tiempo Fuego, łamane na Fuego, no to czas na ostatnią piosenkę. I jest to polecajka od mojego drogiego znajomego Maxa, który miał dzisiaj ze mną współprowadzić. Dał też więcej polecajek, ale oczywiście nie wyrobiłam się, ale jeżeli wszystko dobrze pójdzie, no to będzie nam dane współprowadzić specjał z okazji ostatniego odcinka. Ale wiecie, to będzie pewnie trochę jak z ostatnią trasą koncertową Gibsona, że wiecznie jest ostatnia trasa. Taką mam nadzieję i tego sobie życzę, że powrócę po wakacjach, wiecie, zdrowsza, silniejsza, z większą ilością energii, pomysłów i większą ilością może inspiracji, a także gatunków muzycznych. Taką przynajmniej mam nadzieję. Zespół nazywa się El Sirota i jest to zespół z Meksyku, no i sam zespół składa taką prośbę do słuchaczy, by słuchać ich na innych platformach niż Spotify. Piosenka nazywa się Te Vesmel i no to co, to by było na tyle, więc dzisiaj przeprowadziła was przez te morze shoegaze'u z, no bym powiedziała, no, drugiej półkuli. Przeprowadziła was przez to wszystko dzisiaj Zosia Jarzębska, a realizował mnie Jeremiasz Szczecina. To co, do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć!

0: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
1: Jadę na ryby. Autopromocja.
2: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera. A godzina 21 już wybiła i pora na godzinę z drum and bassem w poznańskim Eterze. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu. Czas start.

co słyszymy w tle, to niewydany jeszcze utwór autorstwa The Shroud, tak nazywa się artysta. Utwór nazywa się Uroboros i coś, co ukaże się niebawem na Drugs. To jeszcze za chwilkę będę mówił co i jak, natomiast posłuchajmy sobie, bo jest to przedpremierowy odsłuch w naszej dzisiejszej audycji. No i co? Lecimy z tym dalej.

niewydany jeszcze utwór The Shrouda, który nazywa się Euroboros i coś, co ukaże się w wytwórni Drugs, i to właśnie Drugs będzie, czy w zasadzie katalog wydawniczy tej wytwórni będzie bohaterem naszej dzisiejszej audycji, właśnie ze względu na to, że wpadła mi w ręce promówka zarówno tej epki od The Shroud, jak i Pesymista, ale Pesymist z kolei ukaże się dopiero na UVB 76 i to wszystko, z tego co widzę, wydarzy się 25 lipca, zarówno w przypadku Pesymista na UVB 76, a w przypadku Drugs i epki Shrouda to będzie też ten sam dzień. Także mamy tutaj dość zaawansowany przedpremierowy odsłuch. Nie będę wam puszczał dziś całej tej epki, bo chciałbym, z racji, że jeszcze nigdy nie robiliśmy audycji poświęconej Drugs, przelecieć sobie dość szerzej przez katalog wydawniczy tej wytwórni, która, z tego co ja rozumiem, przynajmniej jest siostrzaną wytwórnią UVB 76, a nie jej sublabelem. Natomiast mogę się mylić co do tutaj struktury właścicielsko jakiejś hierarchicznej. Natomiast bez względu na to, czy się mylę, czy nie, to jestem ciekawy jak zawsze, co wy sądzicie o muzyce dziś, więc dawajcie znać w komentarzach. facebook.com/lekkośćbitu, pisane łącznie bez polskich znaków. To jest nasz adres i tam w komentarzach dawajcie znać, jak wam dzisiejszy vibe siedzi, a my przejdziemy sobie do wydawnictwa z 2021 roku, czyli siódma epka, czy siódme wydawnictwo na Drugs. Za nim stoi Holsten, a utwór to jest Figure Out the Name.

prosto z epki Sealed in Time, która ukazała się w 2021 roku na Drugs. To był Holsten i utwór Figure Out the Name. Swoją drogą Holsten zarówno z Drugsami, jak i z UVB76 jest związany mocno, zawodnik z Bristolu, z tego co kojarzę. No i zresztą też z Bristolu pochodzi ta wytwórnia, którą prowadzą Gremlins oraz Vega z projektu Rough House, którzy tak naprawdę, no właśnie od gdzieś 2015 roku zarówno UVB76, jak i Drugs prowadzą. No i tak jak na UVB76 pojawiają się rzeczy często troszkę bardziej odklejone, awangardowe i odbiegające strukturą od drum and bassu, no to Drugs jest typowo poświęcone junglowo drum and bassowym przelotom. No i my sobie teraz przejdziemy do kolejnego wydawnictwa, do czegoś z 2022 roku, no i tam Overlook pojawia się na obu stronach, natomiast na stronie A jest collab z samym Loxim, a zatem Loxi i Overlook The Harbinger.

To byli Loxy i Overlook z utworem The Harbinger, czyli coś z 2022 roku. Oczywiście przypominam, że słuchamy utworów, które zostały wydane na Drugs, czyli siostrzanym labelu UVB76 Music. Wydaje mi się, że macza w Drugsach też palce Overlook. Zresztą sama nazwa labelu zaczerpnięta z Mechanicznej Pomarańczy by na to wskazywała, bo Overlook jest kinomanem wielkim. Z tego co wiem, Mechaniczna Pomarańcza jest jednym z jego wielkich takich punktów inspiracji i zresztą też w niektórych jego tytułach się motywy z tego filmu przewijają, więc wydaje mi się, że Overlook też może mieć coś tutaj wspólnego. Nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd oczywiście, bo gdzieś mi mignęło, że jest osobą, która odpowiada za prowadzenie go, natomiast na pewno głównymi postaciami są Gremlins i Vega. My tymczasem lecimy dalej. Jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego utworu, no to przypominam, że możecie się ze mną kontaktować w trakcie audycji na fanpage'u Połamanej. Do tego jak zawsze, jak co tydzień was serdecznie zachęcam, bo zawsze jestem ciekawy, jak wam się podoba to, co wam prezentuję w audycjach. facebook.com/połamana/lekkość bitu to jest nasz adres facebookowy, to jest nasz fanpage i tak naprawdę jedyny sposób, żeby się z nami kontaktować podczas audycji. Widzę, że jest z nami Artur, który nas słucha. Pozdro wielkie. No i Broken Minds napisali jeszcze przed rozpoczęciem audycji, więc nie wiem, czy słuchają, ale pozdro dla Lecha i dla Martyny i dla całej łódzkiej ekipy. A my lecimy dalej i przejdziemy sobie, cofniemy się w zasadzie aż do 2018 roku i do drugiego wydawnictwa na Drugs, za którym stoi Aspect, no i też jeden z moich ulubionych tracków, które się na tej wytwórni ukazały, czyli Stand Clear.

Czasami tak jest, że dane utwory kojarzą się człowiekowi z jakimiś konkretnymi momentami, wspomnieniami. No to ten track kojarzy mi się z setem Chrisa NSA z nieodżałowanego Boskiego Festu. Także jeżeli ktokolwiek z Boskiego Festu nas słucha, to serdeczne pozdro. Nie wiem, czy Chrisu nas słucha, ale dla niego też wielkie, wielkie pozdro i wielki big up. My oczywiście dziś słuchamy twórczości artystów, którzy wydają na Drugs i słuchamy właśnie katalogu wydawniczego tegoż labelu. Staram się zrobić przelot po wielu artystach, którzy tam się pojawili, bo mógłbym równie dobrze po prostu puścić cztery traki The Shrouda, które są niewydane. To by było dość... Powiedziałbym tak, poszedłbym w ten sposób na łatwiznę, no bo cztery rzeczy, których jeszcze nie słyszeliście, ale z drugiej strony wydaje mi się, że sporo z was nie słyszało w ogóle rzeczy z tego labelu, więc postanowiłem zrobić też troszkę szerszy przelot po tym, co tam się jak do tej pory wydarzyło. No i mam nadzieję, że to, co jak do tej pory słyszycie, się wam podoba. Czekam cały czas na wasze komentarze. Widzę, że jest z nami Rafał. Cieszę się, że tobie ta selekcja dzisiejsza siada. No i my posłuchamy teraz czwartego wydawnictwa z Drugs, gdzie na stronie A jest wspomniany już przez nas Holsten, natomiast my posłuchamy sobie strony B, gdzie jest manchesterski zawodnik Artilect i jego utwór Echoes.

był Artilect i jego utwór Echoes, czyli coś, co ukazało się w wytwórni Drug, z której dzisiaj słuchamy. Polecam sobie sprawdzać cały ich katalog wydawniczy, a cały znajduje się tak naprawdę zarówno na starej stronie bandcampowej drugsmusic.bandcamp.com, natomiast od niedawna widziałem, że wszystko połączyło się w jedną stronę bandcampową, w sensie wszystkie labele z tej rodziny tak naprawdę są na UVB76 Music Bandcampie, czyli UVB76music.bandcamp.com, i tam znajdziecie zarówno rzeczy z labelu matczynego z UVB76, znajdziecie rzeczy z Drugs, znajdziecie również rzeczy z The Stone Tapes, gdzie są tak troszkę bardziej jakimś takim downtempo, trip-hopem, ambientem i różnymi eksperymentami przesiąknięte rzeczy. No i też dwa wydawnictwa 4625, to jest kolektyw, który ekipa z UVB76 stworzyła. Nie wiadomo do końca, kto za tym stoi, ale wszystko wskazuje na to, że jest tam przynajmniej ktoś z Rough House'ów, pewnie Gremlins, pewnie Overlook, może Holsten. Nie jestem do końca pewien, natomiast no właśnie ekipa za tym stoi i oba wydawnictwa są naprawdę super, więc warto sobie je obczajać. Zresztą jak wszystko z całej tej rodziny labeli, z całego tego obozu, nazwijmy to. No a ja przypominam, że możecie ze mną kontaktować na fanpage'u Połamanej jak co tydzień. I jeszcze zanim przejdę do kolejnego utworu, to chciałbym wam powiedzieć o imprezie, która odbędzie się 19 czerwca w poznańskim klubie Dom Technika, bo tam odbędzie się Cater Base, czyli impreza charytatywna na rzecz stowarzyszenia Wioskowo Mi, które zajmuje się pieskami, i właśnie na rzecz tych piesków zbieramy zarówno środki finansowe, jak i pomoc rzeczową typu smycze, obroże, szelki antyucieczkowe dla psów, przysmaki, czy karma sucha, mokra, miski na wodę, jakieś zabawki dla psów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że rzeczy niezniszczone, które posłużą tym pieskom jak najdłużej. No i już na stronie tego eventu trwa także licytacja rozmaitych fantów, które Kaliku, czyli organizatorka, zebrała. Jest troszkę sztuki, troszkę rękodzieła, jakaś tam biżuteria z tego, co widziałem, także sporo rozmaitych fantów, które można w tej licytacji, gdzie wszystkie środki tak naprawdę będą szły na pieski. A jeżeli chodzi o kwestię muzyczną, no to na scenie dolnej zagramy razem z Antilą, z STC, z TSLD oraz z Resmoverem, a na górnej scenie grać będą Aprilis, Oral Chemist, Kaliku, Bandai John oraz Spectre. Także obczajcie sobie koniecznie. Zapraszam serdecznie do Domu Technika 19 czerwca. Nawet jeżeli nie możecie być, no to tam jest też gdzieś na evencie link do zbiórki i na tej zrzutce można się do tej sprawy naszej dołożyć. My tymczasem lecimy dalej z naszą dzisiejszą selekcją, no i pora na Nowozelandczyka, który tak naprawdę ostatnio rzadko jest widywany z wydawnictwami swoimi, ale mam nadzieję, że coś tam się u niego muzycznie dzieje od czasu, kiedy wypuścił coś właśnie z UVB76 i w zasadzie z Drugsami konkretnie, bo tutaj w 2022 roku mieliśmy singiel, gdzie na stronie A znalazł się Gremlins, a na stronie B CERN, i to właśnie jego posłuchamy. CERN i utwór Second Thoughts.

To był CERN i jego utwór Second Thoughts, coś z 11 wydawnictwa na Drugs, które ukazało się w grudniu 2022 roku. Przypominam, że możecie się ze mną kontaktować na fanpage'u Połamane, jeżeli wam się dzisiejsza selekcja podoba, ale nawet jeżeli wam się nie podoba, to też wbijajcie do komentarzy i dawajcie znać, skąd słuchacie i co sądzicie na ten temat, na temat tego, co leci z głośnika, czy z waszych słuchawek na streamie, jakkolwiek nas słuchacie. No ja osobiście bardzo się jaram tą wytwórnią i zarówno w wersji druksowej, jak i w wersji UVB76 bardzo mocno propsuję. No cieszę się, że mam też dla was rzeczy niewydane od nich i mały spoiler, znowu czymś od The Shrouda sobie skończymy naszą dzisiejszą audycję, ale zanim to mam jeszcze dla was jeden utwór przedostatni na dziś, bo w listopadzie zeszłego roku ukazał się singiel Quartza, gdzie na stronie A wystąpił solowo, na stronie B wystąpił wspólnie z Overlookiem. Wydaje mi się, że w ogóle ten utwór z Overlookiem graliśmy ostatnio podczas audycji poświęconej Overlookowi, a nie, przepraszam, przy audycji poświęconej Quartzowi, kiedy wyszedł jego album, to graliśmy Black Prism, no to teraz pora na stronę A, czyli Duplicity.

I tak oto końca dobiega utwór Quartza, Duplicity. Mam nadzieję, że siadła wam dzisiejsza selekcja. Oczywiście nawet po zakończeniu audycji możecie mi dawać znać w komentarzach facebook.com/lekkośćbitu i tam pod najnowszym postem w komentarzach właśnie się możecie do mnie odezwać. Ja mam dla was jeszcze ostatni utwór, tak jak obiecałem, to jest coś niewydanego z najnowszej epki The Shrouda. Ja zdecydowanie po tej epce muszę się temu artyście przyjrzeć i obczaić, co tam jeszcze wydaje, natomiast jeżeli pojawił się na Drugs, no to już jest dla mnie naprawdę spory, jak to się mówi, spora foka uznania, seal of approval ze strony Wegi, Rough House'ów, Gremlinza i tak dalej, Overlooka. No i w ten sposób będziemy się już z wami żegnać. Dzięki serdeczne za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Słyszymy się oczywiście za tydzień, jak co tydzień, między 21 a 22 w Radio Afera, a audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria, i zostawiamy was z The Shroudem i jego utworem Restless Minds, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Emergency Loop. Emergency Loop.
1: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O 1:00 w nocy ze środy na czwartek.
3: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

End of message. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Freddy Savages roaming the street. I'm a

0: Autopromocja. Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
3: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. Każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

0: dyskotek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Dobry wieczór, wieczór dobry, moje nocne marki. Minęła północ, więc rozpoczynamy Trap Stację, czyli waszą porcję rapu, jeżeli chodzi o Radio Afera, w każdą środę o północy. Ja to oczywiście Senorita Seni i zaczniemy od numeru Kimchi, od po prostu Kajtek. Po prostu Kajtek, którego możecie kojarzyć z na przykład programu Netflix, gdzie zajął drugie miejsce, no ale jest też poznańskim raperem, właśnie się zaręczył i gratulujemy. I tak się składa, że wydał o tym numer. Numer ma też piękny klip złożony ze wspomnień Kajtka z jego narzeczoną, także odsyłam do sprawdzenia. A teraz posłuchajmy po prostu Kajtek na produkcji Joachim w numerze Kimchi.

To był oczywiście mega hit, obejmuje noce na produkcji Jonathan, a na zwrotce PZ, na refrenie i zwrotce Liwka. Liwka, która zaczynała od coverów swoich idolów, by potem przejść nagle do mainstreamu tak drastycznie, bo od razu też pojawiła się Taco Hemingway, potem PZ. Poszło to naprawdę szybko, no ale dziewczyna jest utalentowana, więc tylko kibicować. A teraz wracamy trochę do poznańskiego rapu i na pewno wiecie, kim jest Adasz, bo jest on realizatorem w Palisie Studio, też producentem diamentowym, między innymi Taxi, Kizo i inne. No, że tak powiem, jeżeli chodzi o jego produkcyjne rzeczy, to można by opowiadać, ale fajne jest to, że Adasz tak naprawdę od wielu lat zawsze potrafił pisać, tylko, że tak powiem, nie ujawniał się z tym. I teraz pojawiły się już 4 numery solowe jego jako rapera, a ten ostatni jest taki wajbowy, jeżeli chodzi o klubóweczki, czyli taki mocno, mocno wakacyjny i dlatego to posłuchamy dzisiaj. Adasz w numerze Zabrać Cię.

A to była Easy Matt w numerze Pancake. Easy Matt, czyli nowa Fagata, tylko młodsza, z naturalnym tyłkiem, z naturalnym biustem, z naturalnym flow, z rytmiką i generalnie Fagata powinna się obawiać. A teraz posłuchamy nowego numeru od Nancy. Nancy kontynuuje rollout swojego albumu i to jest ostatni singiel przed dropem tegoż właśnie albumu. Nancy jest bardzo newschoolowy, bardzo trapowy. Mi bardzo siedzi, mam nadzieję, że go docenicie. Uważam, że to jest osoba, która pojawi się w mainstreamie szybciutko i, że tak powiem, już jedną nóżką gdzieś tam tupta. Nancy w numerze Zwykłe Rzeczy.

To był mega fresh trapper Cruzo i go mogliście poznać, jak był w 2115 Risk Takers, ale od tego czasu, że tak powiem, poszedł mocno na swoje, nawet na jednym klipie palił pianino w wodzie. Mega spoko, dobry ziom, bardzo dobrze rapuje i życzę mu jak najlepiej. To był Cruzo, rzuć tym w dół. A teraz posłuchamy naszej poznańskiej traperki, poznańskiej Świątek, która notabene wzięła udział w konkursie Girlzone.pl organizowanym przez Popkillery i tam nagrała swoją zwrotę konkursową, od razu jakoś tak w drugim wersie mówiąc, że ona właściwie Popkillerów nie potrzebuje, bo ona jest popem. I ta rolka wykręciła 180 koła wtedy na ten czas w tym konkursie, znokautowała wszystkie inne zwrotki, ale no, nie wzięli jej, nie przeszła. No cóż, ale tak jak wspomniałaś, Świątek popów nie potrzebuje. Posłuchajmy jej nowego numeru, bo naprawdę jest mega fresh. Świątek w numerze Zginie za mnie.

Mi tylko zyć mogą, huh? Dla których cuda to mit srogi, huh? Za pierwsze siano z rapu kupiłem torbę GSXD. Dziś diamenty zamówię, jakbym miał Johnny Tank. Na drugie, wybaczać nie umiem, kiedy przypominam widok mamy łez. A tarak zbiorę wdzięk, docelek mój nawet jęczeć umie. Czuję smutek, nieważne jak w życiu.

To był Bary w numerze Serio, a teraz posłuchamy Fabiana. Fabian napisany przez Double V. Fabian to poznański raper, który kontynuuje rollout swojego albumu i właśnie wydał numer pod tytułem Emocje bolą najbardziej, z naprawdę zajebistym klipem. Odsyłam was do sprawdzania. Fabian w numerze Emocje bolą najbardziej.

a to był oczywiście charakterystyczny poznański paluch w numerze Piękny Sen na featuringu Wajma, produkcja Chris Carson. A teraz posłuchamy sobie Ona wie, co to miłość od Hanafiego na produkcji poznański Adasz, no i oczywiście też poznański Hanafi.

A na sam koniec posłuchamy Tyna Music. Tyna to dziewczyna, która udzielała się na przykład w Upojeni label jako raperka, jeszcze jak mieszkała w Poznaniu, więc jak dla mnie jest wciąż poznańska. I teraz oczywiście wydaje już solo, ale nagrała nowy numer, wraca do muzyki i uważam, że ta dziewczyna naprawdę jest polską Amy Winehouse. A jeżeli chodzi o jej rap, to nie potrafię jej do nikogo przyrównać, bo jest jedyna w swoim rodzaju. Więc to jest takie kombo połączenie, bo jest piękny wokal, zajebisty rap. Posłuchajcie sobie Tyna Music w utworze Znów tęsknię.

To była Tyna Music w utworze Znów tęsknię. Za realizację tego nagrania i mix mastering odpowiada Adasz z Pali się Studio. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą trap sesję. Także do usłyszenia już za tydzień. Z wami oczywiście była Seniorita Seni.

0: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
1: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ Set Live.
2: Cześć, tu Anka. Dzisiaj ze mną dwie osoby, które kształtują polską muzykę house'ową. Przedstawiciele Taste the Music, to jest Gustaw, Louis.
3: Dzień dobry, witamy.
4: Cześć.
2: Bardzo się cieszę, że możemy tutaj chwilę porozmawiać. Moim pierwszym tematem, o który chciałabym was podpytać, jest Amsterdam Dance Event. Mega wielka konferencja muzyki elektronicznej. Wasz pierwszy raz na tym wydarzeniu? Jakie były wrażenia? Czy nie przytłoczyło was to swoim ogromem?
3: Tak, z wysokiego C zaczynamy, tak, jeśli chodzi o Amsterdam Dance Event od razu, ale nasze pierwsze jakby doświadczenie z Amsterdamem było w 2010 roku i w sumie to było takie bardzo powiedzmy towarzyski wyjazd połączony z imprezowo, nie wiem, z imprezowo kulinarnym doświadczeniem, trochę takim niekoniecznie typowo stricte nastawionym na jakieś panele i na warsztaty i do końca sami nie wiedzieliśmy, o co chodzi w tym Amsterdam Dance Event. Wiedzieliśmy, że jest mnóstwo imprez, że mnóstwo ludzi się zjeżdża, jeśli chodzi o branżę muzyczną, i tak naprawdę dużo się dzieje, ale sami trochę tak, wiesz, po omacku zerkaliśmy, o co chodzi, sprawdzaliśmy artystów, którzy nas interesują najbardziej i staraliśmy się odwiedzać kluby, w których oni grali. No i to w sumie było takie, wiesz, nie? Jakieś wesołe papierosy, różne dobre jedzenie i takie bardziej doświadczenie dość holenderskie.
4: Ja od ciebie biorę ten widelec i paradoksalnie można powiedzieć, że to był 2010 rok, czyli 16 lat temu, a pamiętamy bardzo dużo, być może właśnie dlatego, że to był ten pierwszy wyjazd. Dużo śmiechu, zorganizowany, wiesz, duży bus, więc zupełnie inna wyprawa niż teraz podróżujemy. Trochę jesteśmy starsi, więc doceniamy podwójnie ten czas, żeby ta trasa była trochę krótsza. Okay. Ale tak, wybraliśmy się wszyscy całą ekipą, pozbieraliśmy sporo osób, które tak jak my zajawkowo, wiesz, pierwszy raz jechali do Amsterdamu z wielką niewiadomą, żeby zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. No i tak nas to zaraziło, że w sumie z roku na rok ekipa, można powiedzieć, się powiększa, trochę zmienia, ale cały czas ten house'owy vibe nas tam mocno siedzi.
2: A pierwszy raz byliście tam jako jakby imprezowicze, uczestnicy, czy byliście też już ze swoim showcase'em?
3: Nie, totalnie, właśnie tak jak Wojtek mówił, tak bardzo, bardzo, że tak powiem, rekreacyjnie, hobbystycznie. Jechał 12-osobowy bus bodajże, jakoś tak, 10 czy 12 osób i po prostu chcieliśmy odwiedzić Amsterdam jako miasto podczas Amsterdam Dance Event i zobaczyć, o co chodzi. W ogóle nie mieliśmy jakby nawet, wiesz, marzeń i planów takich, że będziemy mieć nasz showcase. Tym bardziej, że musimy dodać, właśnie w tym roku powstał Taste the Music, czyli w 2010, aha, więc jakby totalnie nie myśleliśmy o tym, że będziemy mogli kiedykolwiek organizować tam własne noce.
2: No właśnie, a jak to się wydarzyło, że doszło do tego, że macie teraz tam swój własny showcase, że można zobaczyć was, na waszą imprezę, trochę z wami porozmawiać na tym wydarzeniu, tym jakże wielkim wydarzeniu, bo to naprawdę...
3: No właśnie, to jest Amsterdam Dance Event, musimy też dodać, bo ktoś może nie wie, kto nas ogląda, że to jest jedna z największych konferencji muzycznych na całym świecie. Zjeżdża się blisko 500 000 ludzi. W tym roku organizatorzy przewidują gdzieś około 600 tysięcy osób. Imprezy odbywają się w ponad bodajże 2000 wydarzeń, ponad 200 lokalizacjach bodajże, i to wszystko się dzieje w około 4-5 dni, więc tak, musimy też dodać, że po prostu na każdej ulicy grają wydarzenia, ludzie w każdym możliwym miejscu, w galeriach sztuki, w restauracjach, w pubach, w knajpach, w klubach, także to się dzieje praktycznie od rana do wieczora, 24 na dobę jest impreza. No i my oczywiście z czasem, bo po tym pierwszym razie tak się zachłysnęliśmy naszym wyjazdem, że wiedzieliśmy, że będziemy tam odwiedzać Amsterdam podczas AD co roku. No i oczywiście, wiesz, to się dzieje tak, że poznajesz ludzi, z czasem DJ-ów, producentów, o to też chodzi w konferencji sesjach sami bywaliście nieraz na różnych tego typu rzeczach. No i z czasem poznawaliśmy promotorów, którzy też działają w Holandii. I tak to się trochę zaczęło, że na początku dostaliśmy bookingi może nie stricte jako Taste the Music, tylko jako my, jako DJ-e, nie? Że dostaliśmy powiedzmy jakiś tam slot i zagraliśmy back to back, a później chyba dostaliśmy od Mike Scotta, z którym współpracujemy, takie pre-party przed Grantem Nelsonem chyba i to był chyba nasz pierwszy taki występ tam. Z Mike'iem nie pamiętam. Wiem, że nie wiem, czy go nie nagraliśmy kiedyś na ulicy, bo to było tak, że nagrywaliśmy takie jakby, nie wiem, after movies z Amsterdam Dance Event, Taste the Music. Nie wiem, czy to był z 2014 rok, 15. No i zaczepaliśmy ludzi na ulicy, którzy mogą nam nagrać, że tam cześć, oglądacie Taste the Music TV, pozdrawiamy, bla, bla, oczywiście. No i chyba zahaczyliśmy Mike Scotta, tam później poszło tak, że pytał się, o co chodzi, skąd jesteśmy i nie wiem, czy to tak się nie zaczęło, ale to już, wiesz, to było tam z 10, może z 12 lat temu, więc ciężko.
2: No a dodatkowo jeszcze taka kwestia networking, jakby spotkanie, kontakty, czy jest to jakby idealne miejsce właśnie na takie coś, czy jakby przesyt tego czasu i tego miejsca jakby nie pozwala na takie jakieś dokonywanie jakichś grubszych, nazwijmy to, biznesów?
4: Ja bym powiedział, że Amsterdam zdecydowanie jest dobrym miejscem do tego typu rzeczy, do tego typu działania. Z kilku względów. No na pewno to, co Tomek wspomniał, że ilość osób, które przyjeżdża, ilość artystów, producentów, osób, które są, wiesz, w branży muzycznej, jest praktycznie na każdym kroku można spotkać osoby, które są w branży, które, wiesz, działają w tym samym kierunku, więc to na pewno. A druga sprawa to pogoda, która no, nie zachęca do zwiedzania, do podróżowania i szukania, wiesz, jakichś innych przygód, więc tak, Amsterdam jest
5: bywały,
4: ale Amsterdam jest typowo miejscem spotkań barowych, wiesz, że idziesz i masz czas, żeby porozmawiać. Ale no przede wszystkim mówię, no to jest ten okres, w którym tak naprawdę każdy z artystów, z osób związanych z tą branżą zazwyczaj jest w rozjazdach. Każdy weekend wszyscy są praktycznie w innym miejscu i to jest ten moment, że w dany weekend przyjeżdżają wszyscy do jednego miasta i można na każdej praktycznie złapać uliczce, na każdym kroku możesz spotkać ludzi i masz ten czas, tak? To jest ten czas zarezerwowany, okej. I o tyle to jest fajne, że praktycznie od rana wstajesz, śniadanko i już te spotkania są, więc wieczorem fakt imprezy i może nie każdy jest tam myślami, żeby jakieś biznesy robić, ale od samego rana to jest wszystko, całe miasto po prostu tętni.
3: Muszę też dodać tylko taką ciekawostkę, że jak na przykład mieliśmy umówione spotkania, to nieraz było tak, że ma dla nas na przykład check-up 15 minut. Tak, na tej zasadzie, fajnie, że...
2: Że
3: jakby spotkań ma na przykład... To jest gość, który pracuje dla Beatportu, czyli no, dla największego sklepu muzycznego, jeśli chodzi o elektronikę na świecie. I on mówi, dobra, panowie, mogę tam o 16.20 i mam czas do tam o 16, powiedzmy 40 i muszę już uciekać. Nie? Po czym to było tak, że się rozgadaliśmy. On wiedział, że ma spotkanie z Mostem T i na ulicy Mouse T jakby przeszedł i on mówi, ty, Mouse T, przecież on idzie do mnie, ja muszę uciekać. Wiesz, to było takie
4: tak, ale ja tu dodam, ale to nawet, wiesz, 5-10 minut, to takie nawet spotkania są super, żeby poznać kogoś face to face. I on wtedy zapamięta nawet wytwórnie, cześć, tu jesteśmy, Taste the Music, robimy takie i takie rzeczy. Wiadomo, że za dużo tych informacji nie ma przy takich krótkich spotkaniach, ale mimo wszystko to daje dużo, dużo więcej niż pisanie maili miesiącami, bo czasami kogoś jak spotkasz, to czasami idzie wyczuć po prostu energię, że działasz na tych samych falach. Wiadomo, że były też spotkania, które nie do końca gdzieś tam dalej się rozwinęły, ale były też właśnie takie nawet pięciominutowe, gdzie było ten taki zapalnik, tak, klik i poszło dalej.
2: Chciałam dopytać, czy macie w pamięci jakieś takie wydarzenie, spotkanie, które może zmieniło wasze spojrzenie na organizowanie wydarzeń, albo dało wam, otworzyło wam jakąś furtkę, bramkę, jakiś lepszy kontakt, możliwość bookingów?
4: Może niekoniecznie booking, ale Grant Nelson, nie? Pamiętasz spotkanie, to też właśnie pierwsze wyjazdy chyba. Jeszcze Grant Nelson, to był Grant Nelson taki naprawdę mocno na topie i cały czas w branży, chociaż cały czas jest, ale już mam wrażenie, że trochę mniej. Więc to były te takie pierwsze nasze wyjazdy, gdzie po prostu, wiesz, buta otwieraliśmy te wszystkie możliwe drogi i bez kompleksów tak naprawdę poznawaliśmy ludzi, więc myślę, że te pierwsze takie nasze spotkania w Amsterdamie to chyba takie najbardziej, które gdzieś wypracowały później wspólną drogę podczas właśnie Amsterdam Dance Event. Mhm.

0: Okej, okay, a Amsterdam Designat teraz dla was, jakby ten zeszły rok, dwa lata temu, jak to z perspektywy, porównując do tych lat 2010?
1: Drugi dom. Szczerze ci powiem, że już byliśmy tyle razy w Amsterdamie podczas Ady, że to taki drugi dom. Chodzimy po tych ulicach, jakby kojarzymy je. Nieraz, owszem, w tych, powiedzmy, wcześniejszych latach dość człowiek mocno się gubił. Ale jeszcze jeździł z nami Skibi z duetu Louis Skibi, który po prostu chodził prawie z zamkniętymi oczami po Amsterdamie. Zawsze się dziwiliśmy, jak on to robi, bo wracaliśmy nieraz o trzeciej w nocy. On mówi, no tu jeszcze i druga w lewo i później w prawo jesteśmy. Gdzie wszystko wygląda tam tak samo. Kto był w Amsterdamie, wie, o czym mówimy. Ale tak naprawdę no, czujemy się już trochę jak ryba w wodzie, jeśli chodzi o to miejsce podczas Amsterdam Dance Event, ponieważ to miasto całe oddycha muzyką, w ogóle sztuką i jakby tym, co jest związane z branżą, bo musimy też dodać, że nie tylko DJ-e i producenci się zjeżdżają, bo są promotorzy, właściciele wytwórni, menadżerowie artystów, także cała branża chce dyskutować i jakby żyć muzyką przez te 5 dni w Amsterdamie.
0: A plan na Amsterdam Dance Event nadchodzący?
1: No to jest duże wydarzenie, bo 30-lecie, tak, Amsterdam obchodzi 30 lat w tym roku. Musimy dodać, że my już zahaczyliśmy 15 lat, więc mamy 15 lat, połowę jesteśmy z nimi. No mamy plan na klub, w którym grywamy, który będzie miał remont. Dowiedzieliśmy się i dostaliśmy nawet wizualizację miejsca, w którym grywamy regularnie, że będą zmiany, będzie klub powiększany, więc Barbakan na pewno w tym roku. Zastanawiamy się jeszcze nad formułą, bo nie wiemy, czy nie iść trochę w taką koncepcję popołudniowego grania, a nie całonocnego, czyli na przykład tam 15, czy 17, 20, 22 i koniec jakby showcase'u. Myślimy o też takim mini boat party, ale to wszystko oczywiście z planach, nie chcemy jakoś tam już zdradzać. Także tak jest plan.
2: I tu warto dodać, że to jest kilka dni, ale masa imprez, więc to też trzeba trochę zaplanować tą naszą imprezę, bo wiadomo, że dzieje się bardzo dużo klubów, wytwórni i konkurencji jest ogromna, więc to też trzeba na spokojnie sobie przemyśleć.
0: Trzeba jechać
2: żeby
0: tam
2: fajnie,
0: z dosyć dobrym planem.
2: Żeby dobrym, tak, w dobrym timingu wejść i żeby też to, chociaż też no wiadomo, że nie cały line-up i nie cały program już jest od razu podany, ale ze względu na to, że już tak jak Tomek wspominał, to już jest 15 lat, to jakieś doświadczenie w tej kwestii mamy. Coraz częściej zauważamy, że właśnie te takie imprezy popołudniowo-dzienne mają swoje mocne 5 minut, nawet w zeszłym roku właśnie jakbyśmy mieli sobie wspomnieć, co działo się i jak to wszystko wyglądało, no to na pewno ta nasza impreza dzienna była taka naprawdę mocna, no nie? Więc tutaj to też pokazuje, że może w tym roku trochę tak pójdziemy bardziej w godzinach popołudniowych niż wieczornych mocno.
1: Żeby nie było, że jesteśmy coraz starsi, nie? Żeby nie było, że jesteśmy coraz starsi. Ale nie, tak jak Wojtek mówił, akurat to było nasze takie top jeden, nie? Jeśli chodzi o nasz set o godzinie 15, bo musimy dodać, że zaczynaliśmy grać o 15 i w knajpie był barman, czy tam dwóch barmanów i cztery osoby, a o 15:20 był full, nie? Więc to był fenomenalny występ. No, sami byliśmy zaskoczeni. Mike Scott to w ogóle robił oczy jak 5 zł, bo nie wiedział, co się stało, bo to nasi ludzie doszli od niego ktoś i to było mega, naprawdę mega.
0: To trzymam kciuki, że spotkamy się teraz na 30-lecie AD.
1: Właśnie tak, ale musimy też dodać, Wojtek, że Amsterdam się zmienia, prawda? Bo te 10-8 lat temu to jednak nocne imprezy królowały i czasami jakieś tam śniadaniówki ala, a teraz jednak...
0: Teraz jest bardzo dużo takich dziennych imprez.
1: Tak. I jakby widać, że ten Amsterdam też się zmienia i trochę idą w takie już nawet, wiesz, poranne rave'y czy tam dzienne, więc jakby fajnie.
0: Dobra, to dziękuję i za chwilę wracamy.

0: To wracamy do rozmowy. Nadchodzące dwa duże wydarzenia, czyli test z egzamku w Rydzynie po raz kolejny oraz wasz showcase na Ibizie. Zdradzicie trochę szczegółów tych dwóch wydarzeń?
1: 3 czerwca, czyli Taste the Music at the Castle, to jest kolejna z cyklu naszych imprez, jeśli chodzi o zamek w Rydzynie. Byliście tam, bywaliście,
0: tak,
1: więc wiecie...
0: Tak, wspaniałe miejsce, jest, zachęcamy.
1: Tak, zachęcamy. Dwie sceny muzyczne, no na jedna scena na głównej, takiej reprezentacyjnej ścianie zamku, przepięknej zresztą wizualnie, nad którą nie musimy jakoś bardzo pracować, prawda? A ona już sama wygląda w sobie pięknie, a druga scena na dziedzińcu zamkowym, także też świetne miejsce, kto jeszcze nie był, koniecznie musi nas odwiedzić. W tym roku idziemy w polski line-up, także chylimy czoła polskim artystom, a są naprawdę znakomici DJ-e i producenci w naszym kraju. Jak wiemy, nie odstajemy i nie mamy w ogóle prawa mieć jakichkolwiek kompleksów, bo nieraz jak bywamy gdzieś na świecie, na imprezach, to Wojtek ostatnio akurat miał okazję też być w Miami podczas Winter Music Miami Conference i nawet mi pisał podczas tej konferencji, że nie odstajemy praktycznie niczym, a nieraz nawet nasze sety mogłyby jeszcze bardziej zaskoczyć tych ludzi niż DJ, którzy akurat tam grali, tak? Dobra, ale dobra, wracamy do zamku. 3 czerwca, tak, nie wiem, czy Wojtek chcesz coś dodać jeszcze?
2: No wszystko to powiedziałeś. No,
0: to już jest która edycja w Rydzynie?
2: No właśnie, to zawsze mamy problem z tym liczeniem, bo zaczynaliśmy, wiesz, na początku na samym dziedzińcu, więc tak naprawdę jako taki większy event na dwie sceny to będzie 3 edycja, a wcześniej graliśmy tylko na dziedzińcu zamkowym, bo od czasów pandemii tak naprawdę zaczęliśmy, więc już 6 rok. Zamek wyjątkowy, warto być 3 czerwca, tak jak już tutaj wspominaliście, a jeżeli chodzi o showcase, to będzie pierwszy showcase na Ibizie, bo tutaj warto też wspomnieć, że i Tomek miał okazję grać w klubie Chinois, w pięknym klubie Chinois wcześniej, w zeszłym roku w 528 klubie mieliśmy okazję też występować, ale to nie było jako Taste the Music. W tym roku pierwszy raz jako Taste the Music Showcase, więc jesteśmy podwójnie szczęśliwi, że będziemy mieli okazję pokazać światu Taste the Music na trochę większą skalę. Pierwsza impreza 19 maja, a więc takie tak naprawdę maj otwarcia, prawda, jeżeli chodzi o imprezowanie na tej pięknej wyspie, a druga data to jest 14 lipca, więc już typowo sezon letni, dwa razy showcase w klubie Sundara na Ibizie w San Antonio, w pięknym miejscu, więc już się nie możemy doczekać i tak naprawdę tutaj siedzimy, ale myślami jesteśmy właśnie w tych kilku miejscach i zamek gdzieś tam nam chodzi po głowie i na pewno ta Ibiza.
0: No, Ibiza to jest taka mekka imprezowiczów. Czym skusicie, zachęcicie ich, żeby akurat wpadli na wasze showcase, na wasze imprezy?
1: No właśnie, tak jak mówisz, to jest po prostu mekka i tam codziennie w każdym klubie gra topowy artysta, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, więc no, czy możemy skusić? No sobą, no Taste the Music, prawda? A tak naprawdę mamy jednego gościa, który gra regularnie na Ibizie, o ksywie i pseudonimie Audera. On jest naszym headlinerem, jeśli chodzi o majowe wydarzenie i myślę, że no trochę ściągnie takich typowo hiszpańskich raverów, którzy podbiją nasz showcase, jeśli chodzi o 19 maja.
0: Okej, a logistycznie to obydwa te wydarzenia, i Rydzyna, i Ibiza, to dosyć ciężkie rzeczy do ogarnięcia. Jak sobie z tym radzicie? Logistyka tych dwóch eventów?
1: Wiesz co, to są trochę dwa różne światy, no bo tu jesteśmy u siebie, mamy jednak wszystko pod ręką, robimy to któryś rok z rzędu, a Ibiza to jest jakby pierwszy raz showcase totalnie, wiesz, tak jak Wojtek wspomniał, to jest granie naszej nocy, czyli dbamy wszystko, o wszystko, jeśli chodzi od początku do końca, o booking, o całą aranżację w ogóle całej nocy, o timetable, to nie jest tak, że jedziesz na set o tej godzinie, także no kurde, dwa różne wydarzenia, nie, jeśli chodzi o produkcję.
2: Tak. No ale jeżeli chodzi o zamek, to my się z roku na rok tego wszystkiego uczyliśmy i do tej pory uczymy, trochę jest łatwiej po kilku latach, wiadomo, że miejsce jest takie samo, więc no, wyciągamy wnioski z poprzednich lat, z poprzednich okresów. Oddajemy trochę więcej rzeczy profesjonalnym osobom profesjonalnym, firmom, które wiedzą, co mają robić, więc trochę tutaj podzieliliśmy rolę. Na początku byliśmy od wszystkiego, teraz trochę się tego uczymy i bardziej zarządzamy, chociaż no wiadomo, tydzień, dwa tygodnie przed samą imprezą to już jest bieganie i ciągle myślenie o tym wszystkim. A Ibiza, no to tutaj będzie to nasz pierwszy raz, dlatego też pewnie ta druga edycja będą wyciągane wnioski, ale no mówię, no już lata doświadczeń jest trochę wiemy, co mamy robić, więc tutaj myślę, że będziemy wiedzieć, co zrobić. No i trzeba dodać też, że mamy na miejscu też Agnieszkę, która z nami współpracuje, która też koordynuje to wszystko, która właśnie te sprawy logistyczne, jeżeli chodzi o jakieś gadżety, czy promocje, czy miejsca, w których miałoby się to Taste the Music pojawiać, to tutaj już Agnieszka mocno dba, więc tu mamy wsparcie na miejscu.
0: Macie swojego człowieka na miejscu. Aha, dobrze, super. To trzymam za was kciuki, serdecznie zapraszam do Rydzyny, kto będzie mógł na Ibizę i zapraszamy na następne wyjście.

0: Wracamy. Chciałabym was teraz podpytać o kondycję muzyki house. Czy house'y przeżywają swoje odrodzenie? Coraz więcej imprez, coraz więcej się dzieje w tym klimacie. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
1: No właśnie, odpowiadaliśmy ostatnio też już na podobne pytanie i ja uważam, że ten house jakby, wiesz, nie odradza się może na nowo całkiem, bo owszem, może miewał się lepiej w tamtych czasach, powiedzmy, nie wiem, w okresie 2000 lat, gdzieś tam, gdzie te wideoklipy krążyły po Vivie, czy tam jakiejś MTV, mówią o rzeczach typu Stardust, Daft Punk i tak dalej, o takich klasycznych rzeczach, chociażby jeszcze później Mojo, czy coś takiego, owszem, to było w takim mainstreamie, ale muszę też dodać, że w tym roku, i to nie tak dawno, Anotr, Dueda Nord,

0: leciał w radiu RMF po prostu. Więc jakby wszystko baza tacza koło i czy jakoś to tak bardzo zamarło i teraz się odradza, to ja bym nie szedł w tym kierunku.
1: Chyba bardziej chodziło mi o to spostrzeżenie, że trochę ta muzyka, był taki duży przesyt tą muzyką ciężką, szybką, która była dosyć, tak powiedzmy, agresywna. A teraz trochę ludzie chyba potrzebują zwolnienia, właśnie wolniejszych rytmów, takich bardziej otulających, tak to określę. Czy nie zauważacie tego? Czy może, jakie jest wasze spostrzeżenie na ten temat?
0: Może pandemia, też to odpowiadaliśmy na to pytanie, że może pandemia zwolniła dużo, może ludzie jednak trochę, wiesz, przystopowali, BPM-y się zwolniły. Tak to wszystko pędziło, chociaż moim zdaniem te imprezy techno i takie mocne, rave'owe, agresywne rzeczy, o których ty mówisz, i tak cały czas dobrze się sprzedają i nadal to działa. A kluby house'owe zawsze były, może nie aż tak popularne jak teraz, bo racja jest w tym, że coraz więcej dużych wydarzeń, jeśli chodzi o muzykę house, się odbywa przez to, że te nazwiska stały się bardziej popularne, prawda? Przez Black Coffee'ego, przez Kainy Music, przez tak, ludzi, się. Wiesz, bardzo takich, którzy mniej więcej promują to brzmienie, a oni grają jak, wiesz, lżej i wolniej przede wszystkim.
2: Ale ja bym tutaj dodał, że house zawsze był i ja myślę, że jeżeli ktoś jest zajawkowy, mocno lubi tą muzykę, to sobie znajdzie zawsze miejsce. My graliśmy 10-15 lat temu w klubach w Poznaniu, gdzie były Prime, gdzie byli zapraszani Clapton, Frankie Lizardo i to były miejsca, gdzie z miesiąca na miesiąc były sold out, więc ja myślę, że zawsze był ten house. Może w trochę w innych miejscach, w trochę w innej formule. Ja mam wrażenie, nawet bym powiedział, jeżeli chodzi o sam house, który gramy, to ja bym powiedział, że w tych latach to muzyka przyspieszyła, bo my jeszcze 2-3 lata temu graliśmy utwory po 120, 122 BPM, 124 to było bardzo szybko, a teraz jest bardzo dużo utworów house'owych, które są, wiecie, po 128, po 130 i my je musimy zwalniać, więc w drugą stronę to idzie, więc ja bym tutaj nie powiedział, że ta muzyka zwolniła. Z perspektywy swojego grania bym powiedział nawet, że te kilka BPM-ów trochę się teraz dodało z perspektywy kilku lat wstecz. Więc podsumowując, muzyka house była zawsze, miejsc zawsze jest, ale są czasami okresy w tej całej historii muzycznej, że trzeba tych miejsc trochę poszukać, bardziej lub mniej. Ale tak, ale house jest. Jeżeli ktoś mocno lubi, to on to znajdzie.
0: I jeszcze musimy dodać, że rolki dużo zmieniły, prawda?
1: Właśnie chciałam też właśnie o to zapytać, bo że ten przesyt social mediami, jak to wy odbieracie właśnie? Jak to ma wpływ na wasze jakby spojrzenie?
0: Mojej wielu artystów przez rolki wypłynęło na takie, wiesz, poważne i głębokie takie, wiesz, szerokie wody, bo tak na dobrą sprawę rolki Instagram czy TikTok zrobił z nich, no, guru, nie? Jeśli chodzi o house'owe brzmienia. I myślę, że takie te social media wielu artystów wykreowały tak dość mocno. Niektórzy może bardzo przehypowani, nie mówię, że nie, ale no tak to działa, tak media działają. No takie mamy czasy.
2: Ja też, jeżeli chodzi o te rolki, ten Instagram i w ogóle social media, uważam, że jeżeli to wszystko wychodzi naturalnie i jeżeli ktoś ma ten feeling i chce to robić, to ja myślę, że to jest duży, duży plus. Wiadomo, że jeżeli ktoś ciebie postawi i słuchaj, nagrywaj, rób to, bo tak, a ty tego nie czujesz, no to nic z tego nie będzie. No, więc uważam, że jest to duży plus, dużo można z tego zrobić, ale no to jednak trzeba mieć to coś i trzeba się czasami też przemóc. No my też, ja pamiętam nasze pierwsze odcinki w pandemii kawy rannej, no to my tak samo musieliśmy, słuchajcie, się przemóc. No nasze pierwsze, jakbyście się cofnęli te 300 odcinków do tyłu, jak my zaczynaliśmy nasze rozmowy, no to też to była inna rozmowa, ale sprostaliśmy czoła, usiedliśmy i wiesz, i powiedzieliśmy, że nagrywamy, próbujemy, więc uważam, że jeżeli dopóki
0: od rana to było, to nie...
2: Od rana. Dopóki to przychodzi tak naturalnie i chcesz to robić, to myślę, że na duży plus social media, można to fajnie wykorzystać.